0: 5 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
1: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
2: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo?
3: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
2: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Usłyszał zarzut, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 29-latek z Poznania w internecie groził, że zabije dzieci z przedszkola. Szczegóły tej sprawy zna Dominik Kurtkowski. Dominiku, jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
4: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z trzech przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
5: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
4: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
2: Relacjonował nasz reporter Dominik Rutkowski. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Marek Balawajder. Gościem był Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta.
6: Panie ministrze, Jarosław Kaczyński odciął się od słów Przemysława Czarnka o blokowaniu pieniędzy na uzbrojenie Ukrainy. Prezydent uważa, że Czarnek przekroczył granicę?
7: Przede wszystkim, panie redaktorze, szanowni państwo, prezydent Karol Nawrocki nigdy nie mówił o tym, by zaprzestać pomocy Ukrainie. Zatem Ukrainie należy pomagać
6: Rosyjską. Przekroczył granicę, panie ministrze?
7: Na pewno trzeba Ukrainie pomagać. Na pewno. I to jest stanowisko pana prezydenta, który wyrażał wielokrotnie także w momencie, kiedy odbierał order Orła Białego panu prezydentowi Zełenskiemu. No więc ostatni raz, panie redaktorze, odpowiadam. Ukrainie należy pomagać.
6: Donald Tusk napisał, że lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogłaby sobie wymarzyć. Tym razem premier Tusk przesadził?
7: Premier Tusk zawsze wyciąga z kapelusza Federację Rosyjską i straszy Federacją Rosyjską wtedy, kiedy spadają mu sondaże, wtedy, kiedy są jakieś kłopoty w Koalicji Obywatelskiej. A może przypomnijmy, co robił Donald Tusk, kiedy dogadywał się na transferze tego gazu? Oczywiście, że przesadził.
6: CBA zatrzymało Macieja Świrskiego. Prezydent widzi w tym rozliczanie wydawanych pieniędzy, bo znacie się zresztą dobrze. Czy to już jest używanie służb przeciwko ludziom związanym z PiS-em?
7: No to jest próba przykrycia afery w Szpitalu Południowym przede wszystkim i tych afer, które wychodzą, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską. Sprawa sprzed 9 lat, prowadzone postępowanie zakończone w 2020
6: roku. Słowomir Patyra czeka na wyznaczenie terminu ślubowania sędzia. Panie ministrze, czy prezydent go zaprzysięgnie, czy
7: faktycznie
6: nie?
7: Super ekspres, panie redaktorze. Super ekspres.
6: I Radio Vox FM,
7: i Radio Vox FM, tak jest.
6: Zaprzysięgnie czy nie?
7: Mamy czas na to, nie ma konstytucyjnego terminu na zaprzysiężenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, żadna ustawa też nie określa terminu. Pan prezydent podejmie decyzję, kiedy zaprosić pana sędziego Patyrę.
2: Dalszą część porannej rozmowy można śledzić na voxfm.pl. Skandaliczne banery w poznańskich Owińskach. Policja zatrzymała 2 mężczyzn, którzy w nocy wywiesili hasła nawołujące do nienawiści narodowościowej.
8: Na miejscu z udziałem m.in. technika kryminalistyki przeprowadzono czynności zmierzające do ustalenia okoliczności oraz tożsamości osoby lub osób uczestniczących przy jego zawieszeniu.
2: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Kolejne banery, choć już bez nielegalnych treści, pojawiły się przy ulicy Bydgoskiej oraz na skrzyżowaniu poznańskiej i kolejowej. Mundurowi namierzyli 2 Polaków w wieku 29 i 49 lat.
8: Usłyszeli oni już zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
2: Grozi im do 3 lat więzienia. Mają być na wyposażeniu każdej karetki. Do ratowników medycznych trafiają kamizelki nożoodporne. Mają ich chronić podczas niebezpiecznych interwencji, gdy jest ryzyko fizycznej agresji, zwłaszcza ataku nożem. W Kujawsko-Pomorskiem do medyków trafiło 240 kamizelek.
9: Są całkiem wygodne. Mieliśmy obawy, jak to będzie wyglądało, ale to są kamizelki, które są krótkie, nie krępują ruchów. Nie będzie to na wyposażeniu danego ratownika, tylko będzie to na wyposażeniu zespołu. Czyli, że

0: Jeżeli ambulans jest dwuosobowy, to dwie kamizelki.
1: Mamy na sobie taką kamizelkę.
0: Tak, no kamizelkę, jak widzimy, chroni klatkę piersiową, czyli płuca opłucną, serce, aortę, narządy, które najczęściej są uszkadzane podczas ataku nożownika.
1: Mieliśmy okazję zobaczyć taki atak nożem.
0: No to taka specjalnie tutaj dla Państwa inscenizacja. Oczywiście to uderzenie nożem było tylko improwizowane, ale chronią przed właśnie uderzeniem ostrym narzędziem, szpikulcem czy nożem.
2: Jak działa kamizelka nożoodporna, zaprezentował naszemu reporterowi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy. Ich zakup przez Ministerstwo Zdrowia to odpowiedź na narastającą agresję wobec personelu medycznego. W ubiegłym roku w atakach nożem zginęli lekarz ze szpitala w Krakowie i ratownik medyczny podczas udzielania pomocy w Siedlcach. Miasto wspiera Dominika Hołuja, nastolatka, który w wypadku kolejowym stracił obie nogi i dłoń. Radom przekazał ponad 40 tysięcy złotych na usunięcie barier architektonicznych w szkole nastolatka. Chłopak we wrześniu ma wrócić do szkoły pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Dzięki zmianom szkoła zostanie dostosowana do potrzeb Dominika, tłumaczy Katarzyna Kalinowska, wiceprezydentka Radomia.
3: Mówimy o podjeździe, tak żeby mógł spokojnie na wózku wjechać do szkoły, ale również o miejscu parkingowym przystosowanym dla pojazdów, które przewożą osoby z niepełnosprawnościami, ale również jest szereg drobniejszych elementów infrastruktury w szkole, w klasie, w korytarzu, w holu szkolnym, które trzeba dostosować i na to wszystko jesteśmy gotowi.
2: Dominik przechodzi teraz rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno to imiona czworaczków, które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Taki poród zdarza się w tym szpitalu położniczym raz na 10 lat. Rodzeństwo w momencie porodu ważyło prawie 7 kilo. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt, a w szpitalu był Grzegorz Mnich.
4: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem, później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
5: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam myśl, żeby wszystko było ok, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
4: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
6: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
4: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
2: A że jest to nie lada przedsięwzięcie logistyczne dla rodziców, wypisywane będą pojedynczo. Jedno z najmniejszych i najstarszych świątyń Krakowa, Kościół Świętego Idziego, rozbrzmi jazzowymi dźwiękami. Miejsce wypełnione ciszą podczas sobotniej nocy jazzu stanie się przestrzenią, gdzie dźwięki muzyki spotkają się z klimatem zabytkowego wnętrza. Będzie można usłyszeć improwizację utworów Feliksa Nowowiejskiego, mówi Maciej Adamczak, artysta.
7: Będą wykonane w takim może trochę nietypowym składzie. Będzie to trąbka, kontrabas i fortepian. Myślę, że ten koncert będzie wyjątkowy ze względu na niezwykłą akustykę tego kościoła. Nie jest to też duży kościół kamerowy, więc atmosfera będzie bardzo dobra do odbioru tej muzyki.
2: A Kraków jazzowymi brzmieniami stoi, bo w tym roku miasto obchodzi także stulecie pierwszego koncertu jazzowego.
8: Zjawiska w Krakowie tak bogatego, uprawianego przez tak dużą liczbę świetnych artystek i artystów, że pozwoliłem sobie wyrazić opinię, że krakowski jazz powinien być wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
2: Powiedział Paweł Szczepanik, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Jazzowa muzyka brzmi także na Małym Rynku, przy Nowochódzkim Centrum Kultury i Dworku Białoprądnickim oraz w klubach. A szczegółowy program znajdziecie na krakowskienoce.pl. Krzyki, gorąca atmosfera i skandujący tłum pod domem premiera, a to wszystko w Wilkowyjach na planie Rancha. Była też tam nasza redakcyjna fanka serialu i reporterka Ela Piotrowska. Ela, powiedz, co tam się dzieje?
9: Pomidor, tak powinnam powiedzieć, bo to słowo wytrych na planie, gdzie wszystko jest owiane tajemnicą. Ale zdradzę Wam, że dziś tutaj jest ponad 100 osób plus kilkadziesiąt z ekipy i naprawdę dużo się dzieje. Wśród statystów fani Rancha, którzy przyjechali z najdalszych zakątków Polski, a scena wymagająca. Wszystko się dzieje pod domem premiera Czerepacha, czyli Artura Barcisia. Przyjechał nawet sam prezydent Kozioł, Cezary Żak. Jest Viola Arlak, czyli prezydentowa Halina, jest ich córka Klaudia, Marta Chodorowska, przybyli też słynni ławkowicze. Jest i Michałowa, pani Marta Lipińska i prawie wszyscy mieszkańcy Wilkowej. Atmosfera gorąca i to nie tylko z powodu żaru, który leje się z nieba. Z planu Rancha Ela Piotrowska.
2: Ela Piotrowska, bardzo, bardzo dziękujemy. Scena komedii i warsztaty klaunady na Karnawale Sztuk Mistrzów w Lublinie. Organizatorzy po raz pierwszy zapraszają na scenę komedii, nową przestrzeń poświęconą współczesnej klaunadzie. W programie znalazły się nie tylko spektakle i koncerty artystów z Polski i zagranicy, ale także warsztaty. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna.

0: Między nami dzieciakami.
1: Słuchajcie, ja dzisiaj do was przyszłam porozmawiać z wami troszkę o jedzeniu, a tak dokładnie mówiąc, o zdrowym odżywianiu. Chciałam, żebyście mi powiedzieli, czy wiecie, co to znaczy zdrowo się odżywiać i zdrowo jeść? Co to jest zdrowe jedzenie, a co to jest niezdrowe jedzenie? No i co wy lubicie jeść najbardziej? Powiecie mi? To zaczynamy. Nadusia, ty wiesz, co to jest zdrowe jedzenie?
2: Na przykład owoce i warzywa, a słodycze trochę nie.
1: A dlaczego słodycze są niezdrowe?
2: No bo mają trochę są słodkie.
1: A ty co lubisz najbardziej jeść?
2: Truskawki, jabłka, pomarańcze.
1: A odżywiasz się zdrowo?
2: Tak.
1: A ty co wiesz o zdrowym jedzeniu?
2: Nie trzeba jeść słodyczy. Na przykład lisaków nie trzeba jeść, ani czekoladek, ani cukierków.
1: A zdrowe jedzenie to jakie?
2: Warzywa.
1: A ty co lubisz najbardziej jeść?
2: Owoce.
1: A jakie owoce?
2: Pomarańcze, marchewki, okórki kiszone, truskawki.
1: A dlaczego nie wolno odżywiać się niezdrowo? Co się wtedy może stać?
2: Potem ktoś będzie niezdrowo i ktoś potem traci energię.
1: Amelka, ty co wiesz o zdrowym jedzonku? Jakie to jedzenie?
3: Warzywa i owoce.
1: A niezdrowe jedzenie to co to jest?
3: Słodycze.
1: A ty co lubisz jeść najbardziej?
3: Truskawki, kapustę, no i jeszcze...

0: owoce.
1: Mhm. A niezdrowe jedzenie to co to jest?
0: Słodycze.
1: A ty co lubisz jeść najbardziej?
0: Truskawki, kapustę, no i jeszcze

0: Frytki na przykład.
1: A ty co lubisz jeść najbardziej?
0: Truskawki i grejpfruta.
1: Czyli odżywiasz się zdrowo?
0: Tak.
1: A jak ktoś się nie odżywia zdrowo, to co może mu się stać?
0: Może go na przykład boleć brzuch.
1: A ty co wiesz o zdrowym jedzeniu?
2: Ja lubię truskawki, wszystkie lubię owoce, tylko że i grejpfruta.
1: A niezdrowe jedzenie to jakie?
2: Nie wiem.
1: Nie wiesz, co to jest niezdrowe jedzonko? A jak ktoś się niezdrowo odżywia, to wiesz, co może mu się stać?
2: Gruby. Gruby być.
1: Co to znaczy zdrowo się odżywiać?
2: Że się nie będzie grubym.
1: A wiesz, jakie to jest zdrowe jedzenie?
2: Sałata, pomarańcza.
1: A niezdrowe?
2: Lizak na przykład.
1: Miłosz, a ty co wiesz o zdrowym jedzeniu? Co to znaczy zdrowo się odżywiać?
3: Trzeba jeść owoce i warzywa.
1: A dlaczego?
3: To może zachorować na cukrzycę.
1: A co to jest cukrzyca?
3: Taka choroba.
1: A powiedz mi, ty się zdrowo odżywiasz?
3: Tak.
1: Co lubisz jeść?
3: Jabłka, banany i arbuzy.
1: A niezdrowe jedzenie to jakie?
3: Cukierki, lizaki, ciasta, torty.
1: A to w ogóle nie wolno jeść takich rzeczy?
3: Czasami można sobie przekąsić.
1: Julka, ty co wiesz o zdrowym jedzeniu?
4: Warzywa, owoce, słodycze.
1: Słodycze to chyba są niezdrowe.
4: Nie, ale lubię owoce.
1: A powiedz mi, jak ktoś się niezdrowo odżywia, to co mu się może stać?
4: Może boleć go brzuch bardzo.
1: No to Antek, teraz co ty wiesz na temat zdrowego jedzenia? Co trzeba jeść, żeby zdrowo się odżywiać?
5: Owoce i warzywa.
1: A niezdrowe jedzenie to jakie?
5: Cukierki, różne takie rzeczy.
1: A powiedz mi, jak ktoś się niezdrowo odżywia, to co może się stać?
5: Zachorować na coś.
1: Na przykład?
5: Nie wiem.
1: A ty odżywiasz się zdrowo?
5: Nie.
1: Co lubisz, Antek, najbardziej jeść?
5: Słodycze, jabłka, mandarynki i to wszystko. A jeszcze maliny.
1: Zuzia, a ty co, Zuzia, wiesz o zdrowym odżywianiu?
6: Trzeba jeść wszystkie owoce i warzywa.
1: A czego nie wolno jeść?
6: Słodyczy.
1: A dlaczego?
6: Przez to może być próchnica.
1: A co to jest próchnica?
6: Że się robią takie czarne zęby.
1: A ty co lubisz, Zuzia, najbardziej jeść?
6: Sałatę, ogórki kiszone, zwykłe ogórki, arbuzy, jabłka, winogrona, truskawki i maliny.
1: A jak to jest z tymi słodyczami? Czy można je jeść od czasu do czasu?
6: Nie, tylko trochę.
1: A ty co wiesz na temat zdrowego odżywiania?
7: Że trzeba jeść dużo owoców i warzyw.
1: A jak ktoś się odżywia niezdrowo, to co może mu się stać?
7: Zepsuć zęby.
1: I coś jeszcze?
7: Na jakąś chorobę zachorować.
1: Powiedz mi, a ty jesz zdrowo?
7: Tak.
1: I co jesz?
7: Maliny, arbuz, truskawki.
1: A niezdrowe jedzenie to jakie?
7: Chipsy, palówki, lizaki i słodycze.
1: Co to znaczy zdrowo się odżywiać?
8: Jeść owoce i warzywa.
1: A jak ktoś się niezdrowo odżywia, to co się może stać?
8: Chorować na cukrzycę, mieć próchnicę, bo może boleć brzuch.
1: No dobra, a powiedz mi, jakie to jest zdrowe jedzonko?
8: To zdrowe jedzenie to jest na przykład pomarańcza, truskawki, maliny.
1: A niezdrowe?
8: To są lizaki, czekolada i jeszcze biała czekolada.
1: A takie niezdrowe jedzenie czasem można zjeść, czy w ogóle się go nie je?
8: Czasem.
1: Kajtek, co ty wiesz o zdrowym jedzeniu? Co to znaczy zdrowo się odżywiać?
9: Zdrowo się odżywiać to jest tak, że jak ktoś je za dużo słodyczy, to ma może jakąś chorobę i może mieć kaszel albo jakiś tam katar.
1: Od zdrowego jedzenia można mieć kaszel i katar?
9: Nie, tylko je się normalnie.
1: A co to znaczy takie zdrowe jedzenie? Co to jest zdrowe jedzenie?
9: Owoce i warzywa.
1: A niezdrowe?
9: Cukierki, paluszki, lizaczki. A ja lubię najbardziej jeść kalafiora, wszystkie warzywa i owoce.
1: Czyli ty się zdrowo odżywiasz?
9: Tak, ale oprócz gloszka.
1: A ty co wiesz o zdrowym odżywianiu? Co to znaczy jeść zdrowo?
9: Zem.

0: piwa i jedzenie.
1: No dobra, a niezdrowe jedzenie to jakie?
0: Słodycze, cukierki i lizaki.
1: A jak ktoś je same cukierki, chipsy i frytki, to co może mu się stać?
0: Może zachorować i kogoś zarazić.
1: A czym może kogoś zarazić?
0: Z chorobą. Mhm.
1: A ty, co wiesz o zdrowym odżywianiu? Co to znaczy zdrowo jeść?
0: Karafior, krosek, banan i truskawki.
1: Czyli jesz zdrowo.
0: Tak.
1: A jak ktoś je niezdrowo, to co może mu się stać?
0: Jakąś chorobę załapać.
1: Jaką na przykład?
0: Próchnicę.
1: Zosia, a ty co wiesz o zdrowym odżywianiu? Co to znaczy jeść zdrowo?
2: Trzeba jeść owoce i warzywa.
1: A dlaczego?
2: Żeby być zdrowym.
1: Mhm, a jak ktoś je niezdrowo, to co może mu się stać?
2: Mieć chorobę jak.
1: Jaką?
2: Nie wiem.
1: Co to znaczy zdrowo jeść?
3: Trzeba jeść warzywa i owoce.
1: Mhm, a dlaczego?
3: Żeby być zdrowym.
1: Mhm, a jak ktoś je niezdrowo, to co może mu się stać?
3: Może go zboleć brzuch.
1: A ty co lubisz najbardziej jeść?
3: Truskawki, jabłka, banany.
1: Powiedz mi, a czasami jesz jakieś niezdrowe rzeczy?
3: Tak.
1: I co najbardziej lubisz?
3: A nie wiem.
1: No i jesz czasem słodycze albo jakieś chipsy?
3: Tak, tak od czasu do czasu to ja jem słodycze.
1: A ty co wiesz o zdrowym odżywianiu?
4: Że trzeba być zdrowym i jeść warzywa i owoce.
1: A jak się je niezdrowo?
4: To później boli go brzuch i ma próchnicę.
1: A ty co lubisz najbardziej jeść?
4: Jabłka, banany, truskawki i owoce.
1: A jak to jest z tymi słodyczami? Można je czasem jeść?
4: Czasami.
1: A dlaczego czasami?
4: Jak są urodziny, imieniny.
1: A dlaczego tak rzadko można jeść te słodycze?
4: Nie wiem.
1: No to jeszcze te, powiedz mi, co to znaczy zdrowo się odżywiać?
5: No bo czasem trzeba jeść owoce, a czasem trochę cukierki.
1: Czyli te cukierki od czasu do czasu można zjeść?
5: Trochę.
1: A powiedz mi, jak ktoś się niezdrowo odżywia i cały czas je słodycze i takie niezdrowe rzeczy, frytki, chipsy, to co może mu się stać?
5: To potem naprawdę bym mógł boleć go brzuch.
1: Właśnie widzę, że Antek tak tu stoi, jak mówimy o tych niezdrowych jedzeniach, frytkach, chipsach, to się tak po brzuchu masuje. Antek, lubisz jeść niezdrowe rzeczy?
6: Tak.
1: A dlaczego?
6: Bo są słodkie.
7: Między nami dzieciakami.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. PiS wprowadza zakaz stowarzyszeń wewnątrz partii. Zdecydowało o tym kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Jest też ultimatum dla członków angażujących się w taką działalność.
1: Powinni natychmiast powstrzymać się oczywiście od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu 7 dni. Jeżeli chodzi o organizacje takie jak chociażby Stowarzyszenie Rozwój Plus czy Po Pierwsze Polska.
0: Mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek, wskazując Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Wszyscy parlamentarzyści i eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości będą musieli zadeklarować, że nie są członkami takiej organizacji.
1: W sytuacji, kiedy ktoś nie zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniach, o których tutaj wspomniałem, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego.
0: Według naszych nieoficjalnych informacji Mateusz Morawiecki miał przekazać swoim współpracownikom, że nie rozwiąże swojego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier miał też podtrzymać zaproszenie na grilla, które ma odbyć się w Warszawie 31 lipca. Z kolei Jacek Sasin poinformował we wpisie na portalu X o zakończeniu działalności utworzonego przez siebie Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczeniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim Szpitalu Południowym. Ta afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy i płacy lekarzy. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości i zastrzeżenia dotyczą też rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od działalności komercyjnej. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Kontrola objęła lata 2022-2025 i została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
3: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
2: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo?
4: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obronnych.

0: Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny, potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
1: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Usłyszał zarzut, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 29-latek z Poznania w internecie groził, że zabije dzieci z przedszkola. Szczegóły tej sprawy zna Dominik Rutkowski. Dominiku, jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
2: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z trzech przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
3: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
2: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
1: Relacjonował nasz reporter Dominik Rutkowski. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Marek Balawajder. Gościem był Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta.
4: Panie ministrze, Jarosław Kaczyński odciął się od słów Przemysława Czarnka o blokowaniu pieniędzy na uzbrojenie Ukrainy. Prezydent uważa, że Czarnek przekroczył granicę?
5: Przede wszystkim, panie redaktorze, szanowni państwo, prezydent Karol Nawrocki nigdy nie mówił o tym, by zaprzestać pomocy Ukrainie. Zatem Ukrainie należy pomagać
4: w walce z Federacją Rosyjską. Przekroczył granicę, panie ministrze?
5: Na pewno trzeba Ukrainie pomagać. Na pewno. I to jest stanowisko pana prezydenta, które wyrażał wielokrotnie także w momencie, kiedy odbierał order Orła Białego panu prezydentowi Zełenskiemu. No więc ostatni raz, panie redaktorze, odpowiadam. Ukrainie należy pomagać.
4: Donald Tusk napisał, że lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogłaby sobie wymarzyć. Tym razem premier Tusk przesadził?
5: Premier Tusk zawsze wyciąga z kapelusza Federację Rosyjską i straszy Federacją Rosyjską wtedy, kiedy spadają mu sondaże, wtedy, kiedy są jakieś kłopoty w Koalicji Obywatelskiej. A może przypomnijmy, co robił Donald Tusk, kiedy dogadywał się na transferze tego gazu?
4: Oczywiście, że przesadził. CBA zatrzymało Macieja Świrskiego. Prezydent widzi w tym rozliczanie wydawanych pieniędzy, bo znacie się zresztą dobrze. Czy to już jest używanie służb przeciwko ludziom związanym z PiS-em?
5: No to jest próba przykrycia afery w Szpitalu Południowym przede wszystkim i tych afer, które wychodzą, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską. Sprawa sprzed 9 lat, prowadzone postępowanie zakończone w 2020
4: roku. Sławomir Patyra czeka na wyznaczenie terminu ślubowania sędzia. Panie ministrze, czy prezydent go zaprzysięgnie?
5: Faktycznie
4: nie?
5: Super ekspres, panie redaktorze. Super ekspres.
4: I Radio Vox FM,
5: tak? Radio Vox FM, tak jest.
4: Zaprzysięgnie czy nie?
5: Mamy czas na to. Nie ma konstytucyjnego terminu na zaprzysiężenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Żadna ustawa też nie określa terminu. Pan prezydent podejmie decyzję, kiedy zaprosić pana sędziego Patyrę.
1: Dalszą część porannej rozmowy można śledzić na voxfm.pl. Skandaliczne banery w poznańskich Owińskach. Policja zatrzymała 2 mężczyzn, którzy w nocy wywiesili hasła nawołujące do nienawiści narodowościowej.
6: Na miejscu z udziałem m.in. technika kryminalistyki przeprowadzono czynności zmierzające do ustalenia okoliczności oraz tożsamości osoby lub osób uczestniczących przy jego zawieszeniu.
1: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Kolejne banery, choć już bez nielegalnych treści, pojawiły się przy ulicy Bydgoskiej oraz na skrzyżowaniu poznańskiej i kolejowej. Mundurowi namierzyli 2 Polaków w wieku 29 i 49 lat.
6: Usłyszeli oni już zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
1: Grozi im do 3 lat więzienia. Mają być na wyposażeniu każdej karetki. Do ratowników medycznych trafiają kamizelki nożoodporne. Mają ich chronić podczas niebezpiecznych interwencji, gdy jest ryzyko fizycznej agresji, zwłaszcza ataku nożem. W Kujawsko-Pomorskiem do medyków trafiło 240 kamizelek.
7: Są całkiem wygodne. Mieliśmy obawy, jak to będzie wyglądało, ale to są kamizelki, które są krótkie, nie krępują ruchów. Nie będzie to na wyposażeniu danego ratownika, tylko będzie to na wyposażeniu zespołu. Czyli jeżeli ambulans jest dwuosobowy, to 2 kamizelki.
8: Mamy na sobie taką kamizelkę.
7: Tak, no kamizelkę, jak widzimy, chroni klatkę piersiową, czyli płuca, opłucną, serce, aortę, narządy, które najczęściej są uszkadzane podczas ataku nożownika.
8: Mieliśmy okazję zobaczyć taki atak nożem.
7: No to taka specjalnie tutaj dla państwa inscenizacja. Oczywiście to uderzenie nożem było tylko improwizowane, ale chronią przed właśnie uderzeniem ostrym narzędziem, szpikulcem czy nożem.
1: Jak działa kamizelka nożoodporna, zaprezentował naszemu reporterowi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy. Ich zakup przez Ministerstwo Zdrowia to odpowiedź na narastającą agresję wobec personelu medycznego. W ubiegłym roku w atakach nożem zginęli lekarz ze

0: Szpitala w Krakowie i ratownik medyczny podczas udzielania pomocy w Siedlcach. Miasto wspiera Dominika Hołuja, nastolatka, który w wypadku kolejowym stracił obie nogi i dłoń. Radom przekazał ponad 40 tysięcy złotych na usunięcie barier architektonicznych w szkole nastolatka. Chłopak we wrześniu ma wrócić do szkoły pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Dzięki zmianom szkoła zostanie dostosowana do potrzeb Dominika, tłumaczy Katarzyna Kalinowska, wiceprezydentka Radomia.
1: Mówimy o podjeździe, tak żeby mógł spokojnie na wózku wjechać do szkoły, ale również o miejscu parkingowym przystosowanym dla pojazdów, które przewożą osoby z niepełnosprawnościami, ale również jest szereg drobniejszych elementów infrastruktury w szkole, w klasie, w korytarzu, w holu szkolnym, które trzeba dostosować i na to wszystko jesteśmy gotowi.
0: Dominik przechodzi teraz rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno to imiona czworaczków, które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Taki poród zdarza się w tym szpitalu położniczym raz na 10 lat. Rodzeństwo w momencie porodu ważyło prawie 7 kilo. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt, a w szpitalu był Grzegorz Mnich.
2: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem, później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
3: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas myśl, żeby wszystko było okej, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
2: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
4: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
2: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
0: A że jest to nie lada przedsięwzięcie logistyczne dla rodziców, wypisywane będą pojedynczo. Jedno z najmniejszych i najstarszych świątyń Krakowa, kościół świętego Idziego, rozbrzmi jazzowymi dźwiękami. Miejsce wypełnione ciszą podczas sobotniej nocy jazzu stanie się przestrzenią, gdzie dźwięki muzyki spotkają się z klimatem zabytkowego wnętrza. Będzie można usłyszeć improwizację utworów Feliksa Nowowiejskiego, mówi Maciej Adamczak, artysta.
5: Będą wykonane w takim może trochę nietypowym składzie. Będzie to trąbka, kontrabas i fortepian. Myślę, że ten koncert będzie wyjątkowy ze względu na niezwykłą akustykę tego kościoła. Jest to też duży kościół kameralny, więc atmosfera będzie bardzo dobra do odbioru tej muzyki.
0: A Kraków jazzowymi brzmieniami stoi, bo w tym roku miasto obchodzi także stulecie pierwszego koncertu jazzowego.
6: Zjawiska w Krakowie tak bogatego, uprawianego przez tak dużą liczbę świetnych artystek i artystów, że pozwoliłem sobie wyrazić opinię, że krakowski jazz powinien być wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
0: Powiedział Paweł Szczepanik, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Jazzowa muzyka brzmi także na małym rynku przy Nowochódzkim Centrum Kultury i Dworku Białoprądnickim oraz w klubach, a szczegółowy program znajdziecie na krakowskienoce.pl. Krzyki, gorąca atmosfera i skandujący tłum pod domem premiera, a to wszystko w Wilkowyjach na planie rancha. Była też tam nasza redakcyjna fanka serialu i reporterka Ela Piotrowska. Ela, powiedz, co tam się dzieje?
7: Pomidor, tak powinnam powiedzieć, bo to słowo wytrych na planie, gdzie wszystko jest owiane tajemnicą. Ale zdradzę wam, że dziś tutaj jest ponad 100 osób plus kilkadziesiąt z ekipy i naprawdę dużo się dzieje. Wśród statystów fani rancha, którzy przyjechali z najdalszych zakątków Polski, a scena wymagająca. Wszystko się dzieje pod domem premiera Czerepacha, czyli Artura Barcisia. Przyjechał nawet sam prezydent Kozioł, Cezary Żak. Jest Viola Arlak, czyli prezydentowa Halina, jest ich córka Klaudia, Marta Chodorowska. Przybyli też słynni ławkowicze. Jest i Michałowa, pani Marta Lipińska i prawie wszyscy mieszkańcy Wilkowej. Atmosfera gorąca i to nie tylko z powodu żaru, który leje się z nieba. Z planu rancha Ela Piotrowska.
0: Ela Piotrowska, bardzo, bardzo dziękujemy. Scena komedii i warsztaty klaunady na Karnawale Sztuk Mistrzów w Lublinie. Organizatorzy po raz pierwszy zapraszają na scenę komedii, nową przestrzeń poświęconą współczesnej klaunadzie. W programie znalazły się nie tylko spektakle i koncerty artystów z Polski i zagranicy, ale także warsztaty. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Smakosze napojów alkoholowych mogą czuć się zaniepokojeni. Z kręgów władzy płyną sygnały takie, że alkohol jest zbyt tani i zbyt łatwo dostępny.
2: Czy pan jest za tym, żeby alkohol był droższy w Polsce?
3: Nie.
2: Żeby droższe piwo, droższa wódka była?
3: Lepiej nie. Lepiej niech będzie tańsze.
4: Powinien być tak drogi, że nie można go by było kupić. Wtedy by byli ludzie szczęśliwi.
5: Jeżeli podniosą cenę na alkohol, to gwarantuje pan, że w tym miejscu, gdzie stoimy, będzie tyle do kupienia chlania, że to się nie dzieje. No.
2: A tutaj na bazarze.
5: Będzie więcej alkoholu niż warzyw.
6: Owoc zakazany jeszcze bardziej smakuje.
3: Ten, kto pije, będzie pił.
7: Nastoletnie dzieci piją, po 13, po 14 lat. Trzeba z tym skończyć.
8: Ile leczenie alkoholików kosztuje?
9: Jest pijaństwo pełno, biją się, piją panie tu. Dziś wyjątkowo jest naprawdę tak, że nie ma ich, bo śpią jeszcze.
10: Proszę pana, alkohol to jest dla mądrych ludzi, a dla głupich powinien być bardzo drogi.
11: Pić trzeba umieć też, no. To wszystko jest dla ludzi, ale z głową po pierwsze. Dla mądrych ludzi, jak to powiedział Budzian.
1: No, takie między innymi złote rady dziś w Co ludzie powiedzą. Złote rady pana Pudziana. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: W Ministerstwie Zdrowia trwają analizy zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. No, ten pomysł popiera ministerka zdrowia Izabela Leszczyna. Będę do niego przekonywać koleżanki i kolegów z rządu, tak powiedziała pani ministerka. Tymczasem Senat zajmie się petycją Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, który żąda ustanowienia minimalnych cen alkoholu w Polsce. Ceny alkoholu miałyby poszybować w górę. Chcielibyśmy, żeby pół litra wódki kosztowało co najmniej 40 zł, piwo około 10 zł, wino około 20 zł, powiedział prezes związku Bogdan Urban. Co na to Polacy?
2: Żeby droższe piwo, droższa wódka była...
3: Lepiej nie, lepiej niech będzie tańsze.
12: Jeśli mam, to...

0: palce, jest...
1: żeby nie pili spirytusu z karnistru sprowadzanego na lotniska. No.
0: A, to lepiej, żeby był tańszy w sklepie, tak, niż żeby pić jakieś wynalazki, tak?
2: Wynalazki, tak, o to chodzi.
1: Wynalazków umierają. No. 200 powinna kosztować 10 zł, nie 15.
0: No ale to ma być jeszcze drożej teraz, żeby pół litra alkoholu, żeby 30 zł co najmniej butelka na przykład wódki kosztowała, takie jest.
1: To jest bardzo w złym kierunku. W złym kierunku rząd po prostu idzie, no, w złym kierunku. Papierosy powinny być tańsze i alkohol, żeby ludzie nie kupowali, bo melina, tytoniu, tanich tamto, tamto.
0: To nie wiadomo co to jest, nie?
1: Tak, żeby nie kupowali ludzie trucizny po prostu, bo żywotność Polaków się zmniejsza i brakuje ludzi do pracy.
0: No ale tu niektórzy mówią, że jak tak dużo tej wódki piją, nawet tej legalnej, to i też się ta żywotność zmniejsza, bo alkohol też no, wyniszcza przecież organizm i w ogóle.
1: Polecałbym nie pić, bo po prostu ja byłem abstynentem całe życie i niepalącym.
0: O, tak. Cały czas? Nie pije pan? Nie pali?
1: Nie, żyję 74 lata.
0: No ale to pan tu jest takim dobrym przykładem, że można przeżyć życie i...
1: Można żyć bez papierosów i bez alkoholu.
0: O, teraz są takie pomysły, żeby droższy alkohol był, bo za tani jest.
3: Tak jest, proszę pana. Powinien być tak drogi, że nie można go by było kupić. Wtedy by byli ludzie szczęśliwi.
0: To po ile powinna być wódka, butelka?
3: A co najmniej 50.
0: 50 zł? No ostatnio po 10 zł butelkę wódki można było kupić w dyskontach teraz, bo tam rywalizowały ze sobą sklepy.
3: No nie widzi pan co się dzieje, jak ludzie piją? Awantury to tam, to jest nie do pomyślenia. Ja sam raz na jakiś czas wypiję, ale to nie jest dobre.
0: Panie, jak uważacie, powinien być droższy alkohol w Polsce, zbyt za tani jest?
4: Proszę pana, alkohol to jest dla mądrych ludzi, a dla głupich powinien być bardzo drogi. Ale tyle, to, tyle mojego.
0: Ale to co, że jak ktoś podchodzi i mówi, że tu przedstawia, że mądry, to wtedy tańszy dla niego.
4: Każdy sam według siebie ocenia.
0: Pomysł taki, żeby wódka była droższa i piwo.
5: Nie, wódka już za droga jest.
0: No bo właśnie, że jest zbyt tania tak nowa władza. Tak.
6: Gdzie? No nie w tą stronę idzie.
0: Bo jest petycja taka w Senacie właśnie, żeby minimalne ceny ustanowić piwa, wódki, że piwo... tam co najmniej 4 zł, no to różnie, bo to jeszcze nie wiadomo na jakim poziomie ustanowią to, ale żeby piwo 4 zł kosztowało co najmniej, wódka ze 30 zł co najmniej.
6: Nie, za dużo. Za dużo. No. Picie to jest życie, trzeba pić, żeby żyć.
0: A pan ma w ogóle 18 lat?
6: Oczywiście.
7: Pić trzeba umieć też, no. Dać komuś byle co do ręki, to każdy może się okaleczyć, byle czym już.
6: Trzeba z głową, wszystko z głową. I tyle. Wszystko jest dla ludzi, ale z głową po pierwsze.
7: Dla mądrych ludzi, jak to powiedział Budzion. Powiedział, alkohol jest dla ludzi, Maryśka jest dla ludzi, ale dla mądrych ludzi.
0: No to też z taką panią rozmawialiśmy, to też tak mówiła właśnie.
6: No.
8: Stosunek do napojów wyskokowych, no w jakże piękny sposób łączy Polaków, wydawać by się mogło, w poprzek podziałów, no bo młodzi mężczyźni zgadzają się z emerytką, emerytka zgadza się w pełni z panem Pudzianem, piękna sprawa. Wszyscy zgadzają się ze wszystkimi, chociaż teraz będzie taki mężczyzna, który no nie zgadza się. Bardzo mu się nie podoba majstrowanie przy cenach oraz przy dostępności alkoholu.
9: Co ludzie powiedzą?
0: Pan jest za tym, żeby alkohol był droższy w Polsce.
10: Nie, dlatego, że powstaną mety.
0: No bo władza tak chciałaby, żeby były minimalne ceny piwa, wódki. W Senacie teraz taka
10: ale
0: petycja będzie rozpadła.
10: Ale to nie może być minimalne. Ten, kto pije, będzie pił. I cena nie gra roli.
0: Jest jeszcze pomysł, żeby to pani ministerka zdrowia chce, żeby na stacjach benzynowych, żeby nie było alkoholu.
10: Nie było alkoholu, ja to słyszałem.
0: No i co pan...
10: Ale uważam, że to nie ma... Alkohol musi być normalnie do tego, bo powstaną mety. Powstaną mety,
0: a teraz nie ma met? Gdzieś...
10: Nie słyszałem o metach. Ja nie kupuję alkoholu na metach. Ja kupuję normalnie w sklepie. Tylko pan Kaczyński wykombinował, że setki mają być drogie i dwusetki.
0: No tak, te małpki.
10: Ale to... To nie zmienia podejścia picia. Pije się tak samo, tylko po prostu...

0: Teraz to ten, kto pije, musi więcej wydać na ten, no niestety.
1: Ale jakby zakaz na stacjach benzynowych wprowadzić minimalną cenę, to może mniej by pili Polacy.
0: Nie. To się nie da tak.
1: No to jak?
0: Co zrobić? Nic nie zrobisz. Każdy jest wolnym człowiekiem. Zakazy nic nie pomogą. Polak potrafi.
1: Tak, bo Polak jak słyszy, że coś jest zakazane, to jeszcze chętniej tam...
0: Jeszcze chętniej tam grzebie.
1: Pytam, czy alkohol jest zbyt tani w Polsce? Teraz nowa władza pracuje nad tym, żeby był droższy.
2: Ja nie piję, pan się spyta kolegi. O. On pije.
1: Ale właśnie, czy powinien być droższy alkohol? To po pierwsze, a po drugie zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, czy powinien być wprowadzony?
3: Nie powinien być, bo
4: owoc zakazany jeszcze bardziej smakuje.
1: O, i to...
4: W Niemczech wszędzie alkohol się sprzedaje normalnie, nie ma zakazu picia na ulicy, nie ma i nie ma bałaganu i tak dalej. Nie ma takiego czegoś jak u nas.
1: Ale w Skandynawii tam trudno kupić alkohol, rzeczywiście tam są tylko jakieś...
4: No robią tak jak robią, ale to ich jest sprawa i ich przepisy i zasady, ale uważam, że tak nie powinno być. W cywilizowanych krajach dlaczego? Ten, kto chce, to będzie pił, ten, kto nie chce, to nie będzie pił i koniec, kropka.
1: Nowa władza wprowadzi takie zakazy, to Polacy obalą rząd, może tak być.
2: Daj pan spokój z tą władzą. Ja jak pan rząd widzę Tuska, to bym telewizor za okno.
1: Ale to pan akurat nie pije, to nie z tego powodu, że...
2: Ale piłem całe życie, a teraz nie piję.
1: Ale to nie z tego powodu, że tu z alkoholem majstrują, tylko tam jakieś inne ma pan powody, rozumiem?
5: No tak. To ja panu powiem o alkoholu tak. Weźcie państwo polskie, przykład skandynawskich krajów i bałtyckich krajów. Ja byłem u ciebie w rodzinie. Tam sprzedają od 11 do 18. Nie ma absolutnie alkoholowych sklepów 24 godziny na dobę. Byłem w swoim rodzinnym mieście. 15 minut przed 10, jak chciałem wziąć piwo, ja po prostu eksperymentowałem, rozumie pan? Wziąć przed 10 to piwo, to on podszedł. Przepraszam bardzo, proszę pani położyć. My przedajemy o 10 godziny i nie wiedziałam, co tam w tym miasteczku, oczywiście, ludzie kupowali wcześniej.
1: To w jakim kraju to jest?
5: Litwa.
1: W Litwie, na Litwie. No.
5: Bałtyckie kraje mają zastrzeżenie.
1: Powinna być droższa wódka, piwo powinno być...
6: Przede wszystkim powinno być transparentne to, co się robi z tą nadwyżką między ceną właściwą a...
1: O akcyzę chodzi, tak? Że...
6: Nie tylko, bo pan wie, że alkohol kosztuje grosze produkcja.
1: Tak, oczywiście.
6: A to jest polityka.

0: Powinno być uzasadnienie cen, a nie inaczej, żeby ludzie zrozumieli, dlaczego jest taka, a nie inna cena.
1: No uzasadnienie jest takie, żeby nie, mniej nie, ludzie tak, pili, jak nie będzie droższe.
0: Tak jak pan, ja panu powiem jako żona, niech pan przyjdzie szybko do domu, bo ja tak chcę. To nie jest powód. Trzeba dobrze ludziom uzasadnić, dlaczego się podnosi, ale jednocześnie z tym alkoholizmem walczyć.
1: Aha, czyli jakieś takie bardziej wychodzić z jakimiś kampaniami informacyjnymi.
0: Były programy były, tylko nic z tego nie wyszło.
1: Chodzi o to, żeby teraz droższy był alkohol, żeby minimalne ceny wprowadzić. Senat pracuje nad taką petycją.
2: Kto miał pić, to i tak pić będzie. A? Bez względu na cenę. Polacy nie mają umiarkowania.
1: Właśnie.
2: Nie mają umiarkowania. No nie
1: myśli
2: mają.
1: Pani, że da się tak Polaków jakoś zmusić, naprowadzić, żeby tak...
2: Uważam, że kto miał pić, to pić będzie. Wie pan, pamiętam czasy stanu wojennego, gdzie mieszkałam na Śródmieściu, gdzie, proszę pana, nie było sklepów nocnych, nie było Żabek, nie było Biedronek, prawda? I jeżeli ktoś chciał się napić, to szedł na Plac Zbawiciela i tam były pochowane w murach od jak, bloków.
1: Jak to w murach?
2: Alkohol. No tak, no bo sklepy nie było sklepów nocnych.
1: A to jak się uiszczało opłatę?
2: To znaczy ludzie, którzy mieli ochotę się napić, to wiedzieli kto, gdzie sprzedaje bokiem. Ludzie chodzili po Melinach na Marszałkowskiej, po mieszkaniach i tam byli dystrybutorzy alkoholu. No.
1: Ale w tych murach to co pani mówi, że w murach?
2: Trzymali dla klientów, trzymali i alkohol trzymali. Jak ktoś chciał kupić sklep zamknięty, to się szło na Plac Zbawiciela, stał pan, mówiło się co się chce.
1: Że w bramie stał taki, tak? No,
2: nie pamiętam tych czasów.
1: No, ja to tak nie bardzo. Bo to,
2: no, ja pamiętam.
1: Ja to taki byłem, wie pani, bąbel taki mały, no. to jeszcze no, wtedy no. nie używałem, wie pani, takich chyba, rzeczy w ogóle.
2: Chyba nie bardzo.
3: Może akcyza powinna być wyższa.
1: No, to w związku z tym, żeby był droższy alkohol właśnie, tak.
3: No tak.
1: A jakby tak wódka była po 40 zł co najmniej, a piwo po, nie wiem, 5 powiedzmy, to wytrzyma pan?
3: Mi się wydaje, że piwo powinno być droższe, bo coraz częściej młodzież sięga. No tak. Dla nich to jest tańsze niż bilet na autobus, więc ten niskoprocentowy powinien być droższy.
1: A zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych? To też jest taki pomysł.
3: Minister... Bardziej w Sejmie.
1: A, bo pan tutaj nawiązuje do tej sytuacji, co tam śpiewali.
3: Tak, chociaż z drugiej strony to ostatnio. Można sobie przynieść swój, wiadomo, nie? Ale...
1: Słyszał pan, taka ta impreza w Sejmie ostatnio była tam... O Grzegorzu Braunie śpiewa.
3: W hotelu zimowym. Słyszałem. Poseł też człowiek.
4: No takie właśnie nagranie z hotelu sejmowego krążyło ostatnio po internecie. Posłuchajcie.

0: alkoholu, no a Polakom chcą ograniczać politycy ten dostęp. Na usprawiedliwienie można dodać, że to urzędnicy Ministerstwa Zdrowia pracują nad tym zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, a niebawem senatorowie się pochylą nad tymi wyższymi cenami alkoholu, więc posłowie na razie nie mają z tym nic wspólnego. No a teraz Polacy, którzy nie piją, bardzo cenny głos ludzi niepijących w tej sprawie.
1: Ja się za tym podpisuję, bo ja nie piję. Nie palę, nie piję, to mogą być w horrendalnych cenach i papierosy, i wódka. Dla mnie przynajmniej.
2: Dla pana, a jak ktoś pije i...
1: No to wiadomo, że wtedy on będzie się krzywdził. No ale to jak ma nałóg, jak chce pić, niech płaci. Moim zdaniem, tak.
2: A to ile powinna butelka wódki kosztować?
1: Tak, moim zdaniem jak za komuny. Za komuny pamiętam, byłem mały, jak wujo pracował i to ciężko za flaszkę dziennie. Za flaszkę wódki, gdzie takie były, ceny za komuny. I na kartki była wódka, to wtedy się no, ogromne pieniądze brało. Pamiętam ja jeszcze, na kartki miałem, to przychodziły pijaczki, to 400 zł czy 40, ale to były duże pieniądze, cholerne.
2: Ale to co, to jak teraz jest powiedzmy dniówka 200 zł, to co, butelka wódki 200 zł powinna kosztować?
1: Może nie aż tak. No.
2: Podwyższe ceny na alkohol, na piwo, na wódkę, żeby drożej było. Czy to dobry pomysł?
3: Dobry. U nas rzeczywiście dużo się spożywa alkoholu.
2: No i żeby zakaz na stacjach benzynowych wprowadzić.
3: Szczególnie, żeby... bo stacja benzynowa od jest tankowania paliwa, a nie od... Bo stacja benzynowa od jest tankowania paliwa, a nie od...

0: to skąd się bierze? No właśnie z alkoholizmu.
1: Już 14 lat nie piję i dla mnie alkohol może nie istnieć. Serio, naprawdę. Swoje przeżyłem i nie życzę temu tego, co ja przeżyłem z alkoholem. Ja też nie mogłem dnia pomyśleć o tym, żeby się nie napić. Do takiego stopnia, że nawet już tak miałem, tak akurat piłem, że kolega mi pomagał napić. Już nie byłem w stanie. Bo nie byłem w stanie puszki utrzymać. Naprawdę.
2: Duża rzecz, że się panu udało. 14 lat pan nie pije,
1: ale
2: tak?
1: Ale to sam z siebie.
2: Dał pan radę.
1: Ja byłem lewą nogą już w grobie. Już to sam to czułem. Naprawdę. Czułem to, już organizm mi po prostu już powiedział koniec i jak nie skończysz, to będzie koniec. I mówię, straciłem wielu kolegów, którzy raczej w tym czasie, co ja z nimi piłem, to już ich nie ma. Już nie ma. I to młodzi ludzie, po 40 lat, po 30 parę. Już ich nie ma na tym świecie.
3: Co ludzie powiedzą?
2: Nieopodal hali Mirowskiej ja spotkałem taką seniorkę, która handlowała drobnym asortymentem, no i ona w taki bardzo obrazowy sposób opowiedziała, co tam się dzieje, jak to ludzie dostają małpiego rozumu po tych napojach wyskokowych, napojach zawierających procenty. Posłuchajcie.
4: Pan powinien być jak najdroższy, jest dużo pijany. Biedny kupi alkohol, bogaty to ma. Ale pijaków jest pełno i wypadków pełno. No i złodziei na alkohol pełno, bo kradną wszystko, co się da.
2: Po ile powinna być butelka wódki?
4: Butelka wódki chociaż 50 zł. No.
2: 10 zł?
4: Tak, bo kosztuje 27.
2: No a to były teraz promocje, że i po 10 zł kosztowała butelka?
4: Nie, to by było dużo pijaków, ho, ho, ho. Nie ma co, powinien być jak najwięcej. Jest pijaństwo pełno, biją się, piją, panie, tu. Dziś wyjątkowo jest naprawdę tak, że nie ma ich, bo śpią jeszcze, pogoda tak, ale tak czy nie?
2: Południe śpią?
4: No tak, śpią prawie do wieczora. A potem przyjdą tu na pieniądze zbierać, na samochody. No.
2: Czyli co, zlikwidować alkohol?
4: Zlikwidować to nie, ale bo są uroczystości, śluby, chrzty, wesela, no. To powinien być, ale to takie wyjątkowe dla takich ludzi podrzędnych to absolutnie nie. Jak najdroższy, no.
2: To dochody mamy za wysokie w porównaniu do cen alkoholu i za dużo tego alkoholu Polacy piją.
5: Ale to pan Tusk wymyślił obecnie, czy jego rząd, jego ekipa?
2: Nie, to na razie w Senacie są takie prace, nad petycją Stowarzyszenia tam Abstynentów.
5: To ja panu powiem jedno, jeżeli alkohol będzie drożał, no to powstaje znowu szara strefa. Już jest szara strefa w tej baterii. No. Alkoholu nielegalnego jest tyle na rynku, myślę, że więcej niż legalnego, także... Jestem przekonany, bo sam kupuję, także jestem przekonany. Jest bimbru tyle na rynku sprowadzanego, krajowego, że...
2: Zdrowe to jest? W sensie w porównaniu to...
5: Myślę, że bimber, który ja kupuję z Podlasia, jest znacznie zdrowszy od wódki, nawet markowej polskiej. To jest bimber robiony z dobrych składników, nie z byle czego. Nie upija, nie uwala, mimo że ma 90%.
2: To jak to nie upija?
5: Nie upija, to trzeba umieć pić po prostu bimber. Nie?
2: Tak
5: nie,
2: na parsteczkę.
5: Na parsteczkę, tak 20, takie 30 maksymalnie, nie? To co jakiś czas. Także jeżeli podniosą ceny na alkohol, to gwarantuję panu, że w tym miejscu, gdzie stoimy, będzie tyle do kupienia chlania, że coś nie dzieje. No?
2: A tutaj na bazarze?
5: Na bazarze w ogóle, ogólnie, na całym, na hali Mirowskiej i na wszystkich pozostałych tak, warszawskich bazarach. Będzie więcej alkoholu niż warzyw. To jest tak jak prohibicja. To dokładnie tak samo zadziała. Zrobią akcyzę na 100%, czyli ile teraz kosztuje litr wódki? 30 zł?
2: No tak.
5: Takie przyzwoitej wódki.
2: Pół litra.
5: Pół litra, 30 zł.
2: Tak.
5: Jak zrobią powiedzmy na 55, no to tutaj będzie za 30 zł chodziło takie cudo, że to się nie dzieje.
2: Tak, tutaj, no rzeczywiście, tu mamy różne.
5: No mamy tu różności, no.
2: Artykuły spożywcze akurat, alkoholu na razie nie widzę.
5: To będzie podkładka, to będzie pokrywka, w garkach będzie naprawdę dopiero substancja.
2: Czyli i tak źle, i tak niedobrze. Trudny temat. No co, no dobrej majówki wam życzę. Uważajcie na siebie. Adam Feder i do usłyszenia.
3: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Defilato.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która

0: kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Jest też ultimatum dla członków angażujących się w taką działalność.
1: Powinni natychmiast powstrzymać się oczywiście od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu 7 dni. Jeżeli chodzi o organizacje takie jak chociażby Stowarzyszenie Rozwój Plus czy Po Pierwsze Polska.
0: Mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek, wskazując Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Wszyscy parlamentarzyści i eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości będą musieli zadeklarować, że nie są członkami takiej organizacji.
1: W sytuacji, kiedy ktoś nie zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniach, o których tutaj wspomniałem, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego.
0: Według naszych nieoficjalnych informacji Mateusz Morawiecki miał przekazać swoim współpracownikom, że nie rozwiąże swojego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier miał też podtrzymać zaproszenie na grilla, które ma odbyć się w Warszawie 31 lipca. Z kolei Jacek Sasin poinformował we wpisie na portalu X o zakończeniu działalności utworzonego przez siebie Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczeniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim Szpitalu Południowym. Ta afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy i płacy lekarzy. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości i zastrzeżenia dotyczą też rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od działalności komercyjnej. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Kontrola objęła lata 2022-2025 i została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
3: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
2: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo?
4: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Usłyszał zarzut, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 29-latek z Poznania w internecie groził, że zabije dzieci z przedszkola. Szczegóły tej sprawy zna Dominik Kotkowski. Dominiku, jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
5: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z trzech przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
6: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
5: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
0: Relacjonował nasz reporter Dominik Rutkowski. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Marek Balawajder. Gościem był Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta.
7: Panie ministrze, Jarosław Kaczyński odciął się od słów Przemysława Czarnka o blokowaniu pieniędzy na uzbrojenie Ukrainy. Prezydent uważa, że Czarnek przekroczył granicę?
8: Przede wszystkim, panie redaktorze, szanowni państwo, prezydent Karol Nawrocki nigdy nie mówił o tym, by zaprzestać pomocy Ukrainie. Zatem Ukrainie należy pomagać
7: Rosyjską. Przekroczył granicę, panie ministrze?
8: Na pewno trzeba Ukrainie pomagać. Na pewno. I to jest stanowisko pana prezydenta, który wyrażał wielokrotnie także w momencie, kiedy odbierał order Orła Białego panu prezydentowi Zelenskiemu. No więc ostatni raz, panie redaktorze, odpowiadam. Ukrainie należy pomagać.
7: Donald Tusk napisał, że lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogłaby sobie wymarzyć. Tym razem premier Tusk przesadził?
8: Premier Tusk zawsze wyciąga z kapelusza Federację Rosyjską i straszy Federacją Rosyjską wtedy, kiedy spadają mu sondaże, wtedy,

0: Polska nie mogłaby sobie wymarzyć. Tym razem premier Tusk przesadził?
1: Premier Tusk zawsze wyciąga z kapelusza Federację Rosyjską i straszy Federacją Rosyjską wtedy, kiedy spadają mu sondaże, wtedy jego gazu. Oczywiście, że przesadził.
0: CBA zatrzymało Macieja Świrskiego. Prezydent widzi w tym rozliczanie wydawanych pieniędzy, bo znacie się zresztą dobrze. Czy to już jest używanie służb przeciwko ludziom związanym z PiS-em?
1: No to jest próba przykrycia afery w Szpitalu Południowym przede wszystkim i tych afer, które wychodzą, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską. Sprawa sprzed 9 lat, prowadzone postępowanie zakończone w
0: 2020 roku. Sławomir Patyra czeka na ponownie wyznaczenie terminu ślubowania sędzia. Panie ministrze, czy prezydent go zaprzysięgnie?
1: Faktycznie
0: nie?
1: Super Ekspres, panie redaktorze. Super Ekspres.
0: I Radio Vox FM.
1: I Radio Vox FM, tak jest.
0: Zaprzysięgnie czy nie?
1: Mamy czas na to, nie ma konstytucyjnego terminu na zaprzysiężenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Żadna ustawa też nie określa terminu. Pan prezydent podejmie decyzję, kiedy zaprosić pana sędziego Patyrę.
2: Dalszą część porannej rozmowy można śledzić na voxfm.pl. Skandaliczne banery w poznańskich Owińskach. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w nocy wywiesili hasła nawołujące do nienawiści narodowościowej.
3: Na miejscu z udziałem m.in. technika kryminalistyki przeprowadzono czynności zmierzające do ustalenia okoliczności oraz tożsamości osoby lub osób uczestniczących przy jego zawieszeniu.
2: Mówi Michał Wiśniewski z poznańskiej policji. Kolejne banery, choć już bez nielegalnych treści, pojawiły się przy ulicy Bydgoskiej oraz na skrzyżowaniu poznańskiej i kolejowej. Mundurowi namierzyli dwóch Polaków w wieku 29 i 49 lat.
3: Usłyszeli oni już zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
2: Grozi im do 3 lat więzienia. Mają być na wyposażeniu każdej karetki. Do ratowników medycznych trafiają kamizelki nożoodporne. Mają ich chronić podczas niebezpiecznych interwencji, gdy jest ryzyko fizycznej agresji, zwłaszcza ataku nożem. W Kujawsko-Pomorskiem do medyków trafiło 240 kamizelek.
4: Są całkiem wygodne. Mieliśmy obawy, jak to będzie wyglądało, ale to są kamizelki, które są krótkie, nie krępują ruchów. Nie będzie to na wyposażeniu danego ratownika, tylko będzie to na wyposażeniu zespołu. Czyli jeżeli ambulans jest dwuosobowy, to dwie kamizelki.
5: Mamy na sobie taką kamizelkę.
4: Tak, no kamizelkę, jak widzimy, chroni klatkę piersiową, czyli płuca, opłucną, serce, aortę, narządy, które najczęściej są uszkadzane podczas ataku nożownika.
5: Mieliśmy okazję zobaczyć taki atak nożem.
4: No to taka specjalnie tutaj dla Państwa inscenizacja. Oczywiście to uderzenie nożem było tylko improwizowane, ale chronią przed właśnie uderzeniem ostrym narzędziem, szpikulcem czy nożem.
2: Jak działa kamizelka nożoodporna, zaprezentował naszemu reporterowi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy. Ich zakup przez Ministerstwo Zdrowia to odpowiedź na narastającą agresję wobec personelu medycznego. W ubiegłym roku w atakach nożem zginęli lekarz ze szpitala w Krakowie i ratownik medyczny podczas udzielania pomocy w Siedlcach. Miasto wspiera Dominika Hołuja, nastolatka, który w wypadku kolejowym stracił obie nogi i dłoń. Radom przekazał ponad 40 tysięcy złotych na usunięcie barier architektonicznych w szkole nastolatka. Chłopak we wrześniu ma wrócić do szkoły pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Dzięki zmianom szkoła zostanie dostosowana do potrzeb Dominika, tłumaczy Katarzyna Kalinowska, wiceprezydentka Radomia.
6: Mówimy o podjeździe, tak żeby mógł spokojnie na wózku wjechać do szkoły, ale również o miejscu parkingowym przystosowanym dla pojazdów, które przewożą osoby z niepełnosprawnościami, ale również jest szereg drobniejszych elementów infrastruktury w szkole, w klasie, w korytarzu, w holu szkolnym, które trzeba dostosować i na to wszystko jesteśmy gotowi.
2: Dominik przechodzi teraz rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno to imiona czworaczków, które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Taki poród zdarza się w tym szpitalu położniczym raz na 10 lat. Rodzeństwo w momencie porodu ważyło prawie 7 kilo. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt, a w szpitalu był Grzegorz Mnich.
7: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem, później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
8: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam myśl, żeby wszystko było okej, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zrobił, urodzili.
7: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
9: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
7: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
2: A że jest to nie lada przedsięwzięcie logistyczne dla rodziców, wypisywane będą pojedynczo. Jedna z najmniejszych i najstarszych świątyń Krakowa, kościół świętego Idziego, rozbrzmi jazzowymi dźwiękami. Miejsce wypełnione ciszą podczas sobotniej nocy jazzu stanie się przestrzenią, gdzie dźwięki muzyki spotkają się z klimatem zabytkowego wnętrza. Będzie można usłyszeć improwizację utworów Feliksa Nowowiejskiego, mówi Maciej Adamczak, artysta.
10: Będą wykonane w takim może trochę nietypowym składzie. Będzie to trąbka, kontrabas i fortepian. Myślę, że ten koncert będzie wyjątkowy ze względu na niezwykłą akustykę tego kościoła. Nie jest to też duży kościół kameralny, więc atmosfera będzie bardzo dobra do odbioru tej muzyki.
2: A Kraków jazzowymi brzmieniami stoi, bo w

0: W tym roku miasto obchodzi także stulecie pierwszego koncertu jazzowego.
1: Zjawiska w Krakowie tak bogatego, uprawianego przez tak dużą liczbę świetnych artystek i artystów, że pozwoliłem sobie wyrazić opinię, że krakowski jazz powinien być wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
0: Powiedział Paweł Szczepanik, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Jazzowa muzyka brzmi także na Małym Rynku, przy Nowochódzkim Centrum Kultury i Dworku Białoprądnickim oraz w klubach. A szczegółowy program znajdziecie na krakowskienoce.pl. Krzyki, gorąca atmosfera i skandujący tłum pod domem premiera, a to wszystko w Wilkowyjach na planie Rancha. Była też tam nasza redakcyjna fanka serialu i reporterka Ela Piotrowska. Ela, powiedz, co tam się dzieje?
2: Pomidor, tak powinnam powiedzieć, bo to słowo wytrych na planie, gdzie wszystko jest owiane tajemnicą. Ale zdradzę wam, że dziś tutaj jest ponad 100 osób plus kilkadziesiąt z ekipy i naprawdę dużo się dzieje. Wśród statystów fani Rancha, którzy przyjechali z najdalszych zakątków Polski, a scena wymagająca. Wszystko się dzieje pod domem premiera Czerepacha, czyli Artura Barcisia. Przyjechał nawet sam prezydent Kozioł, Cezary Żak. Jest Viola Arlak, czyli prezydentowa Halina, jest ich córka Klaudia, Marta Chodorowska, przybyli też słynni ławkowicze. Jest i Michałowa, pani Marta Lipińska i prawie wszyscy mieszkańcy Wilkowej. Atmosfera gorąca i to nie tylko z powodu żaru, który leje się z nieba. Z planu Rancha Ela Piotrowska.
0: Ela Piotrowska, bardzo, bardzo dziękujemy. Scena komedii i warsztaty klaunady na Karnawale Sztuk Mistrzów w Lublinie. Organizatorzy po raz pierwszy zapraszają na scenę komedii, nową przestrzeń poświęconą współczesnej klaunadzie. W programie znalazły się nie tylko spektakle i koncerty artystów z Polski i zagranicy, ale także warsztaty. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Bielska.

0: Farma. Bogactwo człowieka proporcjonalne jest do liczby rzeczy, z których potrafi zrezygnować. Henry David Thoreau, Walden, czyli Życie w lesie.
1: Ja myślę, że na bogactwo należy spojrzeć trochę inaczej. Mianowicie nie ile zarabiamy, tylko ile z tego nam zostaje, nie? Ile my mamy.
0: Mieć można zbyt dużo, dużo, w sam raz, mało albo nic. Tu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że życie jest rozkołysanym oceanem różnic.

0: i nierówności. Na przykładzie bogactwa i biedy widać to aż za dobrze. Jedni jadają wykwintne śniadania w pozłacanym fotelu, wartym fortunę, w rezydencji na prywatnej wyspie, a inni proszą na ulicy o kilka groszy na jedzenie. Taki jest świat, czy tego chcemy, czy nie. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam do posłuchania kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Nie każdy w życiu wygra miliony na loterii. Nie każdy odziedziczy w spadku fortunę. Zdecydowana większość bardzo bogatych ludzi na świecie do góry pieniędzy oraz innych zasobów doszła dzięki ciężkiej pracy, dobrym pomysłom, wiedzy, sprytowi, szczęściu i ryzyku. Mawiają, że kto nie ryzykuje, ten jeździ tramwajem, a kto ryzyka się nie boi, lata prywatnym odrzutowcem.
1: Teoria mówi, że im większe ryzyko, tym większe potencjalne stopy zwrotu. I dokładnie widać to idealnie na przykładzie właśnie nieruchomości.
0: Mawiają też, że prawdziwe bogactwo lubi ciszę i spokój. Jest jak przyczajony tygrys i ukryty smok. Bywa, że naprawdę bogaci ludzie nie lubią się z tym obnosić, nie mają takiej potrzeby. Skrywają się za szczelnym parawanem kamuflażu, który ułatwia im robienie interesów i zachowanie prywatności.
2: No było kilka takich transakcji, że przychodził niepozorny pan z niepozorną siatką, bo nie z aktówką przypiętą kajdankami do ręki, jak to też na filmach wygląda fajnie, i po prostu wyciągał kilka milionów złotych i płacił i wychodził ze złotem.
0: Kiedy większość z nas na kilogramy kupuje w sklepach co najwyżej warzywa, bardzo bogaci ludzie znają lepsze zastosowanie dla tej konkretnej jednostki miary.
2: I naprawdę mamy takich klientów, którzy dokładnie przychodzą, kupują kilogram złota w sztabkach 100-gramowych, wkładają do kieszeni i wychodzą. Więc tak naprawdę mają bardziej wypchane kieszenie, jak przychodzą do nas z gotówką, niż jak wychodzą ze złotem.
0: Na swoje złoto bardzo bogaci ludzie mają bardzo różne pomysły.
2: Nam się to w głowie czasami nawet nie mieści, ale lubią sobie na przykład podczas spotkań towarzyskich pokazywać jednokilogramowe sztabki złota, chwalić się tak jak się chwalą samochodami, no to już im się znudzą te samochody, no to teraz się chwalą na przykład sztabkami złota.
0: Bardzo bogaci Polacy swoje pieniądze coraz chętniej pokazują poza granicami kraju i muszą uważać, bo suma, która nad Wisłą powoduje omdlenie z wrażenia, na przykład w domu inwestycyjnym czy banku w Szwajcarii albo Nowym Jorku, spotka się z uśmiechem politowania.
3: Żeby się liczyć za granicą, no to powiedzmy, że 20-30 milionów to jest taki portfel, z którym można coś zrobić.
0: Nasz reporter Jarema Jamrożek przeprowadzi Was teraz przez meandry bogactwa, inwestowania, odrobiny luksusu i prawdziwego prestiżu. Rozmówczynie i rozmówcy Jaremy zdradzą Wam kulisy pomnażania majątku i korzystania ze zgromadzonej fortuny. Z tego materiału dowiecie się też, czym prawdziwe bogactwo jest, a co do niego dopiero aspiruje.
4: Paweł Mazurek z Mennicy Mazowia.
2: Złoto to jest tak naprawdę prawdziwy pieniądz. Złoto jest z nami od zawsze, od zarania dziejów. Zawsze odzwierciedlało, przynosiło najlepiej pieniądz w czasie i najlepiej zabezpieczało kapitał.
4: Maciej Gołębiewski z dobregonajmu.pl.
5: Możemy kupić sobie samochód sportowy, który realizuje pewne potrzeby. Natomiast są to potrzeby głównie emocjonalne. Umówmy się, samochody sportowe wbrew pozorom są strasznie mało funkcjonalne. Spróbujmy tam włożyć walizkę albo wejść w 3 osoby, już nie mówiąc o zjeździe na dość stromym rampie do garażu podziemnego.
6: Twardy, trzęsie, ciasno, masakra.
5: A mimo to ludzie kupują, no bo realizują sobie tym jakąś potrzebę.
4: Grzegorz Kawecki, prezes PKB Development.
7: Nadzorowałem inwestycje na Powiślu. I na Powiślu budowaliśmy budynek, który miał tylko 23 mieszkania i średnia cena sprzedaży to była 45 tysięcy złotych za metr kwadratowy. I to się sprzedawało. I to się sprzedawało, a wręcz do tego lokalizacja jest pierwsza klasa, jest ekskluzywna lokalizacja. Kształt jest bardzo nietypowy tej lokalizacji. I nawet doszło do tego, że my wbrew logice, wydawałoby się, wybieraliśmy klientów. Bo przychodzili klienci, którzy chcieli kupić te mieszkania, łączyć te mieszkania i trafili nam się klienci, którzy łączyli te mieszkania i połączyli na przykład je do 200 metrów kwadratowych w tej lokalizacji. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest cena, tak?
8: No.
7: I oni to sobie połączyli, ale my patrzyliśmy, kim ten klient jest. Dlatego, że klient luksusowy wymaga

0: tego też luksusowego sąsiedztwa. Tak, takiego elitarnego. Mhm. To, co pan mówił, to mieszkanie, ja mam swoje prywatne zdanie na ten temat. Na temat, czy to mieszkanie po pierwsze zostało sprzedane? Mhm. To jest po pierwsze. Dwa, czy ta lokalizacja, o której mówimy, jest lokalizacją luksusową?
1: Anna Maria Panasiuk z Wealth Advisor.
2: Ja myślę, że na bogactwo należy spojrzeć trochę inaczej. Mianowicie nie ile zarabiamy, tylko ile z tego nam zostaje, nie? Ile my mamy. Jest takie pojęcie, które ja preferuję, mianowicie net high individual, czy to się nazywa high net worth individual, czyli ile aktywów netto ktoś ma. Tak? No bo jeżeli ktoś ma 1 000 000 na rachunku, ale 2 000 000 długu, no to jest bogaty czy nie?
1: Kto w Polsce ma duże pieniądze? Piłkarze. Mówi Przemek Opiara z redakcji sportowej Super Ekspresu.
3: Jak na polskie warunki to jest dużo. Pietuszewski jest w czołówce najdrożej sprzedanych polskich piłkarzy w ogóle w historii. 10 milionów zarobić za piłkarzach na polską ligę to są naprawdę dobre pieniądze. Można sobie zażartować, że na świecie na razie rozdaje się Złote Globy, a my już Oscary rozdajemy.
1: Gdyby Pietuszewski nie był z Polski i nie grał dla Jagiellonii, to z takimi umiejętnościami poszedłby za więcej?
3: Gdyby nazywał się Pietuszewicz, myślę, że kosztowałby 15-20 milionów euro. Na pewno więcej by kosztował. Jestem przekonany o tym, gdyby był Chorwatem z Dynama Zagrzeb na przykład i ktoś go sam chciał wyciągnąć. A gdyby nazywał się Pietuszao i był Brazylijczykiem, mógłby kosztować jeszcze więcej. No takie są realia na
1: świecie. A z czego
3: świecie.
1: To wynika?
3: Wynika to z prostej przyczyny. Dużo więcej w przeszłości było zawodników z Bałkanów, którzy robili kariery niż w Polsce, niż Polaków. Dużo więcej było zawodników brazylijskich oczywiście, którzy robili wielkie kariery i którzy potem byli drogo sprzedawani, więc w przypadku klubów bałkańskich, w przypadku nawet Niemców, Anglików, w ogóle piłkarzy z Europy Zachodniej, klubom jest dużo łatwiej zaryzykować.

sprzedawani, więc w przypadku klubów bałkańskich, w przypadku nawet Niemców, Anglików, w ogóle piłkarzy z Europy Zachodniej, klubom jest dużo łatwiej zaryzykować.

0: No, Jagiellonia Białystok nigdy w swojej historii nie sprzedała nikogo za 10 milionów euro, więc no, to jest epokowe wydarzenie dla tego klubu. My oczywiście, my Polacy uważamy się za najlepszych na świecie, zawsze, ale w piłce nożnej jeszcze nimi nie jesteśmy i jeszcze za Polaków niestety tyle się nie płaci. Może ktoś być obrażony z tego powodu, że za Pietuszewskiego płaci się 10 milionów euro, a za Pietuszao płaci się 40 milionów euro, ale tak jest. To jest brutalny futbol.
1: To jest jego robota, tak, że złapał trzy sytuacje, to nie powodajmy jakąś super euforię, no bo dostaje za to ogromne pieniądze.
2: Złoto to jest tak naprawdę prawdziwy pieniądz. Złoto jest z nami od zawsze, od zarania dziejów. Zawsze odzwierciedlało, przynosiło najlepiej pieniądz w czasie i najlepiej zabezpieczało kapitał.
3: Bardziej chyba rozmawiamy o osobach, które tak zarządzają swoimi zarobkami i swoim majątkiem, że gdzieś na rachunku bankowym, albo zaraz sobie powiemy gdzie, są odłożone pieniądze, które stanowią zabezpieczenie na przyszłość i które można inwestować, nie? Tak bym nazwała bogactwo.
4: No wystarczy tylko znaleźć dobrą nieruchomość w niskiej cenie, włożyć tam parę tysięcy w meble z sieciówki i można spokojnie sprzedać to za grube miliony.
5: Był moment, kiedy ceny nieruchomości rosły i właściwie można było kupić nieruchomość, nic z nią nie robić, sprzedać za kilkanaście miesięcy już z tego tytułu, że rosły ceny wszystkich nieruchomości, wartość tej konkretnej również rosła. Natomiast oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli już ktoś zajmuje się aktywnym działaniem na rynku nieruchomości, a flipowanie niewątpliwie do takich należy, no to trzeba się już na tym znać. Trzeba umieć znaleźć rzeczywiście mieszkanie poniżej tak zwanej wartości rynkowej, zwiększyć jej wartość tej nieruchomości w oczach osób, które następnie tą nieruchomość kupują, czyli w oczach klienta końcowego, czy to właśnie przez remont, czy na przykład wyprostowanie jakichś zawiłości prawnych, trudnych sytuacji prawnych. Wtedy takie mieszkanie rzeczywiście z samego tytułu zajęcia się tym mieszkaniem zyskuje na wartości.

0: kapitał i chcę go tylko ulokować w tych nieruchomościach, tak żeby czerpać korzyści zarówno ze wzrostu wartości, jak i z czynszu, który te mieszkania czy te nieruchomości na bieżąco wypłacają, a zupełnie czym innym jest zarabianie na nieruchomościach, czyli aktywne zaangażowanie się, w przeciwieństwie do tego właśnie najmu, które jest pasywne, takie aktywne zaangażowanie się, żeby de facto prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o nieruchomości. To nie jest tak naprawdę inwestowanie w nieruchomości, to jest biznes oparty o nieruchomości.
1: Rozumiem, że ta druga kwestia potrafi przynieść większe pieniądze w szybszym tempie, natomiast jest bardziej ryzykowna.
0: Dokładnie tak. Tutaj możemy mówić o stopach zwrotu rzędu kilkudziesięciu procent w skali roku, jeśli ktoś to robi umiejętnie, ale rzeczywiście podejmuje ryzyko. I tutaj znowu, no, teoria idzie w parze z praktyką. Teoria mówi, że im większe ryzyko, tym większe potencjalne stopy zwrotu. I dokładnie widać to idealnie na przykładzie właśnie nieruchomości, bo jeśli ktoś kupuje mieszkanie, aby je wynajmować najemcom, no to jest w stanie osiągnąć rentowność kilku procent w skali roku. Natomiast jeśli ktoś aktywnie handluje tym nieruchomościami, de facto na tym polega flipowanie, tak jest w obrocie tych nieruchomości, to rzeczywiście stopa zwrotu z kapitału może wynosić i kilkadziesiąt procent, przy czym oczywiście jeśli ktoś to robi z głową, zresztą to samo dotyczy tego najmu, bo jeśli ktoś zainwestuje w nieruchomości na wynajem niepoprawnie, no to oczywiście nie osiągnie nawet tych 7 czy 8% stopy rentowności, tylko znacznie mniej.
2: Lokalizacja jest Bogiem, tak to rzeczywiście. Jak trafimy, jak mamy lokalizację, to od razu poziom cenowy zaczyna rosnąć. Jeżeli chodzi oczywiście o luksusową lokalizację, tak to co powiedziałem na Powiślu, ja tam zrealizowałem razem z zespołem dwie inwestycje, one były bardzo luksusowe, jeżeli chodzi o położenie i cena od razu szła powyżej 30-40 tysięcy złotych w samej lokalizacji. Na Powiślu mamy działki, które są w tej chwili są na sprzedaż z projektem budowlanym, gdzie zakup tak zwanego PUM-u, czyli ten magicznego dla nas wylicznika, ile kosztuje grunt w cenie do mieszkania, jest po 15-20 tysięcy złotych. Czyli 20 tysięcy ja kupuję metr kwadratowy gruntu do mieszkania, przypisanego do mieszkania. Muszę to wybudować, żeby to miało sens w tym miejscu, że jak ja zapłaciłem 20 tysięcy tak zwany PUM, to muszę wybudować to za co najmniej 10-15 tysięcy złotych, to w samych kosztach ja mam 35 tysięcy złotych.
1: Na metrze.
2: Tak, to ja muszę to sprzedać za 40 tysięcy. Bo ponieważ ryzyko finansowe jest tak ogromne, że ja muszę je sobie skompensować w cenie. I ludzie to kupią. Ale zobaczmy, jeżeli mówimy o Warszawie, bo Warszawa, myślę, że Warszawa, Trójmiasto i Kraków ewentualnie są chyba takimi miejscami, gdzie te dobra się tak sprzedają. Warszawa szczególnie, tak, no bo mamy rynek chyba najlepszy, jeżeli chodzi o ceny.
3: Pieniądze lubią ciszę, czy milczenie, czy złoto jest milczeniem, milczenie jest złotem. No było kilka takich transakcji, że przychodził niepozorny pan z niepozorną siatką, bo nie z aktówką przypiętą kajdankami do ręki, jak to też na filmach wygląda fajnie. I po prostu wyciągał kilka milionów złotych i płacił i wychodził ze złotem.
1: Gwiazdy filmowe, celebryci, nie wiem, kto kupuje takie mieszkania? Bankierzy czy prezesi banków?
2: Przeróżnie. Przeróżnie. I to wszyscy przedstawiciele tych branż, o których pan powiedział. My na przykład w tej przywołanej przeze mnie lokalizacji odmówiliśmy dwóm celebrytom. Dlatego, że ci dwaj celebryci byli kojarzeni z potężną rozrywką, tak, z wesołym trybem życia i tak dalej, a my chcieliśmy, żeby ktoś, kto kupił u nas mieszkanie, tam kupili ludzie, którzy byli...
1: Prowadzili, rozumiem, bardziej spokojny tryb życia.
2: Tak, i oni...
1: I też mają pieniądze.
2: Dokładnie tak. Oni właśnie byli w zasadzie takie, że pieniądz lubi ciszę, tak? Mhm. Więc oni nie chcieli żyć w miejscu, gdzie będzie głośno, będzie zbyt rozrywkowo i to miejsce pojawia na przykład się w gazetach, w Super Expressie, tak? Czy w jakimś innym...

Takie, że pieniądz lubi ciszę, tak? Mhm. Więc oni nie chcieli żyć w miejscu, gdzie będzie głośno, będzie zbyt rozrywkowo i to miejsce pojawia na przykład się w gazetach, w Super Expressie, tak? Czy w jakimś innym.

0: poczucie luksusu, bo to, co pan powiedział wcześniej, luksus po pierwsze poza lokalizacją musi się czynnikiem wskazującym na to, że jest luksus, to nie mnogość w danym budynku lokali mieszkalnych, mieszkań po prostu, tak? Mhm. Bo dla mnie luksus to nie jest, że jest 300 mieszkań w danym budynku, tak? Luksus to jest, ja myślę, że to jest do 100 może mieszkań, tak? Lokalizacja oczywiście, tak? Mhm.
1: Okej, okay, czyli lokalizacja, kameralność?
0: Tak, tak mi się wydaje. Tak pewność, pewna elitarność chyba, czy wyjątkowość, nie? Że nie wszyscy tam mogą nabyć mieszkania. Są kraje typu Anglia, gdzie na przykład kupując w doskonałym miejscu mieszkanie, to nie jest tak wolny rynek, że przychodzisz i mówisz, dobra, kupuję to mieszkanie, bo jest na sprzedaż. Nie, tam się zbiera społeczeństwo, które mieszka, taka wspólnota, może to nazwijmy to trochę przykładając na język polski, i oni decydują, czy ty możesz kupić to mieszkanie na przykład, nie? Jest tak silna władza, można powiedzieć, nie? Tej wspólnoty, że przychodzi z pieniędzmi, bo już chce kupić. A nie, bo ty na przykład coś tam się nie pasuje, coś tam nie pochodzi z dobrego domu, coś jeszcze, nie?
1: No podobno Ferrari się kupuje z polecenia, że nie można wejść po prostu i kupić sobie Ferrari jakiegoś tam konkretnego modelu.
0: No, na przykład.
1: Tylko trzeba być poleconym przez kogoś, kto na przykład już ma takie Ferrari.
0: To jest ta elitarność, nie? Oczywiście wszyscy zarabiamy pieniądze, tak? I to trzeba jasno sobie powiedzieć. To jest taki... W Polsce to się na to patrzy, że ludzie się wstydzą powiedzieć, że ktoś zarabia pieniądze. I dobre pieniądze na przykład zarabia, nie? Firmy deweloperskie zarabiają pieniądze, bo to jest kapitalizm i celem nadrzędnym przedsiębiorstwa deweloperskiego jest zysk.
1: Okej, okay, to z punktu widzenia kapitalisty, przedsiębiorcy, pomyślałby pan, po co komuś kupować takie mieszkanie za 45 tysięcy za metr? Przecież on tego nie sprzeda.
0: On tego nie chce sprzedawać. On ma tak duże środki finansowe, że on po prostu chce mieć to mieszkanie. Tak jakbym powiedział, po co komuś 15 Lamborghini? Mhm. Bo są tacy ludzie, którzy mają na przykład tak, kolekcję. No przecież na raz nie wsiądzie do 15 samochodów, tak?
1: Ktoś... To nawet auto się tak szybko nie psuje, żeby tak wymieniać.
0: No po prostu niesamowite, tak? To jest po prostu po to, żeby mieć. Taka chęć pewnego rodzaju konsumpcjonizm, nie? Mhm. A po drugie, ci ludzie na przykład, którzy kupowali u nas te mieszkania, kupili to, bo lokalizacja im się podobała. Było ich na to stać i lokalizacja się po prostu podobała. Czy on tego mieszkania nie sprzeda? Tu byłbym nie byłbym tego pewien.
2: W Centrum Pieniądza w Narodowym Banku Polskim w Warszawie przy Jasnej jest ciekawa wystawa dotycząca pieniądza i tam jest również wystawiona prawdziwa 400-uncjowa sztabka złota, gdzie jak byłem w tym Centrum Pieniądza, wiele osób twierdziło, że to nie jest prawdziwe złoto. Ale tak, to jest prawdziwe złoto, można wziąć do ręki. Ona jest oczywiście w specjalnej gablocie takiej opancerzonej, żeby nie można było jej wyjąć, ale można dotknąć, można, tak. można wziąć do ręki.
1: Czy bogaci ludzie wynajmują, czy kupują?
3: Na potrzeby własne często bogaci wynajmują, dlatego że chcą zachować sobie taką elastyczność mieszkania, ale tu mówimy o takim ultra bogatych. Znaczy, jeśli ktoś potrafi pół roku spędzić w jednym kraju, potem 3 miesiące w kolejnym, no to często wynajmuje. Natomiast co do zasady, to jest pewien wyjątek, ale co do zasady, im ktoś bogatszy, im ktoś ma większy portfel inwestycyjny, tym większą część jego portfela inwestycyjną stanowią nieruchomości. To widać po badaniach, było takie badanie Polak Inwestor w zeszłym roku opublikowane, gdzie widać, że osoby, które posiadają kapitał inwestycyjny czy portfel inwestycyjny o wartości ponad 1 000 000 złotych, już tam po kilkanaście do kilkudziesięciu procent tego portfela stanowią nieruchomości. I im portfel większy, tym większy ten udział nieruchomości, co oczywiście świadczy o tym, że no, nieruchomości z racji na swoją wielkość też czasami ten portfel w momencie, kiedy on rośnie, no aż się prosi, żeby go uzupełnić majątkiem takim o większej wartości, no i to są bardzo często właśnie nieruchomości.
2: Muszę tutaj obalić mit, bo to wszystkim się kojarzy złoto z trudnością przechowywania, z tym, że są właśnie takie wielkie sztabki, gdzie ja ukryję. No ale tak jak rozmawialiśmy, taka wielka sztabka jedna kosztuje ponad 5 milionów złotych, więc mało jest klientów, którzy sobie pozwolą na taką jedną sztabkę. I tak naprawdę to jest wszystko fajna fikcja filmowa, gdzie przeważnie przestępcy, okradając jakiś bank, rzucają 20-30 takich sztabek do złota do torby.
1: Tak.
2: Czyli sobie policzmy na szybko, że to już jest 400 kilo, więc muszą mieć bardzo mocne torby, ale muszą mieć też bardzo mocne ramiona, żeby biec z tym jeszcze i jeszcze się ostrzeliwać przed policją. Tu gramowa sztabka to jest mniej więcej mogę porównać do jak są wizytówki na przykład. Czy na przykład jak mamy kilka kart kredytowych, więc jak weźmiemy sobie 5-6 kart kredytowych, położymy jedną na drugą, to jest mniej więcej 100 gram złota.
1: To na upartego można

0: trzymać w portfelu.
1: Tak, dokładnie tak. Niektórzy tak przechowują. I naprawdę mamy takich klientów, którzy dokładnie przychodzą, kupują kilogram złota w sztabkach 100-gramowych, wkładają do kieszeni i wychodzą. Więc tak naprawdę mają bardziej wypchane kieszenie, jak przychodzą do nas z gotówką, niż jak wychodzą ze złotem.
2: Pytanie, czy takie mieszkanie jest kupowane jako inwestycja, czy jest kupowane na potrzeby realizacji swoich jakichś potrzeb emocjonalno-estetycznych? Bo myślę, że...
0: Bardzo mi się podoba realizowanie potrzeb emocjonalno-estetycznych. Czyli ktoś, kto kupuje Ferrari, wiadomo, że nie kupuje go po to, że może tym autem pojechać na wakacje.
2: Dokładnie tak. Na drugiej skrajności tego spektrum są na przykład samochody dostawcze. Brzydkie, kanciaste, diesle, głośne, ale za to pakowne, wytrzymałe, które potrafią zrobić miliony, dosłownie miliony kilometrów przebiegu i dowożą wynik. I to jest trochę tak z mieszkaniami inwestycyjnymi, że albo kierujemy się tym, że coś ma być ładne i fajnie wyglądać na Instagramie, albo będzie miło powiedzieć koledze z pracy, czy koleżance, czy nie wiem, narzeczonej: hej, słuchaj, mam taki apartament i tutaj pada nazwa modnej dzielnicy, czy jakiegoś kurortu, czy raczej chcemy powiedzieć, zainwestowałem w mieszkanie, które może nie wyględne, ale za to doskonale dowozi wynik i rentowność.
0: Okej, okay, tu... czyli takie mieszkanie za 30 milionów to jest kaprys, a mieszkanie nad morzem w polskim Miami, gdzieś tam, tak sobie to przynajmniej wyobrażamy, nie wiem, Międzyzdroje, to jest kaprys, czy to jest inwestycja?
2: Tutaj znowu, jeśli to mieszkanie jest kupowane na potrzeby własne, żeby w tym mieszkaniu tam spędzić większą część tego lata, to może nawet by to miało sens. Natomiast w momencie, kiedy ktoś jest już osobą majętną, jest w stanie dywersyfikować swój majątek i myśleć o tak zwanym drugim domu, czy domu wakacyjnym, to najprawdopodobniej stać go na wakacje w trochę cieplejszym miejscu niż polskie morze. I jestem w stanie założyć o dość dużą butelkę wody, że jeśli ktoś kupuje takie mieszkanie z myślą, no będziemy mieli apartament i tu pada nazwa pięknej miejscowości, bo będziemy tam jeździć na wakacje, a jednocześnie czasami to wynajmiemy, to moim zdaniem to jest pomieszanie z poplątaniem. Znaczy, albo kupujemy mieszkanie, w którym sami chcemy mieszkać, chcemy go użytkować, albo kupujemy mieszkanie, które ma ciężko pracować i mają go zajmować najemcy, mają najemcy wynajmować to mieszkanie, no bo zobaczmy prostą rzecz. No nie wynajmiemy pewnie tego mieszkania nikomu w styczniu, a nawet w kwietniu, bo jest po prostu za zimno. Najemcy chcą być tam wtedy, kiedy byśmy chcieli to mieszkanie odwiedzić, więc tworzymy trochę takie potworki logiczne, gdzie ja bym takie mieszkanie, jeśli już chcieć inwestować w mieszkanie nad morzem, to całkowicie puścić je w wynajem, żeby ono każdy jeden dzień, kiedy ma szansę ciężko popracować na te pieniądze, które my w nie zainwestowaliśmy, żeby one się zwracały, to niech ono pracuje, a my co najwyżej z tego cashflow wynajmijmy sobie inne mieszkanie właśnie wtedy, kiedy chcemy i niekoniecznie w tym mieście, bo nie chcemy na niego być przywiązani, tylko być może w jakimś cieplejszym miejscu.
1: Nam się to w głowie czasami nawet nie mieści, ale lubią sobie na przykład podczas spotkań towarzyskich pokazywać jednokilogramowe sztabki złota, chwalić się tak, jak się chwalą samochodami, no to jak już im się znudzą te samochody, no to teraz się chwalą na przykład sztabkami złota.
3: To nie chodzi, że to Wojtek Szczęsny przychodzi, czy ktoś inny, bo doniesienia prasowe są takie, że bohater narodowy piłki nożnej w Polsce, Robert Lewandowski, jest współudziałowcem w jednej ze spółek deweloperskich i inwestuje pieniądze w budowę osiedli w Polsce, tak? I to dużych osiedli. I czy to Szczęsny przychodzi, czy ktoś inny, kto ma pieniądze? Oczywiście, żebym zbudował, tak? No bo to jest to jakaś zaleta, że ktoś taki jest słynny, ale czy to zrobi wszystko? Nie, bo jeżeli pan Szczęsny będzie chciał budować przywłany tutaj, tak, gdzieś innym, w kiepskim miejscu, to i tak tego nikt nie kupi, tak? Bo przez pewien czas w centrum miasta powstawały dwa wielkie, wysokie budynki szklane i mówiono, że w tym budynku mieszka ten i ten.
0: Tak.
3: No i to jest fajne, tylko że okazuje się później, że on po pierwsze nie mieszka, bo wszyscy myśleli, że go w windzie spotkają, tak? To jest na takiej zasadzie, jak słynne gwiazdy otwierają, i to w Warszawie, restauracje w hotelach, tak? Międzynarodowe, gwiazdorzy amerykańscy otworzyli przecież jeden z hoteli suszarnie, tak? Tak mówiąc brzydko,
0: tak.
3: Spłaszczając poziom tej restauracji, oczywiście nie należy tego robić, ale tak to wygląda. Inny piłkarz otworzył burgerownię, tak? Ale taką w dobrym miejscu, nie? Ja słyszałem takie głosy, że ludzie po prostu poszli do tej burgerowni, czy do tego zjeść burgera, bo myśleli, że ten piłkarz będzie tam siedział, nie? I on sobie po prostu tam zdjęcie zrobi z tym

0: Człowiek rozczarowany, bo ani lewego nie spotka w windzie, ani lewy mu nie ugotuje.
1: Ale proszę wyobrazić, jakie to jest rozczarowanie, nie? Płacę 60 tysięcy złotych, a ja tego lewego tam nie widzę, nie?
0: No.
1: Ile razy bym nie chodził, to go nie spotkam. I to tak było właśnie jednym z wieżowców w Polsce, w Warszawie, gdzie powiedziane było, że tam mieszka pewna gwiazda, nie? I okazało się, że ja rozmawiałem z tą panią na ten temat i ta pani tam w życiu nie była na przykład. Nie miała to mieszkanie na dwa lata udostępnione, że może tam mieszkać. Nie kupiła, tylko miała udostępnione. Ona to w życiu nie poszła.
0: Okej. Okay. To jeszcze zapytam. Czy teraz wymogiem takim luksusu jest to, żeby na przykład w budynku był basen, albo żeby było miejsce garażowe, które pomieści więcej niż jedno Lamborghini, albo, no nie wiem, co jeszcze musi być takiego, co by pan powiedział, okej, to już jest poziom luksusowy w Polsce, pomijając lokalizację i pomijając kameralność, no bo to są jakby takie dwa podstawowe warunki, ale zastanawiam się, czy jest coś takiego, nie wiem, ekstra, mianowicie, nie wiem, ścieżka jest wykonana z jakiegoś niesamowitego kamienia ściągniętego z drugiego końca świata, albo położone jest egzotyczne drewno, albo, nie wiem, ochroniarz trenował na tej samej siłowni, co Mariusz Pudzianowski. No nie wiem, jakby szukam jakiegoś takiego wow. Czy nie ma tego wow? Czy ja już kombinuję?
1: Jeżeli pomijamy kwestię lokalizacji, bo uznajemy, że po prostu lokalizacja jest pierwszorzędna, tak? To moim zdaniem drugą robotę robi design tego budynku. Czyli wygląd, architektura.
0: Okay.
1: Ponadczasowa. Bo są w Warszawie znowu budynki, czy w innych miastach w Polsce, tak jak pan powiedział, o charakterze quasi-barokowym albo udanego Versace. No i te udane Versace po dwóch latach, po trzech latach, no po prostu przestaje być ciekawy, nie? I już jest kiczem. A ponadczasowa architektura będzie żyła długo, nie? To jest, ja przywołuję, bo my prowadzimy inwestycje tylko z prefabrykatów betonowych. My mamy po prostu fabryki swoje, tak? I to, co wyprodukowane jest, instalujemy, tak można powiedzieć, montujemy na swoich inwestycjach. I ja tak sobie uzurpuję prawo do tego, że chciałbym, żebyśmy budowali w stylu Bauhaus. Bo to jest taki trochę trend ponadczasowy i jak ktoś jeździ po świecie i ogląda budynki z Bauhausu, który został jako styl wymyślony x lat temu, to one są ponadczasowe, one żyją na przykład, nie?
0: To proszę, bo jeżeli nie wszyscy się interesują architekturą, to jest jakiś brutalizm, coś
1: tak,
0: w tę stronę?
1: Tak, to jest taki, można powiedzieć, brutalizm. Zresztą niedawno był bardzo fajny film w kinach, jakieś 3 miesiące temu na ten temat powstał.
0: Czyli nie boimy się betonu, nie boimy się takiej twardej siły.
1: I to
0: siły.
1: Moim zdaniem ta stylistyka przetrwa, bo ona będzie zawsze trendy, będzie fajna. Oczywiście, jak ktoś płaci takie pieniądze, to musi te pieniądze zobaczyć nie tylko jakby w projekcie, w tym budynku, ale oczywiście też w środku. To ma pan rację, tak? Bo dzisiaj wybudowanie basenu to jest żadna filozofia, tak? Siłownia, okej, też jest potrzebna, można powiedzieć, ale materiały, które są użyte w środku, muszą mieć smak. Po prostu to musi widać, a nie być, ale nie razić po oczach.
2: W dobra luksusowe tak, coraz więcej ludzi inwestuje w dobra luksusowe, ale złoto nie jest dobrem luksusowym. Złoto jest polisą ubezpieczeniową. Wiadomo, że jest przy okazji piękne, bo naprawdę to jest, proszę mi wierzyć, fajne przeżycie, kiedyś trzyma się taki kawałek złota w ręku i wtedy tak naprawdę do człowieka dociera, w czym tkwi moc i siła i wartość tego metalu.
0: Mhm.
2: To naprawdę trzeba tego doświadczyć. Dlatego mówię, złoto trzeba postrzegać bardziej jako, nie jako dobro luksusowe, ale jako taką konieczność, jako polisę ubezpieczeniową. I tak naprawdę złoto jest dla wszystkich, bo my mówimy o takich fajnych skrajnościach i sytuacjach wyjątkowych, kiedy ktoś kupuje kilka kilogramów złota, ale równie za 400 złotych można kupić, 400 kilkadziesiąt złotych, można kupić jednogramową sztabę. Trzeba pamiętać o tym, że złoto kupujemy na długi termin. Nie kupujemy, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, na wakacje, że kupujemy teraz, w tym miesiącu, w przyszłym miesiącu sprzedajemy, bo to jest po prostu spekulacja. Oczywiście możemy na tym zarobić i w 90% przypadków zarobi się na tym, ale kupujemy złoto na długi czas. Przede wszystkim, jak przychodzi ktoś do mnie i mówi, że chce pieniądze zabezpieczyć w złocie na pół roku, bo za pół roku dopiero będzie mógł kupić, nie wiem, samochód, nieruchomość czy coś takiego, ja mówię, słuchaj, nie ryzykuj, bo za pół roku będziesz musiał wtedy to złoto sprzedać, bo będziesz musiał kupić nieruchomość. A akurat może być taki czas, że przez miesiąc to złoto będzie miało odrobinę gorszy kurs i możesz wtedy to sprzedać mniej korzystnie, więc kupujemy zawsze za takie pieniądze, których nie będziemy potrzebowali w najbliższym czasie.
3: Może teraz wróć,

0: na chwilę do polskiego przedsiębiorcy, tak? Ja mogę prowadzić działalność gospodarczą i płacić 32%, już tak maksymalna stawka, i jeszcze do tego składka zdrowotna, tak? Czyli skończyć na 40, a mogę założyć spółkę i płacić 9% podatku CIT. No to jest kwestia wybierania instrumentów, które są legalne, dostępne, i to jest tylko kwestia, żebym ja sobie usiadł z księgową i wybrał najlepszy model, czy doradcą podatkowym wybrał najlepszy model dla mojego biznesu. Ja tutaj widzę, że ten bank szwajcarski to jest taka bajka, coś niedostępnego, tajemniczego i w ogóle nie wiadomo, czy legalnego, na dobrą sprawę. My żyjemy dzisiaj w globalnym świecie i możemy otworzyć rachunek bankowy tam, gdzie mamy na to ochotę. Możemy to zrobić w Holandii, w Berlinie, w Wielkiej Brytanii, tam, gdzie jesteśmy. Szwajcaria ma to do siebie, że specjalizuje się w zarządzaniu aktywami osób zamożnych. I tam jest najwięcej wiedzy, ekspertyzy, infrastruktura do tego, żeby pieniądze bezpiecznie przechowywać. Szwajcaria bardzo mocno pilnuje swojej kondycji, tak? No, oni z tego żyją, ale też potrafią zarządzać tymi aktywami. I jeżeli nie muszę być polskim multimilionerem, nie wiem też, co to znaczy multimilioner, nie? Bo dzisiaj posiadanie większego mieszkania to już jest multimilionerem. Więc ja bym powiedziała, że jeżeli ja mam już jakieś aktywa płynne, to powinienem z rozwagą decydować, gdzie je zdeponuję. Jeżeli ja mam 1 000 000 złotych, to nie wygłupiałabym się. Trzymałabym te pieniądze w Polsce i próbowała tutaj je ulokować. Dlaczego? Dlatego, że nie potraktują nas poważnie w Szwajcarii, niestety. Musimy mieć świadomość, że Szwajcaria jest centrum finansowym świata i są tam family office, które zajmują się zarządzaniem pieniędzmi od 50 milionów franków. Czyli oni jak gdyby są przyzwyczajeni do tego, że świat ma duże pieniądze. My rozwijamy się bardzo dynamicznie, mamy coraz większe pieniądze, ale jeszcze nie jesteśmy w tej lidze.
1: Okej.
0: Natomiast są instytucje finansowe, które jak najbardziej pracują z Polakami, tak? I są instytucje finansowe, które zaczynają od 1 000 000 franków. Dlatego, że skoro one zaczynają od 1 000 000 franków i wtedy znowu nie jest łatwo nam pracować z taką instytucją finansową, bo jednak nie jesteśmy priorytetowym klientem. Powinniśmy iść do Szwajcarii wtedy, kiedy mamy co najmniej 10 milionów lub więcej.
2: Teraz był czas matur, czas przyjmowania na studia. Przyszedł do mnie pan z córką, który kilka lat temu kupił u nas chyba 11 uncji złota po granicach chyba 7,5 tysiąca złotych. Sprzedał je po 12 tysięcy złotych. I mówi, no i dzięki temu nie dość, że tych pieniędzy nie wydałem, bo jakby były na lokacie, gdyby były na koncie, to łatwiej by było je wydać, no bo to jest czasami tak naprawdę kilka kliknięć myszką i można sobie kupić lepszy samochód, mimo że poprzedni jest dobry, albo na jakieś inne rzeczy. A on, trzymając to w złocie fizycznym w domu, nie dość, że zarobił, to miał pieniądze na opłacenie studiów za granicą dla córki.
0: Jeżeli mam 1 000 000 złotych, to zarządzanie 1 000 000 złotych wymaga trochę mniej czasu, niż kiedy mam 30 milionów złotych, a z drugiej strony, uwaga, mam firmę, którą muszę się zajmować. Czyli ja rozwijam biznes, tutaj mam rodzinę, a z trzeciej strony mam aktywa. To jest etat. Żeby dobrze zainwestować i pilnować inwestycji, no to ja muszę się temu poświęcić. I teraz albo robię to sam i niestety robię to po łebkach i popełniam więcej błędów, albo dobieram sobie taki zespół, który mi w tym pomoże. I muszę znaleźć taką instytucję finansową, a taki kraj, gdzie jest bezpiecznie, b taki zespół, który ma w tym zakresie doświadczenie, no i instytucję finansową, w której mogę to zdeponować i będę wiedział, czy wiedziała, że jak coś się na świecie zadzieje, to te pieniądze nadal tam będą.
2: Jeżeli chodzi o biżuterię, to złota biżuteria kupiona za granicą będzie bardzo ładną pamiątką i na pewno nie będzie inwestycją. Po pierwsze dlatego, że oni wtedy, no te kraje, szczególnie typu Turcja i tak dalej, no bardzo kuszą, prawda, dużymi rabatami, ale jak później przychodzi do wyceny tego kamienia, już że nie wspomnę o złocie, bo tego złota w biżuterii tam jest naprawdę niewiele, no bo jeżeli to jest próba 750, no to w pierścionku, który waży, nie wiem, kilka gramów, to jest 75% czystego złota, takiego czterodziewiątkowego.

0: Więc możemy sobie szybko obliczyć, że jak kupujemy pierścionek za kilka tysięcy złotych, to tego złota tam jest za tak naprawdę, nie wiem, 1000 złotych na przykład. Okay. Kwestia wyceny kamienia, jaki tam jest. No ale nie jesteśmy gemologami, nie znamy się dokładnie na kamieniach, czy to kolorowych, czy diamentach, więc tak naprawdę wszystko polega na tym, co nam sprzedaje sprzedawca, jak jesteśmy na wakacjach, jesteśmy rozluźnieni, ale tak. Z drugiej strony rozemocjonowani, bo dostajemy na przykład duży rabat od
1: Special price,
0: dokładnie. Więc jeszcze dostaniemy kieliszek szampana, więc w ogóle poczujemy się fajnie. Więc będzie to fajna pamiątka, nie będzie to inwestycja. W 99% przypadków. Nikt nie sprzeda złota. Jeżeli ktoś chce sprzedać złoto, nie wiem, 20% taniej, bo potrzebuje na, już tak czasami są skrajne sytuacje, na coś szybko potrzebuje, dla córki, bo operacja, bo szybko, bo naprawa, tak. Okej, okay, ale tak samo to złoto możesz szybko sprzedać u nas w Mennicy Mazowia i w setce kantorów na każdej ulicy i sprzedasz je za uczciwe pieniądze, za pieniądze zbliżone do kursu, oficjalnego kursu złota podawanego przez LBMA. Więc dlaczego masz je sprzedawać 20% taniej? Więc to nie jest złoto. Więc tutaj na złocie nie ma okazji, więc nie kupujemy okazyjnie, kupujemy po cenach rynkowych, lepiej zapłacić, nie wiem, 50 złotych, 100 złotych więcej za uncję przy 12 tysiącach złotych i kupić u certyfikowanego sprzedawcy, mieć na to fakturę, mieć na to dowód zakupu, niż kupić gdzieś pokątnie. A jeszcze przy pokątnym zakupie trzeba pamiętać o tym, że od każdej transakcji powyżej 1000 złotych należy zapłacić PCC. Więc jeżeli na przykład później będziemy to
1: podatek
0: od czynności cywilnoprawnych. Kupując u nas, takiego podatku się nie płaci.
2: Jeżeli gotówka, ona powinna być, natomiast nie rozmawiajmy o tym, że trzymamy wszystko w materacu, tak? Wszystko w domu. Zawsze powinna być jakaś gotówka, tak? I teraz nasza decyzja, czy to są banknoty 500-złotowe, czy to są jednodolarówki na czarną godzinę, tak? I ileś tam złotych monet, a resztę w banku. I teraz bardziej pytanie, w którym banku? I w jakim kraju? A raczej nie chyba, czy materac, czy bank.
0: I tu jest taka pułapka, że ktoś kupi czasami taniej od kolegi, nie zapłaci tego PCC, później taką sztabkę spienięża i okej, nie ma od tej sztabki, jeżeli sprzedają po pół roku od zakupu, nie ma podatku od dochodu, bo tutaj sprzedaż złota jest zwolniona z podatku dochodowego, jeżeli sprzedaje się po pół roku od zakupu, ale Urząd Skarbowy może się upomnieć o PCC. Jeżeli od nas dostanie taką fakturę i przedstawi fakturę, że kupiłem 7 miesięcy temu w Mennicy Mazowia, kupiłem złoto, teraz sprzedałem, zarobiłem na tym 20%, no to nie ma od tego podatku. Okay. I jest to po prostu czyste. I zawsze warto po prostu zastanowić się, czy pozorne oszczędności są oszczędnościami.
1: Na filmach widziałem, że coś jest drapane nożykiem, że coś jest przypalane i wtedy wiadomo, czy to jest czyste złoto, czy nie. A w rzeczywistości?
0: W rzeczywistości tak też się robi. Złoto się sprawdza za pomocą specjalnych kwasów, kamieni probierczych, ale są też nowocześniejsze metody. My posiadamy akurat urządzenia pomiarowe, dzięki którym jesteśmy w stanie sprawdzić, czy złoto jest złotem. Sposoby przechowywania są różne. No, wiadomo, że można również wynająć skrytki bankowe czy prywatne skrytki, które oferują różnego rodzaju firmy do przechowywania różnych rzeczy. W tym również tam się przechowuje złoto, bo przechowuje się i biżuterię, i dokumenty. Są wyspecjalizowane firmy, ale zawsze powtarzam, że tutaj cytując Jima Rogersa, że wszystko, co masz, czego nie masz w ręku, nie jest twoje. Więc tak naprawdę idea inwestowania, zabezpieczania kapitału w złocie fizycznym polega na tym, że musimy je mieć jak najbardziej pod ręką. O.
1: Jak sprawdzałem, to od 2010 roku wartość złota, znaczy 2010 to był taki pik, potem trochę spadło, a potem przez kolejne 15 lat rosło do poziomu dwukrotnego chyba z tego, co z 2010 roku. Tak czy inaczej, ktoś, kto w 2010 kupił złoto, to dzisiaj zarobił na tym naprawdę sporo, w ciągu 15 lat. No dobra, ale pokolenie młodsze ode mnie patrzy na choćby nawet kryptowaluty i mówi, no dobrze, ale to, co ty zarobiłeś w ciągu 15 lat na złocie, to my tyle robimy dziennie na kryptowalutach. No więc złoto jest dla nudziarzy?
0: Nie, złoto jest dla przewidujących. Bo równie dobrze można bardzo szybko zarobić na kryptowalutach czy na różnego rodzaju innych instrumentach finansowych, co można na nich stracić i zostać z niczym. Mhm.

0: Bo tak jak tutaj wspomniane było, że złoto wzrosło, cena złota wzrosła, później spadła, ale zawsze mieliśmy to złoto. A dzisiaj czytałem wiadomości giełdowe, że po 30 latach znika z giełdy papierów wartościowych spółka, na której kiedyś też można było zarobić. Ale jeżeli ktoś kiedyś kupił akcję tej spółki, 50-letniej spółki, która aktualnie jest w likwidacji, to został tak naprawdę z niczym.
1: Jeżeli mamy mniej pieniędzy, powinniśmy zostać w Polsce, powinniśmy się zastanowić, czy to powinny być środki finansowe, czy to powinno być nieruchomość, czy to powinno być cośkolwiek innego. Też musimy mieć świadomość, że wyjście za granicą to są dodatkowe koszty.
2: Kupujemy dużo złota, my Polacy?
0: Tak, kupujemy coraz więcej złota, mamy coraz większą świadomość. My też pracujemy nad tym, żeby ludziom uświadamiać, że tak naprawdę złoto to jest jedyny prawdziwy pieniądz i śmieję się, że wielu takich doświadczonych inwestorów, właśnie takich, którzy przychodzą czasami z tymi reklamówkami, mówią, że dzień dobry, że przyszliśmy do skupu makulatury. Bo przynoszą papier, wiadomo, pieniądz fiducjarny jest, charakteryzuje się tym, że można go dodrukować. Banknotów można dodrukować dowolną ilość, a złota się nie dodrukuje, złota się nie wyprodukuje. A tak jak mówię, klienci przynoszą nam całe pliki pieniędzy prosto z banku i mówią, zobacz, co ten pieniądz jest wart, skoro ja tu ci przynoszę 100 banknotów i wszystkie mają po kolei numery.
3: Te pieniądze się im po prostu należały!
0: Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, wszyscy kojarzą złoto z tymi wielkimi sztabami, więc oni od razu w głowie mają, gdzie ja taką wielką sztabkę ukryję. Powiedzieliśmy sobie, że 40 tysięcy złotych w jednej sztabce można sobie schować tak naprawdę w tak wielu niepozornych miejscach, że te nasze oszczędności, bo wiemy, z drugiej strony badania są prowadzone, że bardzo wiele pieniędzy jest przetrzymywanych w gotówce w domu.
2: Tak.
0: Więc tak naprawdę przetrzymanie 40 tysięcy złotych w gotówce, a przetrzymanie 40 tysięcy złotych w złocie jest dużo prostsze. Dużo prostsze jest przetrzymanie tego w złocie i jest jeszcze bezpieczniejsze, bo trzymając pieniądze w gotówce, one nadal, prawda, mają swoje 40 tysięcy złotych, a złoto kupione dzisiaj za 5 lat będzie miało dużo inną wartość.
4: Bogactwo nie gwarantuje szczęścia, ale pieniądze ułatwiają życie i zwiększają satysfakcję.

0: i jest jeszcze bezpieczniejsze, bo trzymając pieniądze w gotówce, one są, no to one nadal, prawda, mają swoje 40 tysięcy złotych, a złoto kupione dzisiaj za 5 lat będzie miało dużo inną wartość.
1: Bogactwo nie gwarantuje szczęścia, ale pieniądze ułatwiają życie i zwiększają satysfakcję.

0: zwłaszcza zaspokajając podstawowe potrzeby i zapewniając ich posiadaczowi bezpieczeństwo. Jak mówią badania, prawdziwe szczęście wynika głównie z wewnętrznej równowagi, relacji z otoczeniem i jakości życia, a nie tylko z ilości pieniędzy, jakie mamy do dyspozycji. Wyższy dochód zwiększa poczucie dobrostanu tylko do pewnego poziomu. Miliarderzy całkiem często doświadczają nieszczęścia i frustracji z powodu ciągłej pogoni za jeszcze większym majątkiem, porównywania się z innymi oraz uciążliwej presji społecznej, co sprawia, że posiadanie ogromnych pieniędzy oraz innych dóbr wcale nie gwarantuje zadowolenia z życia.
1: Po co komuś 15 Lamborghini? Bo są tacy ludzie, którzy mają na przykład, tak, kolekcję. No przecież na raz nie wsiądzie do 15 samochodów, tak?
0: No właśnie. W życiu człowieka podobno najważniejsze są proporcje. I ja też się z tym zgadzam. Jak mawiał Paracelsus, czyli ojciec nowożytnej medycyny, wszystko może być trucizną. To kwestia dawki. Zbyt duży majątek może odkleić człowieka od rzeczywistości i zamknąć go w hermetycznej bańce wiecznego strachu o co najmniej utrzymanie stanu posiadania. Bardzo bogaci ludzie często wspominają też, że rzadko kiedy mogą liczyć na prawdziwe, szczere i bezinteresowne przyjaźnie, że w świecie milionerów i miliarderów takich po prostu nie ma. Jeśli to prawda, to trudno mi wyobrazić sobie coś smutniejszego w kontekście relacji z innymi. Dlatego bądźcie zdrowi, bądźcie pogodni, szczęśliwi i miejcie wokół siebie prawdziwych przyjaciół, niezależnie od tego, co i ile macie w swoim portfelu. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego, dziękuję i do usłyszenia.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Kochaj albo rzucaj. Jak będzie, zobaczymy. Krzysztof po tamtej stronie, witam cię.
4: No witam. Troszeczkę przesadziłem z pracą. Częste wyjazdy, bo w zasadzie pracuję w terenie. Jeżdżę po całym kraju, a żona zostaje w domu. Żona twierdzi, że została zaniedbywana, że byłem złym mężem, no.
3: A wyjeżdżałeś z nią na wakacje?
4: Ma ten argument, że nie byłem w tym roku tak samo na wakacjach, ale ja postawiłem przede wszystkim na pracę, no bo myślałem, że pieniądze może coś będą mogły załatwić. No jednak nie udało się. W tym roku tak samo nie byłem na wakacjach, w poprzednim roku to też chyba nie byłem, no.
3: Z kobietą trzeba wyjeżdżać, trzeba mieć o czym rozmawiać, co wspominać, trzeba mieć te widoki.
4: No właśnie, a my straciliśmy ten język i przestaliśmy ze sobą troszeczkę rozmawiać, zaczęliśmy się oddalać.
3: Ona cię zostawiła tak samego, czy poszła do innego faceta?
4: Nie zostawiła mnie jeszcze, ale to jest jej karta przetargowa, że teraz próbuje niby tutaj mnie zmieniać, ale
3: Krzyśku,
4: ja się nie
3: ale
4: bardzo...
3: ale graj ze mną w otwarte karty. Nie wiem, czy wiesz, ale w zgłoszeniu napisałeś: moja żona spotyka się z innym mężczyzną.
4: Tak.
3: Pierwszy raz to słyszę, bo sam to powiedziałem.
4: No to do tego byśmy doszli, no. Odkryłem tą jej historię przez przypadek, wpadając do domu, tak niespodziewanie troszeczkę, no i odkryłem, że żona sobie randkuje z kimś innym.
3: No, bo on spełnia jej oczekiwania.
4: Znaczy ja wiem, czy spełnia jej oczekiwania, no.
3: Ty pracujesz, on ma czas na romantyzm, na kwiaty, na rozmowy.
4: Właśnie, ja nie mam tego czasu, a
3: ale musisz go mieć, bo jak nie masz, to nie ma sensu do niej dzwonić. Powiedz mi, co zrobiłeś przez cały czas bycia ze swoją żoną? Jak ma na imię?
4: Agata.
3: Co ona wspomina? Ba, na spotkaniach rodzinnych zawsze to wyciągała, chwaliła cię. Co takiego przygotowałeś jej przez całe małżeństwo?
4: Ojej. Trochę zaskakujące pytanie. Co to
3: no,
4: takiego?
3: No, słucham.
4: Strzelaj. Ja chyba nie mam z czego strzelać, powiem szczerze.
3: Wiem.
4: Jestem
3: dlatego
4: pustak.
3: Kobieta miała marzenia.
4: Tak.
3: A potem ty uznałeś, że twoim obowiązkiem jest zadbać o jej przyszłość wyłącznie finansową, czyli komfort. Tylko co ona z tego miała?
4: No właśnie.
3: Ale co zrobiłeś z jej marzeń? Jakie spełniłeś? Jakie są w ogóle jej marzenia?
4: No nie umiem odpowiedzieć.
3: Pieniądze to nie wszystko. To będę walczyć o ciebie.
4: Cieszę się bardzo, próbuj.
3: Dobra. Agato, chciałbym ci zaproponować kochanie z Krzysztofem. Powiedz kochaj, nie mów, że rzucasz. A ja ciebie zapraszam, Krzysiek, poza antenę.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: FM. Κοχάι. Άλβο Ζουτσάι.
1: Dzień dobry, Agato, Paweł Pawele z Radio Vox FM.
2: Naprawdę?
1: No. O, moja ty blondi kochana jedyna. Jest taki jeden, który dokładnie poznał swoje wady w krótkiej, żołnierskiej rozmowie ze mną. Trochę mu przyłożyłem poza antenowo.
2: Ja myślę, że to jest chyba pomyłka.
1: Nie, Agatka, no co ty?
2: Na pewno.
1: O Krzyśka mi chodzi.
2: O Krzyśka?
1: O brak wspólnych zajęć, wychodzenia na fitness, nietowarzyszenia ci w siłowni, zero w ogóle wspólnej jazdy rowerem. Facet sobie robi, myślał, że chodzi tylko o to w małżeństwie, żeby zarabiać pieniądze i je przynosić, a co ty masz z tym zrobić sama?
2: No właśnie.
1: Tobie nie chodzi o ilość butów w szafie, ilość sukienek, bo nie na tym polega życie.
2: Dokładnie, ale to też jest potrzebne. Jak każda kobieta lubi.
1: Agata, wszystko jest potrzebne, ale oczywiście, że hajs jest potrzebny, ja to wiem, bo daje możliwości. No bo nie wyjeżdżasz do Ciechocinka wyłącznie i w okolicach Warszawy. Możesz się spakować i pojechać na Malediwy. Ale chodzi o to, żeby mieć z kim. On przecież
2: no
1: nawet...
2: No właśnie.
1: On nigdy cię nie pytał, jakie masz marzenia, jak możemy je spełnić. Chciałbym cię odciągnąć od tego faceta, który wykorzystuje zapracowanie Krzyśka. Krzysiek cię kocha, pomimo tego, że nakrzyczał na ciebie. Nie będzie już ci robić histerii. Obiecuję. Tylko przyjdź. No, opowiedz mi o swoich ostatnich wakacjach.
2: Byłam sama z dziećmi, z mamą.
1: Bez sensu.
2: No, pojechałam taka rozgoryczona, zagniewana.
1: A dwa lata temu?
2: Jednak nikt się o mnie nie zatroszczył.

0: osiągnie za nas.
1: Agatka, a 2 lata temu, a 3 lata temu, a 4 lata temu, no a przecież wiem.
0: Nigdy nie było wspólnych wakacji, tylko nigdy o to nie dbał. Coś pękło, coś się rozsypało. Minęło.
1: On wie, gdzie on przecieka, spokojnie, to nie twoja wina.
0: Ale on ma bardzo ciężki charakter, jest bardzo zawzięty. On po prostu nie ma tego podejścia do kobiety. Nie idzie na ustępstwa, tylko robi tak, jak jemu to pasuje, a ja już tego nie znoszę.
1: Dojrzałaś.
0: Żyłam tylko dla niego i dla dzieci, bo dzieci praktycznie sama wychowałam, więc teraz jest pora i czas dla mnie.
1: Bardzo proszę, wysłuchaj tego, co on ci za chwileczkę powie. Powiedz, no, że go kochasz
0: to,
1: jeszcze wciąż.
0: To, że zadzwonił do ciebie, to jest w ogóle, nie wiem.
1: No nie.
0: Czy ja jestem śnieg?
1: Czy ty go kochasz?
0: To szczerze powiem, że uczucie wygasło.
1: Ale to się wszystko zmieni. Obiecuję ci. Jak się nie uda, to ty pójdziesz swoją drogą. Powiedz, że kochasz.
0: Widzę, że mocno mnie namawia.
1: Kochaj albo rzucaj.
0: Kochaj.
2: Postępowałem, no i że to jest moja wina, no i tyle.
1: Widzisz, kobieto?
0: No. Nie, wina na pewno jest po obu stronach, nie tylko
1: nie,
0: on.
1: Nie, w tym przypadku winny. Tylko jego.
0: Nie, na
1: co?
0: Pewno nie.
1: Jakie masz pomysły?
2: Pierwsze to od razu umawiam się na fitness i na siłownię, no. Ona lubi to bardzo, także to.
1: Jak wakacje, jakie plany, powiedz mi? Egipt, Wyspy Kanaryjskie, czy grubo
0: nie,
1: Dominikana?
0: To nigdy nie wchodziło w grę.
1: Ale teraz wejdzie, maleńka. I to jeszcze ci...
2: Ale teraz może wejść.
1: Gwiazdek ci załatwiłem, już. Słuchaj.
0: Nie, to nigdy się nie uda.
1: To się uda.
0: To nie jest taki wyjazd.
1: Słyszysz?
0: Ty jesteś tam amatorem, domownikiem i jedynie rajdują takie wyjazdy. To nie jest w jego stylu.
1: To już
0: on
1: będzie w stylu.
0: Po prostu jest taka sknera do bólu, że jego na wyjazd to on by nie przebolał tego.
1: A widzisz, jak...
0: Oczywiście, że tak. Wydanie grosza to jest dla niego to jest rozpacz. On tylko by oszczędzał i nic by z tym nie robił. To nie jest jego bajka. Jego bajka to całe życie oszczędzanie. I nie korzystanie z życia w ogóle. Ale
1: koniec tego przekrzykiwania się. Mnóstwo. Bardzo się cieszę, że zasiałem ziarenko nadziei.
0: No miła niespodzianka, którą miłość. Nie miałam od lat.
1: Uwielbiam mu krzyczeć. Trzymajcie się, cześć!
3: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet. I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym trzymam smutek, zapraszam nowe dziewczyny. Nie potrafię gadać

0: Wszystko już jasne. Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Przed nami finał mundialu. Związkowcy przedstawili własne propozycje zmian. To w ochronie zdrowia. Posłuchajcie. W wiadomościach zajrzymy też do Sieradza. Już jutro ruszę tam wielkie fryzjerskie święto.
1: Jest czwartek, 16 dzień lipca, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Argentyna rywalem Hiszpanii w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Drużyna z Ameryki Południowej w półfinale mundialu pokonała Anglię 2-1 i w niedzielę stanie przed szansą na obronę tytułu. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, emocje były od początku do końca?
2: Dokładnie tak.

0: Tak, pierwsza połowa to intensywna i ostra gra z obu stron, ale mało sytuacji i w konsekwencji brak goli. Po przerwie było więcej gry w piłkę. Przeważali Argentyńczycy, ale to Anglicy jako pierwsi trafili do siatki. Kolejne minuty to ciągły napór Albicelestes i solidna defensywa Anglii, którą udało się sforsować rywalom dopiero w 85. minucie. Ekipa z Ameryki Południowej poszła za ciosem i skończyła ten mecz w doliczonym czasie gry. Dogrywka nie była potrzebna. W wielkim finale Argentyna zagra z Hiszpanią. Anglikom zostaje mecz o brąz z reprezentacją Francji.
1: Na finał w niedzielę, mecz o trzecie miejsce w sobotę. Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu i 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na umowie o pracę. To propozycje reform Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Władze związku jednocześnie narzekają, że ministerstwo nie prowadzi z nimi dialogu.
2: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
1: Mówiła Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca związku. Zanim działacze nieprawidłowości w wynagrodzeniach lekarzy dotyczą tych zatrudnionych wyłącznie na kontraktach i są wyjątkami od reguły.
3: Nie schodzi się do tego poziomu takiego standardowego doktora, który idzie do szpitala, pracuje ciężko, chciałby po prostu pomóc swojemu pacjentowi i przy okazji normalnie, godnie żyć. I tego głosu brakuje, więc my ten głos chcielibyśmy jakby do tej dyskusji na pewno dorzucić.
1: Mówił onkolog Filip Pierlejewski. Dzisiaj w Warszawie odbędzie się posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia w sprawie propozycji Ministerstwa Naprawy Systemu. I w temacie ochrony zdrowia zostajemy. Mają być na wyposażeniu każdej karetki. Do ratowników medycznych trafiają kamizelki nożoodporne. Mają ich chronić podczas niebezpiecznych interwencji, gdy jest ryzyko fizycznej agresji, zwłaszcza ataku nożem. W Kujawsko-Pomorskiem do medyków trafiło 240 kamizelek.
4: Są całkiem wygodne. Mieliśmy obawy, jak to będzie wyglądało, ale to są kamizelki, które są krótkie, nie krępują ruchów. Nie będzie to na wyposażeniu danego ratownika, tylko będzie to na wyposażeniu zespołu. Czyli jeżeli ambulans jest dwuosobowy, to dwie kamizelki.
5: Mamy na sobie taką kamizelkę.
4: Tak. No, kamizelkę, jak widzimy, chroni klatkę piersiową, czyli płuca, opłucną, serce, aortę, narządy, które najczęściej są uszkadzane podczas ataku nożownika.
5: Mieliśmy okazję zobaczyć taki atak nożem.
4: No to taka specjalnie tutaj dla Państwa inscenizacja. Oczywiście to uderzenie nożem było tylko improwizowane, ale chronią przed właśnie uderzeniem ostrym narzędziem, szpikulcem czy nożem.
1: Jak działa kamizelka nożoodporna, zaprezentował naszemu reporterowi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy. Ich zakup przez Ministerstwo Zdrowia to odpowiedź na narastającą agresję wobec personelu medycznego. W ubiegłym roku w atakach nożem zginęli lekarz w szpitalu w Krakowie i ratownik medyczny podczas udzielania pomocy w Siedlcach. Usłyszał zarzut, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 29-latek z Poznania w internecie groził, że zabije dzieci z przedszkoli. Szczegóły tej sprawy zna Dominik Rutkowski. Dominiku, jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
6: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z trzech przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
7: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
6: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
1: Dominik Rutkowski, dziękujemy. Coraz więcej

0: Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
1: Dominik Rutkowski, dziękujemy. Coraz więcej

0: Oszuści podszywają się m.in. pod banki, firmy kurierskie czy urzędy i liczą na to, że po kliknięciu w podejrzany link podamy swoje dane. Jak rozpoznać próbę oszustwa i nie dać się nabrać?
1: Jeżeli podejdziemy do tej wiadomości, którą otrzymaliśmy, ze spokojem, zweryfikujemy to, co w niej dostaliśmy, zadzwonimy do naszego dostawcy energii, czy potwierdzimy tą informację z SMS-a bezpośrednio, samodzielnie w naszym banku, jesteśmy w stanie rozpoznać większość oszustw.
0: Mówiła Iwona Pruszyńska, ekspertka NASK. Aby sprawdzić, czy dany SMS jest bezpieczny, możemy przesłać go na bezpłatny numer 8080. W wiadomościach: Grudziądz i bohaterski kierowca miejskiego autobusu, pan Ryszard Jankowski, zobaczył pasażera z nożem i natychmiast ruszył na policję. Zmienił trasę i podjechał autobusem bezpośrednio pod lokalną komendę.
2: Tak mi migło w słońcu, że niby jakiś przedmiot trzymał w ręku, tylko nie byłem pewny, że to nóż. Później kobieta wsiadła i na następnym wsiadła z przodu. I mówię, coś jest nie tak. Wyjrzałem z kabiny i do tej pani mówię, czy mi się wydaje, czy ten mężczyzna ma nóż. Ona mówi, tak, ma, dlatego tutaj przyszłam. Od razu tutaj z tej Bydgoskiej zjechałem tutaj od razu na policję.
0: Mówił pan Ryszard. Przed komendą niebezpecznego pasażera natychmiast obezwładnili, a później zatrzymali policjanci.
3: Dostaliśmy też informację o tym, że mężczyzna przykłada sobie ten nóż do gardła, wykonuje ruchy, jakby chciał sobie podciąć tym nożem gardło. Moim zdaniem tutaj interwencja i zachowanie pana Ryszarda było odpowiednie do danej sytuacji.
0: Dodawał komendant Tomasz Manuszewski. Mężczyzna po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Najprawdopodobniej usłyszy zarzut popełnienia wykroczenia polegającego na

0: Które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Taki poród zdarza się w tym szpitalu położniczym raz na 10 lat. Rodzeństwo w momencie porodu ważyło prawie 7 kg. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt. W szpitalu był Grzegorz Mnich.
1: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem, później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
2: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam myśleć, żeby wszystko było ok, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
1: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
3: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
1: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
0: A że jest to nie lada przedsięwzięcie logistyczne dla rodziców, wypisywane będą pojedynczo. Na koniec jeszcze jedyne wydarzenie plenerowe w Polsce, które łączy sztukę fryzjerską z modą i muzyką. Już w ten piątek startuje Sieradz Open Hair Festival.
4: To przede wszystkim święto fryzjerstwa, mody i stylizacji. W programie znajdą się widowiskowe pokazy fryzjerskie, prezentacje barberskie, konkurs fryzjerski dla młodych adeptów tej sztuki, strefy beauty czy nocny pokaz mody w tronaniu Roberta Czerwika.
0: Mówił Michał Sitarek z Urzędu Miasta Sieradza. Nie zabraknie też muzycznych gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Artur Rojek, Lady Punk i Igo.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
6: Podobno słońce świeci najbardziej tam, gdzie nas nie ma. I z tego, co widzę na mojej mapie pogodowej, dzisiaj w Warszawie 30 stopni i tutaj będzie najcieplej, ale w całym kraju wysokie temperatury w okolicach 28-29 stopni. No poza jednym miejscem. Hel, 22 stopnie dzisiaj maksymalnie.
7: O, to bardzo ciekawe, że akurat tam dzisiaj wędrujemy. Ale to nic, nie będzie źle, bo będzie sporo słońca, ale rzeczywiście ostrzeżenia przed upałami dla centralnej Polski dzisiaj i opadów nie będzie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
7: Julia Hren,
6: Konrad Piwowarski
7: i Paweł Pawelec z nami jest.
8: Jestem.
9: Dzień dobry. Pierwsza zmiana. Odjadę z Fox FM. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. A better yet, go to town.

0: No właśnie, to jest do naszego szefa taka prośba, aby nam nie pozwolił jednak iść.
1: Nie, znaczy, żeby częściej pozwalał nam prowadzić program w tak pięknych miejsc, jakich jesteśmy teraz.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie, prosto z nadpięknego polskiego morza. Aktualnie jesteśmy w Chłapowie, ale wyruszamy w ciągu tego poranka do Władysławowa. A z Władysławowa lecimy na piechotę na Hel.
0: 15 minut po godzinie 6 i muszę wam powiedzieć, że tutaj nikogo nie ma. O nie, widzę jedną panią idzie z pieskiem.
1: Szeleścisz, daj mikrofon.

0: drzewo troszkę dalej od swoich pięknych, taka, czerwonych ust.
1: Bryza, to jest bryza morska. Po prostu do nas już dociera.
0: A wcześniej mówiła, że strasznie, ja wiem, chce się jej, no
2: dzisiaj po godzinie 9 będziemy startować piechotą na heli. Jeżeli macie ochotę dołączyć, może jesteście w okolicy, to oczywiście zapraszamy.
0: Namawiamy.
1: Wejście numer 2 można sobie zapisać, jeżeli ktoś by się chciał wybrać na przykład z Gdańska, akurat zdążycie.
0: Spotykamy się przy Tojtojach, jak zawsze, bo to nerwy, wiadomo. Trzeba opróżnić wszystko, co niepotrzebnie byłoby noszone.
2: A co, ty już, Paweł, kawę wypiłeś?
0: Ja już wypiłem kawę.
2: Solidaryzujesz się z tymi wszystkimi, którzy od 6 pracują?
0: Zwróćcie uwagę, ja jestem już ubrany. Wciąż nie wiemy, poradźcie nam, czy lepiej iść na bosaka, w klapkach, w japonkach, czy w butach sportowych do biegania.
2: 609-869-869, o tym numerze pamiętajcie. No i jesteśmy dzisiaj z wami, więc kibicujcie nam, a my kibicujemy wam i w pracy, i na wakacjach.
3: Pierwsza zmiana.
1: To już teraz w drodze do pracy. Shanghai w Vox FM w rytmie hitów. Dzień dobry.
4: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Dobra, odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza.
1: Karton jakiś.
0: Mamy, muszę się dobrze zastanowić, dzisiaj czwartek, 16 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Andrzej, Atenogenes, Bartłomiej, Benedykt, Carmen, Dzierżysław, Dzierżysława, Ermegarda, Eustachiusz, Eustazja, Eustazjusz, Eustazy, Faust, Irmegarda, Kanmiu, Maria Ryta, Stefan, Walenty i Walentyn.
2: Jeżeli chodzi o święta, to dzisiaj mamy Światowy Dzień Węża, więc teściową Brzmię można serdecznie pozdrowić, oraz Dzień Kawi Domowej, dawniej zwanej Świnką Morską.
0: Dawniej?
2: Teraz już nie można.
0: A nie można?
2: Bo świnki się źle czują, jak ją świnką nazwiesz.
0: Świnki się źle czują, jak źle je nakarmi.
1: Tego czy dusiciela, bo to czy byś
2: każdego.
1: To precyzował. Aha, okej, okay, w porządku.
0: Dobra, to lecimy z datami. 1439 rok, cóż za smutny dzień dla Anglików i nie mówię tutaj wcale o piłce nożnej. Z powodu epidemii dżumy w Anglii zakazano pocałunków.
1: Co ty gadasz?
0: No.
1: Nie całować się?
2: Oni do tej pory się tego trzymają.
1: Okej. Okay. Rok 1967 rok, przypomnę, 59 lat, data bardzo bliska memu sercu i w ogóle. Rodzi się komik, scenarzysta, producent filmowy, facet, który rozśmiesza nas już od 59 lat. Może skłamałem, bo przecież na początku nie był aktorem. Facet

0: komediowych. Zagrał w Austin Powers, zagrał w Ostrzach Chwały, kiedy rozśmieszał mnie do łez. Ostatnio film Barbie, założył platformę streamingową, komediową z fajnym tytułem.
1: Czy to będziesz całą biografię
0: Funny or Die? Nie, teraz przechodzę. Amerykańczyk, jak to mówią, złośliwie Will Ferrell. Poszukajcie, a zobaczycie, że znacie.
1: Rok 1636, 16 lipca. Na świat przychodzi niemiecki poeta, prozaik, dramaturg, mistyk. Ja nie wiedziałem, że ja w dzieciństwie jego dzieła czytałem. Christian Knorr von Rosenrod.
2: Boże, kto to
1: Grochowa
2: jest?
1: Była najlepsza, Knorr, to pamiętam.
2: No dobra, jeżeli już mówimy o osobach, których nie znamy, to teraz 1952 rok. Człowiek, którego wydaje mi się nikt nie zna, ale bardzo pasuje do dzisiejszej pierwszej zmiany. Dawaj. Zbigniew Klapa obchodzi urodziny. Polski chodziarz.
1: Oj, to będzie Klapa dzisiaj.
0: Jak możesz łączyć pierwszą zmianę z Klapą? Przecież to jest absolutny sukces. Uwaga, rok 1980, jesteśmy w Szamotułach, rodzi się Doniu.
2: Kto to Doniu?
0: Doniu, nie wiesz, co to jest?
1: Doniu!
0: 5-2 Dębiec, nagrywał.
1: Ascetoholic.
0: Tak jest, to z Gliberem, z Chrisem.
1: Dobra, to nie słuchajcie, no, tego. Rok 1613. Na świat przychodzi włoski kardynał Alderano Cibo.
2: Cibo?
1: Cibo!
0: To nie, tam nie masz literówki?
1: Nie, no Cibo, no zobacz, no napisane, co chcę.
2: Bardzo dobrej kawusi, 4 minuty i będzie 6:30.

0: Można śpiewać, to jest bardzo legalne w tym momencie, na przykład w oczekiwaniu na wiadomości, bo one już za dwie minutki.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy, 130 gramów, 4,99 kupując dwa opakowania.
9: Intermarché. Wszystko,

0: potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy, 130 gramów, 4,99 kupując dwa opakowania.
3: Intermarché, wszystko,

0: marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22.

0: Wybrane melodie, plejada największych gwiazd i wspólna zabawa bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99.

0: laurem.pl.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilo

0: 18 47 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24 39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
4: Do godziny 7 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kierbasz.
5: I na początek: Ukraina. W nocy Rosjanie zaatakowali rakietami balistycznymi Kijów. Zginęły dwie osoby, w tym 16-letni chłopiec. Sześć osób jest

0: Kraski oskarżonego o zabicie dwóch osób w 1999 roku. Mężczyzna był już w tej sprawie skazany i spędził w więzieniu prawie 20 lat. W 2019 roku w związku z podejrzeniem preparowania dowodów w śledztwie Sąd Najwyższy wstrzymał wykonywanie wyroku. Do zabójstwa doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi od ram postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych. Zginęli Marek C. i Robert S. Arkadiusz Kraska od początku nie przyznaje się do winy. Jak zaznaczył, czekał, aż jego proces w końcu się zacznie, by mógł zostać oczyszczony z zarzutów. Pracowali bez umów, nie mieli zezwoleń na pracę ani dokumentów pobytowych. Funkcjonariusze placówek Straży Granicznej w Częstochowie, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w trzech podmiotach gospodarczych. Aż 57 z 92 cudzoziemców pracowało tam nielegalnie. Naruszenia stwierdzono po stronie wszystkich pracodawców. Teraz Straż Graniczna skieruje do sądu wnioski o ukaranie pracodawców. W tym przypadku grozi grzywna do 50 tysięcy złotych.
1: Zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Dzień dobry, przesyłamy słońce z Władysławowa.
3: 26 minut zostało do godziny 7.

0: O dzień dobry, 20 minut do godziny 7, a my o tej godzinie zazwyczaj spoglądamy do gazet, internetów i do tego, co się wczoraj wydarzyło. Ja mogę się przyznać, że wczoraj spałam.
1: Wow.
0: A w tym czasie inni ludzie się męczyli i kopali piłkę.
1: Ale masz rację, ludzie się męczyli, bo musieli oglądać ten mecz Anglików, tę grę Anglików.
0: Czyli co, Argentyna słaby mecz?
1: Argentyna wygrała 2-1. Argentyna
2: świetny mecz.
1: Zagrała spoko.
2: Absolutnie.
1: Anglicy zagrali fatalnie.
2: Anglicy zagrali fatalnie i zasłużyli na tę porażkę. A już tak? Najbardziej zrozpaczony był Kane, który otwierał buzię i tylko...
1: Bellingham był najbardziej zrozpaczony. Proszę cię, on tam już się chciał bić na koniec tego meczu.
2: Messi to
0: płakali, bo mi się to najbardziej zawsze podoba, jak płaczą, bo to jest takie jednak wzruszające.
2: Nie płakali.
1: Argentyńczycy płakali, Enzo płakał chyba dwukrotnie nawet, także było kilka tam wzruszeń. Ja jestem w ogóle zachwycony, że Argentyna z Hiszpanią grają w finale, to jest mój wymarzony finał. No dobra, no, gdyby Polakom się udało, też by było dobrze.
0: Ale z plusów, no to Polacy też jeszcze ani jednego meczu na mundialu nie przegrali, a
2: wciąż
0: faza finału.
2: Okej, w porządku. No
0: tak, ale... jeśli chodzi o piłkę nożną, to jeszcze Anna Lewandowska wczoraj odpowiedziała, bo ludzie tam mówili, że Robert pojechał do Chicago, a ty na koncercie. Ona powiedziała, dorosłego mężczyzny do pracy nie trzeba odprowadzać.
2: O, ładnie powiedziała.
0: Wszyscy ci, którzy jadą teraz w towarzystwie żony albo męża do pracy, no to sorry, no to nie jesteście z ligi Anny Lewandowskiej.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
3: Pierwsza zmiana od

0: 13 minut do godziny 7. Tak, jest to wczesna pora. Tak, my już od wczesnych godzin porannych stresujemy się.
1: Tak, Jula właśnie leży na betonie. Czy ty się nie boisz, że wilka dostaniesz?
2: Że państwo tego nie widzą.
0: Tutaj nad morzem nie ma wilków.
1: Nie ma wilków?
0: Wydaje mi się, że nie i nie wyprowadzajcie mnie z błędu.
2: W całej Polsce są wilki.
1: No właśnie.
2: Źli ludzie, mówię ci, zawsze możesz takiego
1: spotkać. To nie ludzie, to wilcy.
0: Dobra, nie mówcie tak źle, bo my dzisiaj zapraszamy wszystkich ludzi, nawet tych
2: powiedz
0: złych,
2: gdzie?
0: I wszystkie wilki do portu we Władysławowie po godzinie 9:00. Tam będziemy ruszać
2: nie
0: w kierunku Helu.
2: Tak, 9:30, 10:00. No
1: tak, ruszać,
2: się...
1: to nie, właśnie
0: ja was motywuję.
1: Czas mi się
2: dobra
1: podoba.
2: Pytaliśmy naszych kochanych słuchaczy, jak mamy się ubrać, żeby przejść te 33
0: najlepiej
2: kilometry.
0: W gumiokach, przynajmniej gumioki. Piasek nie będzie wpadał do butów.
2: Ale ja mam takie krótkie gumioki, za kostkę to nie jest dobre rozwiązanie, ale pytanie...
0: Czy ty naprawdę masz? Ze sobą masz? Wziąłeś?
2: Mam, bo nad morzem generalnie leje, więc wziąłem gumiaki.
0: O matko, dlatego my się do samochodu nie mogliśmy spakować.
1: Ale słuchajcie, ja się cieszę, że poruszyliście ten temat.
2: No bo?
1: Bo cieszę się, że po prostu że bierzecie się. Da.
0: Pierwsza zmiana. Tutaj jeszcze jest taka propozycja, że w samych skarpetkach to Krzysiek napisał.
2: No to jest dobre.

0: Bo się do butów nie nasypie wtedy.
1: Ale troszeczkę zmokną skarpetki.
0: Ja uważam, że albo w sportowych butach,
1: gramy! Kryzysowa narzeczona już teraz w Vox FM w rytmie hitów.

0: minut i będzie godzina 7. Tak, ten czas szybko pędzi, szczególnie jeżeli jesteście w podróży do pracy i stoicie w korku, to wtedy na pewno bardzo szybko wam czas leci, nie wiadomo kiedy te minuty mijają.
1: W przeciwieństwie do tego, że szybko pędzi, będziemy my dzisiaj w trasie z Władysławowa na Hel, bo to pierwsza trasa. Tutaj pojawiła się w SMS-ach propozycja, żebyśmy na bananie ją pokonali, Paweł.
2: No, od banana to daleko, daleko ode mnie, kochani, ja kiedyś miałem przyjemność, że tak powiem, mnie spotkać się z bananem, dokładnie z motorówką ciągnącą banana, więc dobrze, że mam głowę. Także ja dziękuję, odpocznę.
0: Wczoraj wieczorem, jak spacerowaliśmy po straganach, to tatuaże były schenne, takie wiadomo, jak są zawsze nad morzem, i chciałam sobie na cześć tej naszej dzisiejszej wędrówki żółwia wytatuować, tak żeby pasowało do naszego tempa. Nie no, mam... Będziemy pędzić, wy też bądźcie z nami o godzinie 9 przy porcie Władysławowo.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: Tu Beata z Autoplus. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: Mamo, czy wygra Polska?
6: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit

0: 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: Buenos Aires tej nocy nie zasnęło. Argentyna melduje się w finale mundialu. PiS skończy ze stowarzyszeniami wewnątrz partii pod znakiem zapytania pozycja Mateusza Morawieckiego. Turnieje łucznicze, jarmark rzemiosła, ale przede wszystkim rekonstrukcja historycznej bitwy. Rycerze wracają na pola Grunwaldu.
13: Jest godzina 7:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
12: Euforia w Buenos Aires. Wielki triumf argentyńskich piłkarzy w Atlancie. Argentyna w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Leo Messi i spółka pokonali po dramatycznym meczu Anglię 2-1. Od razu po końcowym gwizdku ulice największych argentyńskich miast wypełniły się setkami tysięcy ludzi. Do białego rana świętowanie trwało m.in. na ulicach Buenos Aires. Euforia tym większa, że Argentyńczycy odwrócili losy wczorajszego spotkania, wyrównali w 85 minucie, a chwilę później zadali ostateczny cios. To niesamowite, absolutnie niesamowite. Oni w drugiej połowie strzelili gola i cofnęli się, a my mogliśmy spokojnie kontrolować grę, utrzymując się przy piłce. Kiedy w końcu padł gol, dzięki wsparciu naszych kibiców, wszystko stało się łatwiejsze. Potem udało nam się w doliczonym czasie zdobyć drugiego gola i była czysta radość. Mówił Lautaro Martinez, który strzelił decydującą bramkę. Wielki finał z Hiszpanią w niedzielę, a w sobotę mecz o trzecie miejsce między Anglią a Francją.
3: To są wiadomości Vox FM.
12: Prawo i Sprawiedliwość zapowiada koniec ze stowarzyszeniami wewnątrz partii. Kierownictwo PiS wprowadziło zakaz takiej działalności. Członkowie partii będą mieli 7 dni na wystąpienie z tego typu organizacji. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego?
14: Według naszych nieoficjalnych informacji były premier miał przekazać swoim współpracownikom, że nie rozwiąże swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Miał też podtrzymać zaproszenie na grilla, który ma się odbyć w Warszawie 31 lipca. Kierownictwo PiS jednak stawia sprawę jasno.
15: W sytuacji, kiedy ktoś nie zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniach, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego.
14: Mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. W uchwale wskazano konkretne inicjatywy, m.in. właśnie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten drugi poinformował już o zakończeniu działalności swojego stowarzyszenia.
12: Liczymy na konstruktywne rozmowy, jest odpowiedź zarządu grupy Azoty na rozpoczęcie sporu zbiorowego przez związki zawodowe. W specjalnym oświadczeniu spółka zapewnia o gotowości do dalszych rozmów i podkreśla, że dialog ze stroną społeczną ma być prowadzony w bardziej przejrzystej formule.
16: Jesteśmy zdeterminowani, aby zakończyć proces restrukturyzacji finansowania, potwierdzić efekty odbudowy w wynikach finansowych i stworzyć warunki do dalszego rozwoju spółki i stabilnego zatrudnienia.
12: Przekonuje Joanna Cendrowska z Biura Prasowego Grupy Azoty. Według władz pierwsze rezultaty widać już w wynikach za 2025 rok oraz pierwszy kwartał tego roku. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem będzie dziś Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł koła Demokracja Bezpośrednia. Początek rozmowy minuty po 8:00 w Vox FM i na voxfm.pl. Grunwald czeka w sobotę rekonstrukcja słynnej bitwy z 1410 roku. Od wczoraj na miejsce dla wszystkich zainteresowanych czekają imprezy poprzedzające inscenizację.
17: Tak naprawdę zawsze dni Grunwaldu dzieją się od środy do niedzieli. Już od środy to są turnieje rycerskie, to są turnieje bardów, to jest miasteczko rzemieślników, to jest 4000 rekonstruktorów.

0: w obozach historycznych i to jest cała wielka turystyczna machina, naprawdę piękna, jedyna i wyjątkowa na świecie.
1: Podkreśla Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stymbarku. Bitwa rozpocznie się w sobotę o 15.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: No i można powiedzieć, że pogoda się zrobiła zdecydowanie już wakacyjna. Dużo czerwieni na tej mapach, jeżeli chodzi o temperatury 28, 29, 30 stopni. Takie temperatury dzisiaj w Lublinie, Opolu, Rzeszowie, Warszawie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Szczecinie. Pięknie będzie, moi drodzy, prawda?
4: Bardzo pięknie.
5: Ostrzeżenia przed upałami dla centralnej Polski.
6: No i nad morzem dużo słońca, trzeba uważać, filtry trzeba stosować. Przed temperaturą to się nie ma co bronić tutaj.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
7: Pierwsza zmiana.
5: Julia Hren,
3: Konrad Piłowarski
6: i Paweł Pawelec, jeśli mnie słychać.
5: Dzień dobry.
7: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Na zegarach 5 minut po godzinie 7. Witamy wszystkich, którzy w drodze do pracy. Jak wam się jedzie, możecie dać znać na 609 88 69 89.

0: Ma pan pracę?
1: Nie mam pracy.
0: To co pan robi?
1: Kradnę.
0: A co pan kradnie?
1: Co popadnie?
2: Nie do końca co popadnie, to była konkretna torebka.
3: A może kradnie serca kobietom?
2: Ale to akurat była kobieta, 33-latka z Gorzowa Wielkopolskiego. Jak wiecie, sezon wakacyjny trwa, więc u złodziei jest podobnie, bo pani jest z Gorzowa Wielkopolskiego, znana już tamtejszej policji, wybrała się do Wielkopolski.
4: Do Nowego Tomyśla.
3: Czyli zmieniła rejon swoich działań.
4: Dokładnie.
2: Tak. Okay.
4: Poszła
2: tak.
4: do sklepu, fakultety. Przyjrzała się, ładna torebka.
3: Pięknie.
4: No to aż głupio nie wziąć. No.
2: Szkoda nie wziąć, no i została zatrzymana przez policję i w czasie przesłuchania policja spytała, no dlaczego pani tę torebkę ukradła, bo to jest mój styl życia.
3: Proszę bardzo, widzisz? I to jest dowód na to. W tym kraju nie da się żyć, chciałem powiedzieć. Gdyby normalnie można było żyć w tym kraju, kobieta by poszła i sobie kupiła. Ale marzyła o czymś, na co jej nie było stać i ja ją usprawiedliwiam. Dziękuję. Gdzie tu przywidzę, jak w sądzie?
4: Jula, zobacz, to jest pierwszy raz, kiedy Powelec namawia kobiety do kupowania torebek.
5: Pierwsza zmiana.

0: Co ty robisz?
1: Ja już trenuję.
0: Ale
1: tylko tutaj nie ma piasku.
0: Się nachodzimy, spokojnie.
2: Nie męcz nóg, tylko stopy rozgrzewaj.
1: Ale właśnie, rozgrzewam, bo tutaj, zobaczcie, trochę piasku jest na tym chodniku, więc po tym piasku akurat będę szła.
0: Pierwsza zmiana dzisiaj, prosto z nadpolskiego morza. Ruszamy z Władysławowa i lecimy na Hel, na piechotę,
1: plażą. No właśnie nie lecimy,
0: plażą.
1: Tylko idziemy. To jest najgorszy problem, żebyśmy lecieli jakimś helikopterem, by nam podstawili, to zero problemu.
2: Tak.
1: Wsiadamy, lecimy. A my musimy to przejść na naszych własnych nogach.
2: Ja mam największy problem, bo oni płacą za to. I to potem się okazało, że wcale nie nam.

0: Nie, tylko na szczyty cel. Ja jak usłyszę, że za coś są pieniądze, to od razu się na to piszę.
1: Tak, za każdy kilometr 67 zł przekazujemy na fundację Bałtyk 2.0.
0: A dopiero nam dzisiaj to powiedzieli. Znaczy mi oni powiedzieli
1: także
0: dopiero dzisiaj.
1: Trzeba kibicować nam, a zwłaszcza, że ten doping się przyda nam, bo wczoraj zrobiliśmy taki mały trening, przebieżkę, 3 kilometry plażą.
0: O, już wiemy, jak
2: i
0: będzie
2: co?
0: Ciężko.
2: I w ogóle to nie było w nic czuć.
0: Nie czujesz,
2: fajnie się
0: dzisiaj
2: szło.
0: Ci pięty nie bolą w ogóle?
2: Nie bolą. Nie.
0: No prawda? Ja na bosaka szedłem...
2: Serce mnie boli tylko, jak myślę o tym, o tej trasie, ale pięty nie.
0: Słuchajcie, jeśli was nie spotkamy na tej trasie, jeśli nie będzie ciekawych słuchaczy, jeśli nie będzie zaczepek, odpoczynku, napij się Paweł, napij się Julka, napij się Kodziu herbatki, może kanapeczkę, może kukurydzę, jeśli nie będzie dopingu, no to obawiam się, że to może być nie do zrobienia.
2: Ja mam pewien plan, zainspirowany właśnie słuchaczem. No. Biorę taką torbę termiczną i będę szła i krzyczała: gotowana kukurydza, popcorn. I wtedy będę musiała się ciągle zatrzymywać, nie dotrę.
0: To jest dobry pomysł, może byśmy skoczyli.
1: Śledźcie też nas na mediach społecznościowych, tam będziecie mogli zobaczyć Julę krzyczącą kukurydza.
0: To robimy co?
3: Pierwsza zmiana.
4: To all the people all around.

0: Ja mam takie pytanie, czy da się nie ubrudzić jogurtem, jak się go otwiera? Bo mi się wydaje, że ja przez 26 lat życia nie posiadłam takiej umiejętności.
1: Nie martw się, ja przez 40 lat życia podobnie mam. Też tej umiejętności jeszcze nie posiadłem. Także jogurt pitny to jest jakieś rozwiązanie.
0: 3 minuty do godziny 7.30. Smacznego śniadanka w takim razie, skoro już jesteśmy w temacie jogurtowym. Smacznej kawusi, bo my już też po kawusi. Mamy nadzieję, że wy też. No i co, ta godzina to jest godzina gościa naszego specjalnego. Czyli Rysiek Piwek ze swoim pytaniem.
2: Dlaczego może poszło do fryzjera?
0: No jak tematycznie.
1: 869-869, czekamy na wasze SMS-y.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze mi.

0: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych BYD. Build your dreams.

0: sklep Biedronka. Reklama.
1: Na zegarach 7.30, czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
2: Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płomieniach stanął budynek mieszkalny. Jedna osoba zginęła. O szczegółach nasz reporter Maciej Kurek.
3: Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem w miejscowości Białowola, to powiat zamojski. Jak przekazał mi oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, był to pożar

0: A kiermasz.
1: Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płomieniach stanął budynek mieszkalny. Jedna osoba zginęła. O szczegółach nasz reporter Maciej Kurek.
2: Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem w miejscowości Białowola, to powiat zamojski. Jak przekazał mi oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, był to pożar

0: Sprzedaż IPRIS dla Rzeczpospolitej. Takie działania popiera 52% ankietowanych. Widać jednak spadek akceptacji. Pod koniec grudnia 2022 roku za przekazywaniem broni i uzbrojenia było aż 77,5% badanych. Podejrzenie salmonelli i sanepid w akcji to w powiecie limanowskim w Małopolsce. Co najmniej do końca tygodnia nie będą tam działać 3 niepubliczne przedszkola, w których dzieci skarżyły się na problemy żołądkowe.
1: Obecnie mamy zgłoszonych 24 zachorowania u dzieci, z czego 18 osób wymagało hospitalizacji.
0: Mówiła Renata Krzysztof, zastępca inspektora sanitarnego w Limanowej. Trwa ustalanie źródła zakażenia. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę w Vox FM. Gościem będzie dziś Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł koła Demokracja Bezpośrednia. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.

0: gola. W finale zagra z Hiszpanią, Anglii został mecz o trzecie miejsce z Francją. A piłkarska reprezentacja Polski ma nowego, drugiego trenera. PZPN ogłosił, że będzie nim Hiszpan Kibu Wikunia. Szkoleniowiec przez lata współpracował z Janem Urbanem, a zajmie stanowisko, które pełnił Jacek Magiera. Pewna wygrana polskich siatkarzy na otwarcie turnieju Ligi Narodów w Chicago. Biało-czerwoni wygrali z Bułgarią 3-0. Najwięcej punktów dla Polaków zdobył Bartłomiej Bołądź, a już dziś w nocy mecz z Brazylią.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Pierwsza zmiana.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana. Vox FM.
4: A u nas pytanie od Rysia.
5: Dlaczego morze poszło do fryzjera?
6: I piszecie SMS-em 609-86-9869.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: 20 minut do godziny 8. My tutaj z pytaniem od Rysia przypomnimy.
1: Dlaczego może poszło do fryzjera?
2: Żeby zrobić mokrą łóżkę.
3: No, mi się najbardziej podoba. Może poszło do fryzjera, bo może.
0: Tak, bo fryzjer nie może przyjść nad morze.
3: Bo fryzjer nie może.
0: Obciąć grzywę, takie jeszcze SMS-y się pojawiały, no ale to nie są poprawne odpowiedzi.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego może poszło do fryzjera? Chciało zrobić sobie fale. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządny chłop.

0: Třeba.
1: Mě bakalorie. Dzień dobry, witamy w najwspanialszej zabawie, w najwspanialszym radiu w Polsce. Czyli o co tu chodzi? Chodzi o to, że my znajdujemy osoby, a że dzisiaj znajdujemy się we Władysławowie, to będziemy je tutaj naocznie sprawdzać.
2: Tak, i będziemy zgadywać imiona osób, które spotkamy. Paweł.
3: Jestem. Kociu, patrz na mnie, bo urywa sygnały. Troszkę za daleko. Jesteśmy przed centrum handlowym.
2: We Władysławowie.
3: Tak jest i nasz... Rozpoczynamy od pieska, bo jest piękny. To jest tak, bardzo mi miło, nazywam się Paweł.
4: Ja Rysiek.
1: O, no nie!
3: Rysiu, ale to nie...
1: A, będziemy zgadywać imię pieska.
3: Tak, oczywiście. My musimy zgadnąć imię pieska. Niech pan mi powie, czy piesek jest na coś uczulony?
4: Raczej nie.
3: Raczej nie, czyli jest zdrowy.
4: Zdrowy.
3: No to Fafik się nazywa.
4: Nie.
3: Nie, nie Fafik.
1: Może Azor?
4: Też nie.
1: Bardziej, też nie, dobra, ostatnia szansa.
2: Jula.
1: Jula, bardzo...
4: Mikuś.
1: Mikuś! No nie udało
3: się. Jest przegrane.
1: No niestety.
3: Dla pana
1: dzień
3: nasza smyczka, dziękuję, miłego dnia.
1: Dzień dobry, ja mam pytanie, co pani dzisiaj w sklepie kupiła?
5: Jajeczka bio.
1: Jajeczka bio, tak? Jak długo pani jest we Władysławowie?
5: Dopiero wczoraj przyjechaliśmy.
2: A jajecznica, czy bardziej może...
5: Na rzadko.
1: Na rzadko?
3: Na rzadko, bardzo.
2: Okej, no.
5: Na miękko.
3: Tak.
1: Dobrze, ja myślę, że pani ma na imię Marta.
3: Niech pani się nie przedstawia, bo to jest
2: pani
3: nasza
2: Monika.
3: Zabawa.
5: Jest jej typowe imię.
3: A to Marika.
5: Ta literka nie oznacza wcale.
1: O nie!
3: Momencie.
2: No dobra, nie zgadniemy pewnie.
3: Marika.
1: To jak masz na imię?
5: Jagoda.
1: Jagoda, a miała Jagoda literkę, znaczy naszyjnik z literką M, więc trochę nam
2: powiedziała. Skoro było o Jagodach, to ja idę do stoiska teraz z różnymi tu.

0: tutaj jagodami. O, jagody są za 35 zł akurat. A przepraszam bardzo, po ile są truskawki?
1: 25 zł.
2: 25.
0: A czy pani ma na imię Wiola?
1: Nie.
2: Nie?
1: Tak.
0: Renata,
1: bardzo proszę,
0: bardzo.
1: Renata, dla
0: tutaj
1: ciebie.
0: Widzę rowerzystów. Panowie, od rana na rowerach służbowo czy dla przyjemności?
3: Ale przyjemności, bo jest mniejsza kolejka w sklepie.
1: Czyli jednak służbowo, a sami jesteście czy żony wysłały?
3: Żony jeszcze śpią.
0: Czyli wspólna decyzja?
3: Tak, tak.
1: Dobra, my będziemy zgadywać, jak macie na imię. Ja myślę, że ty jesteś Robert.
4: No nie.
2: Nie?
1: Nie?
2: Czekaj. Adam.
4: Nie?
0: Marek? To jak masz na imię?
4: Mariusz.
1: Mariusz!
2: Notariusz.
0: A z kolei ty masz na imię Grzesiek.
3: Nie.
2: Poczekaj.
1: Nie, Łukasz.
3: Też nie.
2: Też nie? Paweł.
3: Na drugie.
0: No czyli zgadliśmy, udało się!
2: Dziękuję, że to dodałeś, bo tak to byśmy przegrali.
5: Ale jemu smyczkę też trzeba dać.
1: Oczywiście.

0: No ludzie kochani, ja rozumiem, że zabawa Jak masz na imię to jest najlepszy, jedyny na świecie radiowy teleturniej na świecie, ale jest tak popularna, że tutaj panowie i panie policjanci postanowili kontynuować ją i kogoś na ławeczce właśnie pytają, jak masz na imię.
1: Jechali pod peron, prawda?
2: I nawet zapisują to na kartkach
1: jakichś, jak
2: imiona, nazwiska.
1: Gdzie mieszkasz, skąd pochodzisz?
3: Autopromocja.
4: Nareszcie urlop!
5: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
4: Spokojnie! Vox FM robi lato!
5: Wejdź na voxfm.pl. Obisz swoją największą wakacyjną wtopę.
4: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
5: Vox FM robi lato!
3: Autopromocja. Reklama.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 3

0: 37% taniej. Tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Reklama. Szpital Południowy pod lupą NIK. Znamy wyniki kontroli w warszawskiej placówce. Rosjanie znów uderzyli w Kijów. Są ofiary i ranni. Za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM. Zapraszam, Marek Balawajder.
5: Jest godzina 8:00. To czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
4: Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim Szpitalu Południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy i płacy lekarzy. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Kontrola objęła lata 2022-2025 i została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
7: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
6: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
4: Rakiety balistyczne znów spadły na Kijów. W stolicy i kilku regionach ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Zginęły dwie osoby, w tym 16-letni chłopiec. 6 osób zostało rannych. W 2 dzielnicach Kijowa wybuchły pożary. W mieście słychać było eksplozje. Mieszkańcy chronili się w bezpiecznych miejscach. A w wiadomościach już teraz Marek Balawajder i poranna rozmowa Vox FM. Gościem dziś poseł Koła Demokracja Bezpośrednia, Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie pośle. Pierwsze pytanie. Ultimatum Jarosława Kaczyńskiego wobec ludzi Mateusza Morawieckiego to porządkowanie PiSu czy początek rozpadu tej partii?
9: Kaczyńskiemu bardziej zależy na utrzymaniu partii niż na zdobyciu władzy. Ja inaczej tego nie jestem w stanie określić. Dobrze, no może jest zdenerwowany tym, że coś nowego w PiSie powstaje. Natomiast jestem życzliwy tej idei czy działalności Morawieckiego, bo to ewentualnie poszerza elektorat PiSu również o tych centrowo nastawionych przedsiębiorców i tak dalej. Natomiast prezes wielokrotnie deklarował i myślę, że to jest realizacja jego pomysłu, czy jego woli, że dla niego jest ważniejsza partia niż zdobycie władzy.
8: Panie pośle, czy po tych słowach o ograniczeniu pomocy dla Ukrainy Przemysław Czarnek nadaje się pana zdaniem nadal na kandydata na premiera?
9: To jest wybitny polityk, ja go bardzo cenię, szanuję Przemka, natomiast od dawna mówiłem, że nie jest samodzielny, będzie robił to, co mu prezes Kaczyński nakazuje, więc ta wolta, jaką zrobił...
8: Czyli dla premiera się nadaje, a dla Polski? Dla premiera Kaczyńskiego, czy się nadaje?
9: Nie, właśnie
8: Polski?
9: O to chodzi, że nie wiadomo, czy się dla Kaczyńskiego nadaje, a jednocześnie to wyjątkowo paskudnie wybrzmiało, że on coś mówi, a za chwilę musi się z tego wycofywać, bo dostał burę od prezesa, czyli nie jest samodzielny.
8: Panie pośle, PiS słabnie, Konfederacja jedna i druga rośnie. Kto dziś jest prawdziwym takim liderem polskiej prawicy, jakby pan tak spojrzał na spokojnie?
9: Na pewno liderem nie jest już Prawo i Sprawiedliwość i prezes Kaczyński. To się wykuwa, że tak powiem. Natomiast prawica jest znacznie szersza niż Prawo i Sprawiedliwość i uważam, że ten, kto będzie miał pomysł, jak te różne nurty prawicowe zintegrować...
8: Widzi pan taką osobę?
9: Tak, prezydenta Nawrockiego.
8: Jan Krzysztof Ardanowski zostaje u nas w studiu. Ja zapraszam państwa na nasze media społecznościowe, na Super Express, na Vox FM, a słuchaczom dziękujemy.
4: Kaczyńskiemu bardziej zależy na partii niż na odzyskaniu władzy. Tego zamieszaniu wokół stowarzyszeń w PiSie mówił przed chwilą w porannej rozmowie Vox FM poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa w czasach rządów PiS. A dalsze części rozmowy przypomnę do śledzenia na voxfm.pl.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
11: Ależ tu się ruch robi w tym Władysławowie. Samochody, ludzie po prostu zjawili się nagle, co w ogóle mnie nie dziwi, ponieważ słońce piękne, pogoda dzisiaj też się piękna zapowiada, takie przyjemne 24 stopnie.
12: No i w całym kraju dzisiaj piękna pogoda, w centrum do 30 stopni termometry pokażą. Podobnie będzie w większości kraju na południu.
11: Synoptycy nawet

0: przed upałami ostrzegają.
1: Jedynie na południu troszeczkę mgieł, zachmurzenia, ale do 10 rano.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
0: Julia Chryn,
3: Konrad Piłowarski,
1: podniecony Pawelec, witamy.
0: Dzień dobry.
4: Pierwsza zmiana.
0: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
0: 5 minut po godzinie 8, zostańcie z nami.
5: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light.

0: Droga pierwsza zmiano. W ramach wspierania was w spacerze wysiadłam z autobusu 3 przystanki wcześniej i idę do pracy na piechotę. Wierzę, że dacie radę, to napisała do nas Joasia.
1: Czy ja już mówiłem dzisiaj, że my mamy najlepszych słuchaczy na świecie?
0: Co jeszcze nie wspominałeś, a przypomnijmy 609-869-869, to jest numer, na który możecie pisać i dzwonić. 10 minut po godzinie 8 my też przypominamy, że jesteśmy we Władysławowie, nie bez powodu.
1: Tak, dzisiaj piesza zmiana, tak, dobrze słyszeliście,
2: bez
1: piesza.
2: R.
1: Bez R będziemy ruszać z Władysławowa za mniej więcej 50 minut, może godzinę ruszamy z Władysławowa z plaży na Hel, idąc właśnie tą plażą.
0: No na pewno będziemy specjalnie opóźniać ten start.
1: Oczywiście, że tak.
0: Bo jednak ból...
1: zostaliśmy zgłoszeni przez naszego szefa na ochotników, w związku z tym troszeczkę będziemy się pewnie buntować. No ale zapraszamy serdecznie. Wejście numer 2, tam będziemy na tej wysokości, a na razie odkrywamy uroki Władysławowa.
0: Ale czy wy właśnie też czujecie ten klimat?
2: No, czujemy. Właśnie przed chwileczką przyjeżdżał nas słuchacz i pomachał, bo pewnie słucha w Oksypę. Pomachał do nas. Słuchajcie, bo to jest taka sytuacja, że tak naprawdę jedyną przygotowaną do tego marszu 33 km po plaży jest Jula. Młodziutka,
0: tak?
2: Szczupłupka, wysportowana, wszystko przed nią.
0: Ja się całe życie do tego dnia przygotowywałam.
1: Zaraz, Paweł, wczoraj wyszliśmy na miasto i na plażę. Ja widziałem, jak ty byłeś przygotowany. Ile ty miałeś napojów ze sobą.
2: Same energetyki.
1: Tak, oczywiście, że tak.
2: Tak jest, każdy 360 kalorii.
1: I przychodziliśmy, co 50 metrów Paweł mówił, no, a w tym hotelu to ja nocowałem. O, aha, ten
2: się,
1: sklep, to ja w tym
2: było.
1: Sklepie. O.
2: Tu byłem z Magdą, tu byłem z Jolą. Ja to wszystko pamiętam, to są wspomnienia, kochani.
0: Ale to muszę ci, Paweł, powiedzieć, że to, że te wszystkie imiona pamiętasz, to też ładnie.
2: Prawda?
0: Z twojej strony.
2: Ja mogę nie pamiętać, ile hotel kosztował, ale wszystko, co innego, to pamiętam dokładnie. Najpiękniejsze są zawsze poranki nad morzem, ponieważ jeśli weźmiesz pokój z widokiem na morze i tam wschodzi słońce, no to, kochany, robota sama się robi.
0: Masz rację, bo z daleka si nic nie widać.
3: Pierwsza zmiana.

0: która tam godzina? 19 minut po godzinie 8, to już niestety groźnie zbliżamy się do naszego startu, ale zanim to, 18, Paweł.
1: 18 stopni.
0: Dla ciebie nowa szansa na zostanie milionerem.
1: Dawaj.
0: Ponieważ teraz będziesz mógł kraść nie tylko mleko, ale też butelki po nim.
2: Tak, każdy z nas ma kogoś w pracy, kto kradnie mleko od innych pracowników. Jak słyszycie, u nas Paweł sam się zgłasza.
1: To ja sprawdzam jakość mleka.
2: Są nowe przepisy, właściwie na razie plany wprowadzenia takich przepisów, żeby od nowego roku system kaucyjny obejmował też opakowania po mleku.
1: Bardzo dobry pomysł. Wszystko powinno być szklane, tak uważam. Również woda mineralna.
0: Wszystko?
1: Tak, woda mineralna powinna być w opakowaniach szklanych, tak. Konserwy powinny być w opakowaniach szklanych. Wszystko, co kupujemy w sklepie, powinno być wielokrotnie można, żeby to można było użyć jeszcze raz. Aha. Czyli recycling, jeszcze raz recycling.
2: Paweł, ale cała Polska sobie zadaje to pytanie. Jakie? Teraz. Czy teraz będziesz kradł też puste opakowania po mleku?
1: No i widzisz, ja ci takie pytania nie mogę odpowiedzieć. Ja mam plany, ja wiem, co mogę sobie kupić za to.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Pierwsze niedługo Paweł sobie kupi własną krowę.
1: Mleko.

0: Wakacyjna nuta w radiu Vox FM i dzisiaj wyjątkowo wakacyjna pierwsza zmiana prosto z nadpolskiego morza.
1: 3 minuty do godziny 8.30, 8.30 oczywiście wiadomości. Pamiętajcie, że dzisiaj o 9.00 ruszamy. Pierwsza zmiana.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
11: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Media Expert taniej masz.
14: Reklama.
0: Na zegarach 8.30, a to oznacza, że czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
15: Prokuratura chce dla niego 20 lat więzienia. Dziś w południe ma zapaść wyrok w procesie Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Przypomnijmy, doszło do niego we wrześniu 2024 roku. W wyniku zderzenia dwóch aut zginął 37-letni mężczyzna, który podróżował z żoną oraz dziećmi. Do szpitala trafiła pasażerka, która jechała razem z Żakiem. Po wypadku oskarżony dzięki pomocy znajomym uciekł z miejsca i nie udzielił poszkodowanym pomocy. Został zatrzymany w Niemczech, wcześniej wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Według biegłych Żak w chwili wypadku był pijany, a do tego pędził z prędkością 226 km na godzinę. Swoją brawurową jazdę nagrywał telefonem komórkowym. Mężczyzna był w przeszłości wielokrotnie karany, m.in. w związku z narkotykami. Miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura chce dla niego nie tylko wieloletniego wyroku, ale też zadośćuczynienia dla poszkodowanej rodziny w wysokości 600 tysięcy złotych. Synoptycy ostrzegają przed upałami w 9 województwach w środkowej Polsce, w pasie od Szczecina przez Zieloną Górę po Lublin. Temperatura wzrośnie nawet do 34 stopni. Z kolei w 6 województwach IMGW ogłosił alerty przed burzami. To na południowym zachodzie i wschodzie kraju. Przemyt egzotycznych papug udaremniony na lotnisku Chopina w Warszawie. 20 ptaków ukrytych było w walizce. Prawdopodobnie podano im środki uspokajające, by nie wydawały odgłosów. Jedna papuga nie przeżyła, pozostałe trafiły do azylu dla zwierząt.
16: Pierwsza zmiana.
17: Pierwsza zmiana.
16: Pierwsza zmiana.
17: Od rana z Vox FM.
0: Dzień dobry. 29 minut zostało do godziny 9.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: Przez całe wakacje sprawdzamy, jak Polacy wypoczywają, co zwiedzają, gdzie się wybrać. No i dzisiaj będziemy sprawdzać tutaj na miejscu we Władysławowie, chociaż ja nie wiem, czy my nawet już w chałupach nie jesteśmy.
1: No właśnie, Mateusz, od której godziny ty nie śpisz?
3: 6 rano.
1: Od 6 rano. Dlaczego tak wcześnie wstajesz na wakacjach? To jest nielegalne.
3: Jogging musi być, szczególnie we Władysławowie. To nie zrobię, to jest grzech po prostu.
2: On 10 kilometrów biega i mówi, że to jest super. Czy ty jesteś jednym z tych ludzi, którzy biegają, bo lubią, czy może dlatego, żeby móc później jeść?
4: Może już
3: i lubią, ale jak ściska dobra wejdzie z rana, to jest po prostu gites majonez.
4: A, rozumiem. Czyli to, i to jeszcze wcześniej jesz?
3: Nie, najpierw bieganko, potem dobra jaściska wchodzi, naprawdę super, polecam.
1: A co jeszcze poza joggingiem tutaj we Władysławowie robisz?
3: Poza joggingiem dobre jedzonko, dobre plażowanie i dobre drinki.
4: Oczywiście, dobra. Czyli napoje energetyczne, jak zawsze.
2: Bardzo. A czy ceny są dobre tutaj?
3: Właśnie, oczywiście, tu mieszka? Nie ma paragonów grozy, nie wierzcie w to.
4: Naprawdę? To daj przykład, dorsz, duża porcja dorsza.
3: Cenowo?
4: Tak.
3: Ile? 30 kilka złotych.
4: 30... Naprawdę?
3: A zestawik około 4 dych schaki.
4: Dasz mi później adres.
2: Ja właśnie widzę, że oni się już będą wymieniać numerami telefonu.
4: No przecież ja widziałem tutaj 60-70 porcja dorsza.
1: To my życzymy ci udanych wakacji, już się poza anteną dowiedzieliśmy, że to nie jedyne twoje plany. Gdzie jeszcze się wybierasz?
3: Bieszczady i Mazury, Mrągowo.
1: Tak, i to pożyje.
2: Na pewno przyda ci się voucher na 500 zł na prezent marzeń.
4: To jest dla ciebie. Żeby nie było, że za nic, że w ogóle, że za darmo, wiesz. Jak radne mleko, ty dostajesz prezenty. Równowaga musi być.
3: Bardzo, bardzo dziękuję. Vox FM, najlepsze rady w Polsce.
0: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
2: A wy też możecie pochwalić się, gdzie spędzacie wakacje, voxfm.pl. Zapraszamy.

0: Moi drodzy, czy stres jest?
1: No oczywiście, że jest.
2: Malutki tylko tak.
1: Ta godzina się zbliża, bo już jest 15 minut do 9. No i za chwilę będziemy ruszać spod wejścia numer 2 we Władysławowie. Chociaż na tym wejściu jest napisane chałupy, więc no ciężko powiedzieć, gdzie my się w ogóle znajdujemy.
2: To jest dziwne właśnie, że to miało być Chłapowo, nie wiem, albo
1: Władysławowo,
2: a są chałupy.
0: Ale tuż są chałupy, bo jesteśmy tuż za znakiem, który, że kończy się Władysławowo i jesteśmy już w chałupach. I to mnie bardzo martwi, bo chyba wszyscy wiemy, jaka plaża jest w chałupach i my zaraz na tę plażę wyjdziemy.
1: Ale dzisiaj jest gorąco, więc nie ma się czym martwić.
2: Ale wiecie, że jak się na taką plażę wchodzi, to trzeba coś zdjąć.
0: Tam jest odpowiedni dress code.
2: Tak, tam jest
1: koszulę zdjąć. No to ty, Paweł, może zdejmiesz skarpetki, bo akurat masz.
2: Nie, ja zdejmę
1: ewentualnie kapelusz.
2: Flipy.
1: Ale fajnie, że wy jesteście z nami. 6098 69 869. Słowa wsparcia dla nas płyną, a są naprawdę potrzebne. Hej, kochani, my dzisiaj rodzinnie idziemy z plecakami z Niechorza do Mrzeżyna, również plażą. Pozdrowienia Basia, Maja, Patrycja i Zbyszek.
2: No
0: trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. To nie jedyna osoba, którą zainspirowaliśmy dzisiaj naszym spacerem na Hel. Uh-huh. Mariusz do nas napisał. Hej, a ja dziś będę uciekał do biegającym pasażerom. Twój kierowca autobusu miejskiego.
2: Twój ulubiony kierowca autobusu miejskiego. Przypominam, że najlepszą formą jest założyć porażkę. I wtedy wszystko, co dojdzie, zanim dojdzie do porażki, jest sukcesem, przypominam. Czyli
0: słuchajcie
2: każdy
0: nas na antenie Radia Vox FM przez cały dzień, a także obserwujcie w mediach społecznościowych. No i zapraszamy nad Polskie Morze.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: 13 minut do godziny 9, my jesteśmy we Władysławowie i pozdrawiamy!
2: Piaszczysta sytuacja.

0: 3 minuty do godziny 9. To czego nam życzycie?
1: Wszystkiego dobrego i kibicujemy wam.
2: Dobrze. Na 20-30 sekund przed tragedią.
3: Po godzinie 9 startuje pierwsza zmiana.
4: Reklama. I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedasz, to w euro!
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.
8: Ewakuowane obozy harcerskie, w regionie trwa sprzątanie. To na Lubelszczyźnie. Dziś niebezpieczna pogoda dotrze do innych województw. Promil alkoholu we krwi, tyle stwierdzono u nowonarodzonego dziecka z Łódzkiego. Sprawę bada prokuratura. W Argentynie euforia, w Anglii rozpacz. To po półfinale mundialu.
9: 9 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
8: Podwójne alerty IMGW przed falą nawałnic i upałów. Tak będzie w najbliższych godzinach. Ostrzeżenia przed upałem dotyczą szerokiego pasa od zachodu przez centrum kraju aż po krańce wschodnie. Z kolei ostrzeżenia przed burzami dotyczą głównie południowych regionów. Od Dolnego Śląska aż po Podkarpacie. Sporo pracy mieli w nocy strażacy z Lubelszczyzny. Ewakuowano tam obozy harcerskie. O szczegółach nasz reporter Maciej Kurek.
10: Strażacy mieli pełne ręce roboty w związku z burzami, które minionego wieczora i nocy przychodziły przez Lubelszczyznę. Była to ewakuacja obozu harcerskiego w Woli Rudzkiej w powiecie opolskim do szkoły podstawowej w Opolu Lubelskim. 25 razy wyjeżdżali również, by usuwać połamane drzewa i konary oraz wypompowywać wodę z zalanych budynków. Najwięcej takich zdarzeń było w powiatach kraśnickim, opolskim i lubelskim.
8: W wyniku burz nikt nie został ranny. Sprawą zajęła się prokuratura w Zgierzu. To po tym, jak w jednym z domów w podłódzkim Ozorkowie na świat przyszło dziecko z promilem alkoholu we krwi. Matką jest 36-latka, której sąd już wcześniej odebrał troje dzieci.
11: Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczenia dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie. Na dalszym etapie zostanie zasięgnięta opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej celem wskazania, jaki uszczerbek zdrowotny został spowodowany u dziecka.
8: Mówił prokurator Paweł Jasiak. Noworodek trafił do łódzkiego szpitala Matki Polki. Kobiecie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia grozi do 5 lat więzienia. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
12: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obronnych.

0: Kobiecie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utratę życia grozi do 5 lat więzienia. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
1: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obronnych.

0: Myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Kierowcy, utrudnienia spotkacie na S8 na Mazowszu między Wyszkowym a Radzyminem. Na wysokości miejscowości Głuchy zderzyły się 3 pojazdy. Stało się to na jezdni w stronę Warszawy. Do szpitala trafiły 3 osoby. Ruch w tej chwili odbywa się tylko lewym pasem. I jeszcze sport. W Anglii rozpacz po przegranej w półfinale piłkarskich mistrzostw świata i fala krytyki na trenera Thomasa Tuchela. Wyspiarze przegrali z Argentyną 1-2. Mecz rozstrzygnął się w końcówce, kiedy Argentyńczycy odwrócili losy spotkania. Angielscy kibice i komentatorzy obwiniają za to przede wszystkim selekcjonera. Uważam, że to natura gry. Gdy przegrywasz, jesteś krytykowany. Tak to jest. Nikt nie wie, co by się stało, gdybyśmy podjęli inne decyzje. Odpowiadał na krytykę trener Thomas Tuchel. Anglikom pozostała gra o brąz w sobotę z Francją. Finał mundialu w niedzielę. Argentyna zagra w nim z Hiszpanią. I w tych wiadomościach to wszystko. Dziękuję za wspólny dyżur. Za godzinę przywita się z Wami już Małgorzata Łukowska.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Muszę zapytać, z kim się gada, żeby taką sobie pogodę załatwić na wyjazd nad morze, przepraszam?
4: Jak się ma znajomości, to jest dobra pogoda.
5: Moglibyśmy ci powiedzieć, ale musielibyśmy cię zabić.
4: No właśnie, dzisiaj nad morzem, piękne słoneczko, jest wietrznie, jest 22-23 stopnie.
5: Taka pogoda tak. Idealna na parawan na bałtyckiej plaży.
6: Fantastyczna pogoda na to, żeby się przejść 33 km po plaży.
3: Ale tak patrzę, cała Polska w biomecie niekorzystnym, a tamten cypelek właśnie na hel. Oj, taki zielony, aż zazdroszczę.
6: To dzięki nam.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynia. Z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
6: To koniec.
7: Pierwsza zmiana.
8: Pierwsza zmiana.
7: Od rana z Vox FM.
4: Arek, co? Zaraz. Co? Nie pierwsza zmiana.
3: Jak nie pierwsza?
4: Tylko pierwsza zmiana.
3: A to przepraszam, już się naprawiam.
8: Pierwsza zmiana.
4: Szanowni Państwo, startuje!
5: To idziemy?
4: No, oczywiście, że tak.
5: Pierwsze kroki po polskiej plaży we Władysławowie już...
6: Halo, ludzie, proponowałbym najpierw zatankować, bo jak nie zatankuję...
3: Dbajcie o nawodnienie, bo to naprawdę potrzebne. A ja przypomnę, pierwsza zmiana, piesza zmiana w drodze na hel, pieszo, piaszczystą plażą.

0: Pierwsza zmiana.
1: Tak to właśnie wygląda.
2: 14 minut.
1: W drodze.
2: Po godzinie 9 my ruszyliśmy i słuchajcie, co tu się dzieje. Mamy dwóch Pawłów.
1: Zobaczcie, poczekaj, bo jest sukces. Pierwszy sukces. Wejście numer 3.
3: Paweł, 200 metrów przeszliśmy do tej pory. Prędkość 3,5 km na godzinę. Ja nie chcę was martwić, ale to oznacza, że będziemy szli jakieś 11 godzin.
1: No i co z tego?
2: Ale nie, idzie z nami słuchacz Paweł i ja myślę, że ty w nas wierzysz, prawda?
4: Oczywiście, że wierzę. Na pewno dojdziemy do celu.
2: Czyli idziesz z nami, chociaż Paweł przed chwilą zapytał mnie, a my idziemy cały czas plażą. I co ty na to?
4: Nie ma żadnego problemu.
2: Nie ma żadnego problemu. No to super. Jako jedyny Konrad jest odważnym człowiekiem i idzie na boso, ponieważ reszta ma buty kryte, takie sportowe.
1: Jula, to jest
3: Aztek. W butach na plaży, ludzie kochani. Poprzewracało wam się w tych głowach od siedzenia w mieście.
2: Chodź, bo ostatni idziesz.
1: Tak. Nie, on robił ciężki trening, tak zwany, wiesz, survivalowy, gdzie się nie używa butów. Odzieży wierzchniej. Także on to jest przygotowany najbardziej z nas wszystkich.
2: 6098 69 869. Bardzo prosimy o słowa wsparcia. Może wyślijcie jakieś buty Konradowi, no, bo on biedny na boso
1: jak
2: idzie.
1: Jak się zachować na plaży na turystów, bo zaraz dojdziemy.
3: A może prosimy o podpowiedzi. Słowa wsparcia.
5: Ode mnie chcecie trochę wsparcia? No przed chwilą miałeś digi specjalnie dla ciebie grałem przecież, Konrad. No co ty? Ja wiem, że jak tą piosenkę słyszysz, to uciekasz, więc to by nawet pasowało.
1: digi, zagraj na... Pierwsza zmiana.
5: Gdzie ci zagrać, Paweł?
1: W chałupach.
5: Welcome to. Powodzenia, pierwsza zmiano. Wracamy do was za chwilę.

0: Sonic i Sky, dużo energii w tym numerze, ta energia jak najbardziej potrzebna. Dzisiaj najbardziej pierwszej zmianie, która w trasie, jak idzie, jak idzie?
1: Powolutku, powoli idzie. 870 metrów, dokładnie taki dystans pokonaliśmy.
2: Jeżeli jest na sali jakiś matematyk, proszę obliczyć, o której dojdziemy do Helu
1: i pole trójkąta.
2: W takim tempie. Tak, pole trójkąta i pole koła. Idzie nieźle.
3: Na razie nie ma ludzi, dlatego nieźle.
2: No bo jeszcze nie ma tej pory, wiesz, na razie jest pora śniadaniowa, ale przed chwilą spotkaliśmy słuchacza, który szedł co prawda w drugą stronę i nie chciał do nas dołączyć.
3: Mignął nam tylko.
2: Widać było po opaleniźnie, że już tutaj we Władysławowie trochę czasu spędził.
3: No ale stawiane są pierwsze, jak to się nazywa?
1: Parawany.
3: Parawany, są pierwsi miłośnicy. A dla którzy nas pozdrawiają, wiem, no bo czym w końcu ciężko pracują.
1: Jak słyszycie, Paweł ledwo to daje radę. Bo ja może ktoś weźmie od niego tę flagę, może to jest za ciężkie dla ciebie, Paweł.
3: Ja się go tu usprawiedliwiał, no. Jeszcze nawet nie uzupełniłem jednego płynu. Nawet. Nie rozumiem tego w ogóle. Nie jesteśmy, widzę, nieprzygotowani do tej podróży.
0: Ale to nie, to musicie się nawadniać. A wy, drodzy słuchacze, możecie ich wspierać tam na miejscu, podchodząc do nich, uśmiechając się, mówiąc, dacie radę. Takie zwykłe słowa otuchy na pewno pomogą. Możecie też razem z nimi maszerować. Ktoś w ogóle dołączył się do was, czy sami tak sobie maszerujecie?
1: Tak, cały
2: jesteśmy,
1: czas
2: słuchacz Paweł idzie z nami, on wiedzie prym, to jest widać człowiek wysportowany.
0: Marcin idzie. No to idźcie.
1: Moi drodzy, za nami jest, jeszcze tylko 32.
0: Policzyłem sobie w międzyczasie, około 4 nad ranem powinniście być na miejscu.

0: face a brother.
1: Tak brzmią Stafy i Duo. Tak brzmi Vox FM, tak wam gramy w rytmie hitów w czwartek przed godziną 10. Tych hitów za moment więcej. Gustavo Lima na horyzoncie, Khalid, Weekend. No i sprawdzimy też, czy pierwsza zmiana jeszcze idzie. A właściwie to teraz już sprawdźmy, bo ja przypomnę, że oni w drodze z Władysławowa do Helu, pieszo, piaszczystą plażą. Idziecie?
2: Tak!
1: No dobrze, dobrze, dobrze, to idźcie, idźcie.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później.

0: zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana.
2: Tam fajnie w Warszawie, fajnie na helu, przyjaciółko, przyjacielu. No, tylko warunek jest taki, że na ten hel to trzeba najpierw dojść piaszczystą plażą. Prawda?
3: Dobrze. Halo, halo, chałupy, na plaży są trzy przygłupy.
4: Myślałem, że już trzy trupy.
5: Bo aktualnie właśnie w chałupach jesteśmy przy wejściu numer 10, jeżeli się nie mylę. Ja idę po plaży i zastanawiam się, po co te drewniane takie drążki są tutaj.
3: Chodzi ci o falochrony.
5: Tak. To są falochrony? Tak. A i tak nie ochraniają, i tak fale idą na
4: ale byłyby rozbijające. Większe.
5: Aha, dobra.
4: No zabierałby piasek i
5: to wszystko jasne, dziękuję za tę wycieczkę edukacyjną.
3: W tym momencie 2,37 km, czyli 370 metrów za nami.
5: Wow, brawo.
2: To idziecie, to rzeczywiście są postępy. No.
4: Tak. I Kądziu idzie w bluzie.
2: No bo to jest, wiesz, to później etapami, coraz dalej to ściągasz, musisz mieć co ściągać.
5: No. Paweł idzie bez koszulki, a ja idę w stroju kąpielowym, więc po strojach nie można niestety zgadnąć, jaka jest pogoda.
4: Ona idzie w stroju kąpielowym, panowie.
2: A to wszystko zobaczycie na naszych social mediach. Instagram chyba tam cały czas aktywny. Polecamy. No i słuchajcie, Vox FM dzisiaj przez cały dzień, no bo będziemy sprawdzać, co u pierwszej zmiany. Czy jeszcze mają siłę? Czy ktoś ich wspiera?
5: Pieszej!
3: Nie.
2: No właśnie, pieszej zmiany. Bardzo dobrze, że przypominacie o tym, że idziecie. Jeżeli chodzi o wsparcie, to od słuchaczy macie. Poczytam troszeczkę SMS-ów, dobra? Jest tak. Pozdrawiam, podziwiam pierwszą zmianę. Powodzenia w marszu od Kasi. Piotr życzy powodzenia. Julka pisze, że nie dacie rady. Ania i Igor pocieszają. No to właśnie, ale to poczekaj.
3: A Julki tak mają.
2: Ania i Igor piszą tak, że widzieli was, trójkę walecznych. Ruszyli przed wami rowerami, ale Ania i Igor mówią, że wy macie łatwiej, bo mają fatalną ścieżkę, drogę rowerową, więc chyba plażą i na piechotę lepiej. Także
4: strasznie im
3: zazdrościmy. Ja nie chcę nic mówić, ale łatwiej, Arek, to ty masz.
4: Tak. Arek, jak się trzymasz? Jak się trzymasz, chłopie?
2: Czy tak, bo to, jesteście w chałupach, tak?
3: No.
2: No ja też zaraz będę w chałupie.
4: Obojętne nam, gdzie jesteśmy.
2: Powodzenia. I do usłyszenia. Tu ptajcie tam dzielnie.

0: Sean Baker, hej, hej, hello. Takie słowa być może powiedział Robert Lewandowski w Chicago, a na pewno powie dzisiaj wieczorem, bo dzisiaj no, piłkarski debiut Lewego w Chicago Fire. O tym w wiadomościach sportowych w Vox FM po godzinie 10, na której już za moment zaprosi Małgorzata Łukowska. Bądźcie blisko radia, posłuchajcie po 10, również jeżeli już mowa o wielkich sportowcach. Sprawdzimy, jak sobie radzi piesza zmiana, która dzisiaj na piechotę plażą piaszczystą z Władysława Badohelu.
1: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: reklama. Both media expert Tanima.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
2: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Reklama.
8: Czarne chmury nad PiS-em, nad partią wisi widmo rozpadu. Kolejne rozmowy w sprawie reformy zdrowia. Lekarze liczą na konkretne propozycje. Na koniec o dzisiejszym debiucie lewego w Chicago Fire.
9: Na zegarze 10:00. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
8: Na początek śmiertelny wypadek w powiecie kościańskim. Nie żyje kierowca ciężarówki. Do zdarzenia doszło około 5 rano na trasie Krzywiń-Osieczna. Z nieznanych dotąd przyczyn kierowca pojazdu zjechał z jezdni i uderzył w przedrożne drzewo. Mimo podjętej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Droga Krzywiń-Osieczna jest jeszcze przynajmniej przez godzinę zablokowana. I to co robić? Prawo i Sprawiedliwości grozi rozłam. Kierownictwo partii nakazało działaczom opuszczenie stowarzyszeń prowadzonych wewnątrz klubu. Decyzji podporządkował się Jacek Sasin, ale z wpisów byłego premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że nie zlikwiduje on swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Decyzję władz PiSu można odebrać jako ultimatum dla Morawieckiego, przyznał w programie Super Ring poseł partii Kacper Płażyński.
10: Można tak to odebrać, chociaż ja bym na pewno nie użył tego słowa, bo to jest po prostu naturalna konsekwencja tego, co Mateusz Morawiecki, mój kolega jeszcze z Prawa i Sprawiedliwości, razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami robi od bardzo długiego czasu.
8: Były wieloletni członek PiSu, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, uważa, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy bardziej na utrzymaniu partii niż odzyskaniu władzy.
11: Ja inaczej tego nie jestem w stanie określić. Dobrze, no może jest zdenerwowany tym, że coś nowego w PiSie powstaje, natomiast jestem życzliwy tej idei czy działalności Morawieckiego, bo to ewentualnie poszerza elektorat PiSu, również o tych centrowo nastawionych przedsiębiorców i tak dalej.
8: Mateusz Morawiecki Stowarzyszenie Rozwój Plus założył już w kwietniu. Od początku powodowało napięcia w partii, ale dotychczas były premier miał zgodę na jego prowadzenie od Jarosława Kaczyńskiego. Kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia już jutro we Warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Odbędzie się kolejna runda rozmów, które będą kontynuacją spotkań z czerwca i początku lipca. Lekarze liczą, że tym razem usłyszą konkretne propozycje reform systemu, a nie, jak podkreślają, kolejne doraźne działania. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
12: Przedstawiciele środowiska lekarskiego zapowiadają, że podczas posiedzenia będą domagać się m.in. reformy finansowania systemu, poprawy organizacji pracy i rozwiązania problemów związanych z wynagrodzeniami.
13: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
12: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. OZZL oczekuje również harmonogramu zmian i odpowiedzi na wiele pytań, chociażby co dalej z limitowaniem zabiegów.
8: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Na koniec jeszcze ośrodek rehabilitacji, gdzie dzikie zwierzęta dostają drugą szansę na powrót do natury. W kujawsko-pomorskiej placówce każdego roku pomoc otrzymuje kilkaset zwierząt. Od jeży i bocianów po jelenie i borsuki. Wiele z nich trafia jednak do ośrodka niepotrzebnie, bo zostały zabrane z lasu przez ludzi przekonanych, że wymagają pomocy, mówi Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamarzenica.
14: Ludzie po prostu porywają te zwierzęta z natury, tak to się powinno nazywać. Ludzie oczywiście robią to w dobrej wierze, chcą pomóc, widzą te małe zajączki, małe sarenki. Natomiast nasz apel coroczny, powtarzany, żeby naprawdę zastanowić się trzy razy, czy to zwierzę wymaga pomocy, czy jest uszkodzone, czy jest to po prostu młody zwierzak, który siedzi w lesie, a mamy przy nim nie ma, bo nie może być, bo mama ucieka przed ludźmi.
8: Leśnicy apelują, by przed zabraniem zwierzęcia z lasu upewnić się, że rzeczywiście potrzebuje pomocy. Marzeniem ośrodka jest budowa ogromnej woliery, w której przed wypuszczeniem można byłoby sprawdzić, czy duże ptaki drapieżne rzeczywiście są gotowe do życia na wolności.
15: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Już dziś w nocy debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Jego nowy zespół zagra z Vancouver Whitecaps. W kanadyjskiej drużynie gra były kolega lewego z Bayernu Tomasz Miller, który namawiał go do przejścia do MLS-u. Początek meczu o 2:30 czasu polskiego. Rekord Atletico Madryt. Aż 10 piłkarzy tego klubu jest w kadrach finalistów Mistrzostw Świata. Do tej pory rekord należał do Juventusu Turyn, który w finale w 1934 roku miał 9 swoich zawodników. Nie potwierdziły się wcześniejsze doniesienia odnośnie Mai Chwalińskiej. Polka nie wystąpi jednak w turnieju WTA w Hamburgu. Powodem jest wciąż niezagojona kontuzja stawu skokowego, której doznała pod koniec czerwca podczas występu na Wimbledonie. Obecnie Maja kontynuuje rehabilitację.
15: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
9: O, może teraz coś powiem, jak sobie włączę mikrofon. Ty, zadziałało! Zobacz,
8: lepiej wtedy brzmisz.
9: Od razu lepiej. No. Jakby, mam wrażenie, że wszyscy teraz słyszą.
8: Tak.
9: 25 stopni w Lublinie i w Terespolu już w tym momencie. W Opolu za to 16 stopni wskazują termometry, a w ciągu dnia, słuchajcie, to się tak rozkręci nawet do 30 stopni dzisiaj w Szczecinie, 29 w Zielonej Górze i w Gorzowie. 23 stopnie wskażą termometry w Zakopanem i to będzie najchłodniejsze miasto dzisiaj. Do tego tam możliwe burze i opady deszczu.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynian z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
8: Jak przyjdzie rachunek za to ogrzewanie,
9: to co?
8: To się nie wypłacą Polacy w ogóle do końca.
9: Dzięki, pogoda, trochę nam pomagasz w tym przypadku. A Gosia nam pomoże z najświeższą porcją newsów za godzinę, punktualnie o 11, prawda?
8: Tak?
9: No,
8: tak.
9: Przyjdziesz?
8: Przyjdę.
9: Przyniesiesz coś fajnego?
8: A co byś chciała?
9: Pogodoskop.
8: Dobra, jest.
9: Umówimy
8: się? Będzie. No, za godzinę.
9: Super. To na Pogodoskop jesteśmy umówieni, a teraz zrobimy głośniej, bo Ingrid i Mamma Mia na naszej antenie. Just Jack Styley, Johnny, Turn the Lights Off za moment. Playboysi również będą. 6 minut po 10, a my zajrzymy jeszcze do tej naszej pierwszej zmiany. Będziemy im kibicować, będziemy ich wspierać, bo idą całe 33 km mają do przejścia. Jesteśmy z nimi. Klaudia Wasilowi tam pięknie i zapraszam. Spędzamy czwartek razem.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana.
2: I tak właśnie te piękne rytmy w rytmie hitów Mauro Picotto i Komodo zamieniamy teraz, słuchajcie, na jeszcze piękniejszy szum fal, bo razem z nami jest pierwsza zmiana. Zazwyczaj znacie ją z pierwszej zmiany, ale to dzisiaj zamieniła się pierwsza zmiana w pierwszą zmianę i wybrała się w jeden wielki, piękny spacer. Julka, Konrad i Pawelec są z nami. Halo, halo, dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry, halo. Jesteśmy. Czy wy słyszycie te fale? O, teraz.
4: Słuchaj,
3: i znowu.
4: Słuchaj, twój mikrofon
3: one tak się
4: działa.
3: Pięknie o brzeg obijają. Idziemy sobie, próbujemy wyjść z chałup, ale no nie da rady. Dopiero przy wejściu 11 jesteśmy, a podobno jest ich chyba z 20.
2: Jak się idzie, słuchajcie? Więc powiedzcie, przyjemna to jest droga?
4: Tak, jest to przyjemna droga. Pod warunkiem, że się wcześniej pomyślało i że...
5: Dobrze, skoro Paweł już skończył kłamać, to ja powiem, że nie jest to przyjemna droga. Przeszliśmy 3 km 650 metrów. Zajęło nam to godzinę i 8 minut. Sami osądzicie, czy to dużo, czy to nie.
2: Ile zrobiliście?
5: Mogę wam podpowiedzieć. Jedną przed chwilą była przerwa.
2: Dobry wynik, kochani.
5: Idziemy dalej. Mamy do przejścia 33 km. Drodzy słuchacze, ja wiem, że wy jesteście najlepsi na świecie. Doradźcie, jak oszukać? Pamiętajcie, my mamy 33 km, to jest niewykonalne. Może my mamy wodą zacząć iść, może będzie szybciej.
3: Nie, absolutnie nie będziemy oszukiwać. Takie słowa wsparcia na 609-869-869 przylatują, że po prostu aż miło, że wy idziecie piechotą do pracy, żeby nas wesprzeć. Bardzo miło, ale musicie jeszcze piasku do butów sobie narzucać.
2: A może faktycznie ściągajcie te ciuchy, wskakujcie do morza, szybciej będzie.
4: Byłaś o tej porze nad morzem, temperatura ma góra 12 stopni, ta woda jest nie do kopania.
2: Chcesz się zamienić? U mnie w studiu troszkę chłodniej.
4: Na morsowanie przyjrzyj czas zimą.
2: Właśnie, 609-869-869, jeżeli chcielibyście wesprzeć naszą pierwszą zmianę, może macie jakiś fajny okrzyk radości, może chcielibyście im coś przekazać, oczywiście przekazujcie, czekam na wszystkie wiadomości. Na głosówki również puścimy, sprawdzimy co oni na to, a z Julką, z Kondziem i Pawelcem będziemy się jeszcze łączyć niebawem.
0: Pierwsza zmiana.

0: Tak nas kołysze ten numer niczym te fale na Bałtyckim Morzem. David Guetta, Alok i Stick Figure, ale nie o morzu, a Run Run River, czyli Płyń Rzeko Płyń. No i ten numer dopłynął, słuchajcie, aż na miejsce pierwsze. Wszystko dzięki wam. Pytanie, czy te miejsce się utrzyma? A to wszystko oczywiście w waszych rękach. Voxfm.pl, zakładka Bestlista albo nasza nowa, niebieska, piękna, mobilna aplikacja. To tam głosujemy, a jutro po 17 słuchamy Bestlisty w wydaniu Arka Sikory.
1: Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wpadaj do Lidla. To się

0: opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Reklama.

0: Opa, daj to głośniej, mama ostrzegała, a wujek dobra rada pod 609-869-869 radzi pierwszej zmianie. Halo, halo, słuchamy. Halo, halo, wujku, dobra rada, czy ty jesteś z nami?
1: Ja mam taką dobrą radę, żeby założyli coś na głowę.
0: O.
1: Tu słońce świeci, to od ich głów mogą być refleksy świetne i kutry, które płyną do portu we Władysławowie, mogą pomylić te refleksy z latarnią morską.
0: No i po co te złośliwości? My naprawdę chcieliśmy tu wesprzeć pierwszą zmianę naszą kochaną, wspaniałą. Ona, przypominamy, idzie, cały czas idzie z Władysławowa w stronę Helu, a w zasadzie na Hel, więc jeżeli chcielibyście ich wesprzeć, no to śmiało 609-869-869. Mówcie, przekażemy. 9 do 11.

0: królach i królowych. Ewa Max w Vox FM na chwilę przed godziną 11. Za moment punktualnie o 11 w Vox FM sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. A o tych najważniejszych wiadomościach opowie nam Małgorzata Łukowska już za moment. Po 11 sprawdzimy, jak tam nasi. We Władysławowie? W Helu? Gdzie?
1: Autopromocja. Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie

0: Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Kolejny rosyjski atak na Ukrainę. Nie żyją dwie osoby. Poprawczak za pobicie mężczyzny. Wyrok grozi dwóm nastolatkom. Ponad 20 groszy więcej na litrze paliwa. Ceny na stacjach idą w górę.
7: Na zegarze 11. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
6: Niespokojna noc na Ukrainie. Zaatakowane zostały regiony na południu, wschodzie, a także w centralnej części kraju. Najbardziej ucierpiała ukraińska stolica. Tam w wyniku ataku życie straciły dwie osoby, a sześć zostało rannych. Tymczasem Odessa, a także obwód Odeski doświadczają nocnych ataków już szósty dzień z kolei. Tak poprzednią noc w rozmowie z ukraińskimi mediami wspomina jedna z mieszkanek miasta.
8: Leżałam
6: w łóżku, obudziłam się kilka minut przed wybuchem, a potem usłyszałam tylko głośny huk, eksplozję, wszystkie okna, balkon, klimatyzacja. Wyleciały. Nic nie czułam. Nie rozumiałam, co się dzieje. Wszystko było jak we mgle. Wyszłam z mieszkania. W przedpokoju była krew. Rury popękały. Wszystko było zalane wodą. Wszystko było też pokryte odłamkami. Dzieje się w Sumach na północy kraju, a także na południu. W Odessie ogłoszono dzień żałoby. A teraz Kielce, gdzie zatrzymano trzech nastolatków podejrzanych o brutalne pobicie 45-latka. To zaledwie 14- i 15-latkowie. Podczas zajścia otoczyli siedzącego na ziemi mężczyznę, po czym brutalnie go pobili. O szczegółach nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
9: Nagranie bójki błyskawicznie obiegło internet. Do brutalnego ataku doszło na ulicy, gdzie grupa nastolatków otoczyła siedzącego na ziemi mężczyznę, a jeden z chłopców zaczął kopać go w głowę.
10: Zebrany materiał dowodowy został przekazany do sądu w Kielcach, do Wydziału Rodzinnego i nieletnich.
9: Powiedziała mi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Choć zastraszony mężczyzna początkowo odmówił złożenia zawiadomienia, kryminalni szczegółowo analizowali materiały, co pozwoliło im wytypować, a następnie zatrzymać trzech nieletnich napastników.
6: Ponieważ napastnicy mają po 14-15 lat, nie odpowiedzą jak dorośli, staną przed sądem rodzinnym, który może dać im nadzór kuratora albo odesłać do poprawczaka. Coraz droższe tankowanie. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia paliwo poszło w górę o ponad 20 groszy na litrze.
11: Jaka pustka się stworzyła na CPN-ach? A tu zawsze było rujno, no, bo tych ludzi masa. A co tu teraz jest, widzi pan? Cienko, no każdy wszędzie jak może, orze jak może.
12: Diesel 7,15, więc taka cena dla mnie to jest 300 miesięcznie więcej. Partnerka w sumie drugie tyle, to już robi ładna sumka. Cena jest, no straszna.
13: Jak już jest 7 z przodu, to nie wygląda to dobrze?
12: Nie.
13: A mówią, że ma być jeszcze
14: więcej, no.
13: Cały czas idą do góry.
6: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Wzrost cen na stacjach jest bezpośrednim skutkiem eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wygaśnięcia z początkiem rządowego programu ceny paliw niżej. A skoro bag już pełen, to przed wyjazdem na wakacje pozostaje jeszcze sprawdzić, czy po drodze są remonty i odcinkowe pomiary prędkości. Radzi nam biegły sądowy do spraw wypadków drogowych Maciej Kulka.
15: Zaplanować sobie wyjazd wcześniej, przeanalizować sobie trasy przejazdu, dlatego że no, w tej chwili w Polsce też jest dosyć dużo inwestycji drogowych, remontów dróg, malowań linii. Jest bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości, więc musimy również to uwzględnić, tak żeby zgodnie i bezpiecznie z przepisami dojechać do celu.
6: Podróż do miejsca wypoczynku powinna być bezpieczna, ale też komfortowa. Róbmy przerwę w czasie jazdy, jeśli mamy w aucie drugiego kierowcę, zmieniajmy się z nim za kółkiem. W upalne dni pamiętajmy też o zabraniu w podróży wody do picia.
7: A jeżeli chodzi o... Co tam, Gosiuńka? Pukasz sobie tak? Troszeczkę? Ale zobaczcie, jaki podkład nam Gosia tutaj robi wspaniały. I po co ja puściłam, jak tutaj można Gosia zatrudnić, prawda? Nie dość, że wiadomości przeczyta, to jeszcze podkład pod pogodę zrobić. To czekaj, cofam to, co powiedziałam. Gosia, choć powiem jeszcze, co w pogodzie, żeby nie było, że nie mówimy. 29 stopni dzisiaj, moi drodzy, w Rzeszowie. Najcieplej 30 stopni wskażą termometry w Szczecinie. Już teraz jest ciepło, miejscami nawet 25 stopni. Podobno Lublin i Terespol. Potwierdźcie, proszę. A ja wam powiem teraz tak. 4 minuty po godzinie 11 mamy. I pierwsza zmiana w składzie. Julka, Konrad i Pawelec idą sobie... Gośka, ty sobie wyobrażasz to? My siedzimy w studiu chłodnym, a oni sobie plażą, słuchaj, spacerkiem. Mają co prawda...
5: upale.
7: 33 kilometry mają do przejścia, więc umówmy się, no mało to nie jest.
5: I prawie chyba tyle samo stopni na termometrach.
7: No tak, w tym momencie 21-20
5: prognozują. No to prawie tyle samo. Podziwiam was wszystkich.
7: Podziwiamy.
5: Wszystkich
7: to
5: trzech.
7: A ty wiesz, jakie tam piękne widoki.
5: Ale jak mewy skrzeczą, słyszysz to?
7: No, właśnie to.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Z Julką Kądziem i Pawelczykiem połączymy się niebawem, a Gosia wróci o 12.
5: Tak.
7: 5 minut po 11. Klaudia Wasiluk. Dzień dobry ponownie.

0: teraz wyobraźcie sobie. Elton John i Dua Lipa w głośnikach. Cold Heart nas tak ładnie buja. A wy jesteście na plaży. Nad naszym pięknym Morzem Bałtyckim. Morze, morza szum, ptaków śpiew, a w tym wszystkim oni.
1: Pierwsza zmiana.
2: Pierwsza zmiana.
0: I jeżeli zepsułam wam teraz bajkę, to przepraszam, ale oni są razem z nami. Julka Kondrat i Paweł Siemaneczko ponownie.
3: Tak, tak, to my, trzy grube krewety.
4: Dokładnie tak to wygląda. Na jest plaży. Po prostu bosko.
0: Krewety, czy wy już macie kryzys, czy jeszcze nie? Bo ja mam wrażenie, że słuchacze tylko na to czekają, żeby wam się już nie chciało. Bo oni mają motywację.
5: Tak, oczywiście.
0: Dobra.
3: Oni nam kibicują
4: to,
3: tym.
4: Tak. Dawaj motywację.
0: To teraz
5: motywację,
0: uwaga.
5: Dobra, no.
0: Motywacja od Eli. Uwaga, uwaga, słuchajcie.
6: Hej, mam dla was piosenkę motywującą.
0: Piosenka motywująca.
6: Czego chcesz, spełnia się. Musisz tylko wierzyć, że masz swój cel. A więc walcz, nie poddawaj się. Dacie radę, co to dla was. Rowerem pośmigaliście, to i w butach ujdziecie. Znaczy w butach, w łapkach, plażą, z piaskiem. Dacie radę, chcę wam mocno, mocno.
5: Bardzo mi się podobało. Bardzo, bardzo mi się podobało.
0: Słyszeli, Ele?
4: Słyszeliśmy aż dom na piasku.
3: Przelew na 5 zł.
4: Nie budujemy żadnego domu, tylko za chwilę ruszamy. Jesteśmy już chyba pod koniec chałup.
0: O!
4: Nie wiem, czy to już, czy dopiero.
3: Dachy się skończyły, także chałupy się kończą. Tak.
5: Za nami niespełna 6 kilometrów. Przed nami...
3: No niespełna.
5: Nie będę mówił
3: drugie
5: ile.
3: Drugie tyle, czy trzecie, czy cztero...
4: Ja nie wiem.
3: Cztero trzecie, nie wiem, nie znam
4: wiem,
3: się matematyka.
4: Skąd te negatywne po prostu myśli? Popatrzcie, jak jest pięknie. Morza szum, z jednej strony drzewa, zielono.
3: Julka się kąpała.
4: Tak, ja się kąpałam w morzu,
0: zimne?
4: Muszę przyznać. Tak,
0: no, retoryczne pytanie.
5: Ja się nie kąpałem, dalej w ludzie spaceruję. Chciałem powiedzieć, że głównie mnie napędza teraz nienawiść do naszego szefa.
0: Czekajcie.
3: Chcę mu zrobić...
0: Jeszcze jedna rada. Jest Pawelczyk tym razem dla ciebie, słuchaj.
7: Ja bym taką radę miał dla Pawła Pawelca, bo wiadomo, on już jest w swoim wieku, jakby, nie wiem, czy
3: to
7: jest
3: zrobioną,
7: czy...

0: Który wcześniej wyrobił legitymację emeryta rencisty, to niestety miał 50% zniżki i po 15 kilometrach by mu uznali 30, nie musiałby dalej iść.
1: Widzisz?
0: Dziękuję, pozdrawiam, Andrzej.
1: Andrzej tutaj ze Klaudik, złotą radą. Tak?
2: Klaudik, masz parę godzin, wyrabiaj. Dla mnie. Wyślę zdjęcie.
3: Pierwsza zmiana.
1: To właśnie pierwsza zmiana, która idzie, przypominamy, z Władysława Was do samego Helu. Wy możecie dołączyć, możecie śledzić ich zmagania, przy okazji słuchać Vox FM. Sean Paul, Alexis Jordan już teraz na naszej antenie.

0: Inner Circle i Games People Play. Tak nam poprawiło humor na 25 minut przed godziną 12. A propos gier, no to jest taka strona voxfm.pl. W zakładce konkursy możecie powalczyć o 2000 zł. Nie za darmo, słuchajcie, ale też, no umówmy się, nie będą to jakieś nie wiadomo jakie rzeczy i racket science. Wystarczy, że napiszecie nam o swojej wtopie. Dokładnie, jeżeli coś nie pykło, a propos urlopu, może samolot się spóźnił, a może przez cały urlop padało? Napiszcie nam o tej wtopie, a potem bądźcie pod telefonem, bo 2000 zł na wymarzony weekend trafią jeszcze dzisiaj do Was.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Reklama.

Andy Dust, Harris i Zokaria w Vox FM na 13 minut przed godziną 12, a pod 6098 69 869 przychodzi wasze wsparcie. Wsparcie dla pierwszej zmiany, która, przypominamy, dzisiaj się zamieniła w pieszą zmianę i z Władysławowa powędrowała sobie piechotką aż na Hel. Albo do Helu, trzeba ich dopytać, gdzie idą, tak konkretnie. Dacie radę, piszecie. My, kurierzy, dajemy radę, to wy też. Pamiętajcie jedno, to nie jest 30 kilo na siódme piętro bez windy. Ktoś tak wspiera. Ktoś inny pisze, poprosić ratowników, by kładem podwieźli. Jarek pozdrawia konkretnie. Przekazuje, że jak dojdziecie do plaży nudystów, to tam trzeba iść na golasa. Zawsze trochę lżej będzie. Pozdrawia Ula z Białegostoku. Mam wrażenie, że chyba wie, co mówi. No i do tego jeszcze, jak już piesza zmiana dotrze na Hel i odpocznie, to proponuje nowy challenge. Powrót w pław do Sopotu. Przekażemy. I będziemy trzymać bardzo mocno kciuki.

0: DNA, czyli piłkarskie emocje w głośnikach na chwilę przed 12. Andrea Bocelli i David Guetta w DNA właśnie w Vox FM, a o 12 punktualnie w samo południe czas na wiadomości Vox FM, w nich m.in. o nowym premierze Ukrainy. To były szef państwowego giganta paliwowo-energetycznego. O tym wszystkim usłyszymy już za moment punktualnie o 12 w wiadomościach Vox FM. Po nich pogoda prosto od pierwszej zmiany.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Wreszcie urlop.
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl. Obisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
1: Vox FM robi lato.
2: Autopromocja. Reklama.
5: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro!
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

Sprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699

0: Sklep Biedronka. Reklama.
1: Pijany spowodował śmiertelny wypadek na trasie łazienkowskiej. Dziś wyrok usłyszył Łukasz Żak. Nowy premier Ukrainy Julię Swirydenko zastąpił Serhii Korecki. Najsilniejsi Polacy przyjadą do Torunia. Przed nami Mistrzostwa Polski Strongman.
2: To już w południe. W Vox FM czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zapraszam Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
1: Na początek tragiczny wypadek na S6 w Zachodniopomorskiem. Z nieznanych jeszcze przyczyn dachowała tam osobówka. Podróżowały nią 3 osoby. Wśród nich było dziecko, mówi rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Dariusz Szacht.
3: Niestety w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosło 6-letnie dziecko, a 2 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
1: Obecnie trasa pomiędzy węzłem Dobre a Koszalinem jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje kierowców na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.
0: To są wiadomości Vox FM.
1: Pędził ponad 200 km na godzinę przez Warszawę. Spowodował tragiczny wypadek na trasie łazienkowskiej. Sąd ma dziś zdecydować o wyroku dla Łukasza Żaka. Prawie 2 lata temu prowadzone przez niego po pijanemu auto wpadło w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-latek. Jego żona i 2 dzieci trafili do szpitala. O tym, jakiego wyroku możemy spodziewać się, wie nasz reporter Michał Rawa.
4: Śledczy wnoszą o 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka bez możliwości przedterminowego zwolnienia. W mowie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka podkreśliła, że mężczyzna po wypadku nikim się nie zainteresował, uciekł z Polski i nawet po zatrzymaniu nie wystąpił u niego cień pozytywnej prognozy kryminologicznej. Wdowa po zmarłym 37-latku wyraziła nadzieję, że u oskarżonych pojawi się jakakolwiek skrucha, a końcowy wyrok pomoże uratować czyjeś życie. Z kolei obrończyni Łukasza Żaka prosiła o sprawiedliwą karę. Stwierdziła m.in., że jej klient stał się obiektem powszechnej nienawiści.
1: Proces przed warszawskim wymiarem sprawiedliwości zacznie się już za 3 kwadranse. Ukraina ma nowego premiera. Parlament powołał na to stanowisko Serhija Koreckiego. To były szef państwowego przedsiębiorstwa Naftohaz, czyli giganta paliwowo-energetycznego. 48-latek zastąpi na tym stanowisku Julię Swirydenko, która pełniła tę funkcję przez niemal rok. Jest to już 3 szef rządu w Kijowie w czasie wojny. Przed rządem stoją jasne zadania, jakich oczekuje społeczeństwo ukraińskie. Kompleksowe zaopatrzenie sił obronnych, rozbudowa naszego kompleksu wojskowo-przemysłowego, wsparcie społeczeństwa, przygotowanie i przejście kolejnej zimy, wsparcie biznesu, wzmocnienie współpracy z naszymi wszystkimi partnerami.
5: Posilenie wzajemodii z partnerami.
1: Zaznaczał Korecki w przemówieniu w Radzie Najwyższej Ukrainy. Parlamentarzyści jeszcze dziś prawdopodobnie podejmą decyzję w sprawie nowych ministrów w rządzie. Od początku roku w całym kraju odnotowano już blisko 15 tysięcy przypadków boreliozy. To choroba przenoszona przez kleszcze, które latem są szczególnie aktywne, zwłaszcza na terenach leśnych, łąkach i w wysokiej trawie. Gdy dojdzie do ukąszenia przez tego owada, należy go jak najszybciej wyciągnąć, mówi Magdalena Marczak z podkarpackiego sanepidu.
6: Najprostszym i najlepszym sposobem do usuwania kleszcza jest pięseta z wygiętymi końcami. Kleszcza łapiemy jak najbliżej skóry, starając się nie zgniatać jego tłowia, tak żeby minimalizować ryzyko przedostania się treści z kleszcza do organizmu człowieka, ponieważ to właśnie tam są groźne drobne ustroje.
1: W przypadku, gdy po ukąszeniu kleszcza pojawi się obrzęk na skórze, konieczna jest wizyta u lekarza. Najsilniejsi zawodnicy z kraju przyjadą do Torunia. Już 26 lipca na boisku przy stawie Komtura odbędzie się otwarte Mistrzostwo Polski Strongman, mówi organizator Piotr Kwiatkowski.
7: W Toruniu nas czekają pierwszy raz Mistrzostwa Polski o walkę o pas mistrzowski, czyli generalnie nie było to stosowane wcześniej, nawet gdy za Mariusza Bozianowskiego zawsze był puchar. Z 45 konkurencji wyrezerwowaliśmy 6. Joka 400 kg na 2 razy 20 metrów. Potem mamy taczki, załadunek taczek. To jest taka nietypowa konkurencja, ale bardzo fajna konkurencja, jak zawodnik musi zbierać takie elementy i wkładać, jechać dalej.
1: Mistrzostwa wystartują 26 lipca o godzinie 15. Wstęp jest darmowy.
2: Dzisiaj w całym kraju bardzo słonecznie, ale najlepiej, najpiękniej jest, wiecie gdzie? Nad samym polskim pięknym morzem, bo to tam właśnie jest nasza pierwsza zmiana. Halo, halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry, dzień
9: dobry. Pogoda jest piękna. Szczególnie dla zwierząt wodnych, bo w wodzie jest bardzo zimno.
2: O, proszę bardzo.
9: Dzisiaj kto się chce schłodzić, to do wody, a kto chce się wygrzać, spalić, no to serdecznie zapraszamy na plażę nad Polskiem.

0: Może. To właśnie tam, nad polskim morzem, z Władysławowa prosto do Helu idzie nasza piesza zmiana. Jak tam wam idzie, powiedzcie, chłopaki i dziewczyny? Słyszycie czy nie słyszycie? Nie słyszycie, ale pewnie...
1: Kąpią się już w morzu, po co mają się obnosić?
0: Możliwe, tak, właśnie. No, powiedzieli, co wiedzieli i z dowody. A pod 609-869-869 przychodzą wasze wspaniałe rady na to, żeby dopłynęli, doszli, żeby dotarli na swoje miejsce. Na przykład jak moja ulubiona trójca dojdzie do Hel, to obiecuję, że w sierpniu, jak zacznę urlop we Władysławowie, to zrobię ten sam spacer, co oni. Ktoś napisał. Trzymamy kciuki.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Luckily, I follow rivers. U nas nie rivers, ale u nas morze. I to jakie morze? Nad morzem jest piesza zmiana.
1: Piesza zmiana.
2: Piesza zmiana.
0: A gdzie konkretnie jesteście, kochani?
3: No właśnie, słuchajcie, ja byłem w kilku metropoliach w Polsce, byłem w Poznaniu, duże miasto, aha, aglomeracja śląska przecież bardzo duża, prawda? Warszawa spora, ale okazuje się, że największym miastem, a właściwie miejscowością w Polsce są chałupy. Wyszliśmy i idziemy, no. I my dalej w tych chałupach.
4: Jesteśmy już przy jakimś 2100 którymś wejściu.
5: Kilometrze, tak?
4: W kilometrze niestety nie i aktualnie robimy coś nielegalnego.
3: No właśnie, bo my tutaj strasznie złamaliśmy dress code, bo my jesteśmy na plaży nudystów. Słuchaj, Klaudia, ja się tak wstydzę, jak ja tu jestem. Ja się patrzę cały czas na swoje stopy.
0: Wiecie, co zrobić, żeby się nie wstydzić?
3: Tylko nie spojrzeć.
5: Nie.
0: To trzeba by było na plaży nudystów.
4: Nie, Klaudia.
0: Co? Nie podpowiadać?
4: No, dobra, nie podpowiadaj, bo Pawelec to weźmie do siebie.
5: Nudzi się na bank, to trzeba się nudzić. Ale słuchaj, jakie malutkie siusiaczki, ojej.
0: Paweł! Weźcie go tam łokciem. Cześć,
5: słuchaj,
0: przekażcie
5: to jest
0: Julce,
5: temat,
0: że na pamiątkę z plaży
5: temat.
0: To najlepiej wynosi się piasek w kostiumie, pisze Marcin.
4: O, super, idę zaraz nabrać.
0: Musiałam zmienić temat, słuchajcie, bardzo szybko, żeby nie wprawić.
4: Dziękuję ci, Klaudia, dziękuję.
3: Za nami 8 kilometrów prawie już zrobione, zostało nam 25. Jak uważacie, uda nam się?
4: No jasne, że nam się uda, my ja już widzę jednym okiem hel.
0: Kto jak
5: tylko końca nie widać.
0: A jeszcze tutaj Marcin dopytuje, czy idąc na hel, piesza zmiana ma ze sobą hel, żeby być lżejszym?
3: Nie pomyśleliśmy, jesteśmy za głupi, przepraszamy.
5: Diabła mam we krwi.
0: Jeszcze pytają, spytajcie, czy na helu mają hel, bo może to jest sposób na chodzenie po piachu.
4: Być może, my nie jesteśmy wiem. Nawet tak głupi, że idąc obok wody, wzięliśmy butelki wody ze sobą.
0: Aj.
5: Czy ta jest słoda?
0: Trzymam kciuki, kochani. Wszyscy pod 609 869 869 również trzymają za was kciuki. Jeżeli chcieli

0: żebyście jakoś tutaj zmotywować ekipę, to śmiało, cały czas prosimy o takie piękne teksty motywujące, a z pierwszą zmianą z Julką, z Kondziem i z Pawełcem połączymy się jeszcze niebawem.
1: Pierwsza zmiana.
2: Pierwsza zmiana.
3: Oh. Hit it, the lander. Fresh the sound.

0: Ale Farben, René Miller i Body Talk w Vox FM na 24 minuty przed godziną 13, a to Body Talk to jest miejsce piąte ostatniego notowania Best Listy. No i pytanie, czy będzie wyżej? A to wszystko, przypominam, zależy od Was. VoxFM.pl, zakładka Best Lista, możecie również głosować w naszej mobilnej aplikacji. No a jutro po 17. Słuchamy oczywiście Best Listy w wydaniu Arka Sikory. Polecam!
1: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach.

0: będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
1: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
20: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
21: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
22: 18,47, 12.
23: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
23: To ja też chcę! 24,39.
24: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Reklama.

Kizo Disneyu, a my w temacie Disneya zostajemy, bo pierwsza zmiana cały czas jest w drodze do Helu. 6098698 Hey Vox, widziałam ekipę filmik na Facebooku. Pawelec wygląda jak raczek z Małej Syrenki, Julcia jak Arielka, a Kądziu jak rybka Nemo. Piękne porównanie.

0: O kropli deszczu. Gabriel Fleszar w Vox FM na 5 minut przed godziną 13. Po wiadomościach o 13 sprawdzimy, gdzie ten deszcz może popadać dzisiaj. Miejmy nadzieję, że deszcz ominie szerokim łukiem Władysławowo i Hel, bo to właśnie z Władysławowa właśnie do Helu idzie piesza zmiana. Podglądajcie na Instagramie i na Facebooku Vox FM ich zmagania i za moment połączymy się jeszcze z nimi. A to po wiadomościach o 13.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie spokój.
4: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
5: Dobry, witam.

0: Weekend marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Ale duża.
14: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż.

0: w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów, 26,99 kupując dwie. A brykiet grillowy 2,5 kg, 9,99 kupując dwa opakowania.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Reklama.
14: Kaczyński kontra Morawiecki. O buncie w PiSie powiemy już za chwilę. 300 zł na szkolną wyprawkę. Rusza rządowy program Dobry Start. Kwiatowe trofeum na FIFA. Do zobaczenia w Katowicach.
15: To już 13. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zapraszam Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
14: Że w Prawie i Sprawiedliwości jest ultimatum dla Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Kierownictwo partii nakazało wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń, które powstały wewnątrz ugrupowania. Władze PiSu dały na to tydzień. W przeciwnym razie posłom grozi wykluczenie. Z wpisów Mateusza Morawieckiego wynika jednak, że ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zrezygnuje. Potwierdza to poseł Krzysztof Szczucki.
16: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Także odpowiedzialność za te decyzje należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
17: No, ale ja to, że was wyrzucą.
16: No już różne były zakręty i decyzje. Jest podjęta uchwała. My się z treścią tej uchwały nie zgadzamy.
14: Jacek Sasin, który ogłosił, że likwiduje założone przez siebie stowarzyszenia, zapewnia, że nikt nikogo z PiSu nie wypycha, ale dodaje.
18: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba w tej sprawie. No, trzeba po prostu w tym momencie, to jest taki moment, kiedy trzeba się podporządkować decyzjom władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości.
14: We wpisie na platformie X rzecznik klubu Rafał Bochenek podkreślił, że cele Stowarzyszenia Rozwój Plus są jasne, polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością Prawa i Sprawiedliwości. Jest przełom w sprawie śmierci strażaka z Białego Dunajca. 25-latek zmarł po spotkaniu w miejscowej remizie. Prokuratura rejonowa w Zakopanem postawiła zarzuty mężczyźnie, który wdał się z nim w bójkę. O szczegółach nasz reporter Łukasz Bobek.
19: Chodzi o zdarzenie z nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku. Wówczas w miejscowej remizie odbyło się nieformalne spotkanie strażaków, którzy przygotowywali się do odbywającego się następnego dnia odpustu w miejscowej parafii. W remizie doszło do bójki. Po spotkaniu zakrwawionego 25-latka odnalazła jego rodzina tuż obok remizy. Mężczyzna 10 dni później zmarł w szpitalu. Po 2 latach śledztwa prokuratura postawiła zarzuty Władysławowi M., który bił się z 25-latkiem. Usłyszał 2 zarzuty. Nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego, a drugi dotyczący spowodowania średnich obrażeń ciała.
14: Mężczyzna

0: Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odmówił też składania wyjaśnień. Obecnie ma dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju, a także poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych. Ruszyły wypłaty 300 zł z programu Dobry Start. Do rodziców w całym kraju trafiło już 48 milionów złotych. Świadczenie ma pomóc w zakupie szkolnej wyprawki. Rodzice przyznają, że przygotowanie dziecka do nowego roku szkolnego wiąże się dziś ze sporymi wydatkami.
1: Powoli jest kompletowana, ale jeszcze na spokojnie, mamy dopiero połowę lipca, nie ma co się spieszyć.
2: Czyli nie na ostatnią chwilę?
1: Nie, absolutnie nie. Uważam, że lepiej mieć troszeczkę zapasu. Te 300 zł w obecnych czasach i w obecnych cenach to jest niestety troszeczkę za mało. Nowy plecak, piórnik, to wszystko niestety się zużywa gdzieś w ciągu roku szkolnego i ta kwota powinna być troszeczkę wyższa.
0: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie przez internet do końca listopada, a jeżeli dokument trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to wypłata będzie najpóźniej do 30 września. Puchar świata w piłce nożnej na wyciągnięcie ręki dla Argentyny i Hiszpanii. Zwycięzcę mundialu poznamy 19 lipca. To za oceanem, a tymczasem w katowickiej Dolinie Trzech Stawów można podziwiać najbardziej pożądane trofeum w futbolowym świecie, ułożone z kilku tysięcy kwiatów.
3: Puchar jest w porządku, nie? Tak mi się podoba, bardzo.
4: Biały z czerwienią, jakiś taki ciemniejszy kolor, także ładnie to wyszło.
3: Ale tak więcej z dołu, żeby oblamowanie tak żółtego było.
5: Ładne.
6: Za chwilę finał.
4: No tak, jak najbardziej. Kibicuję za Hiszpanią, więc liczę, że Hiszpania wygra.
5: Argentyną. Jaki żywiołowy.
6: Argentyńczycy mają Messiego, a Hiszpanie jaką przewagę?
4: Lamine Yamal.
3: Bo Argentyna ma inną Messiego, a w Hiszpanii grają wszyscy.
6: To ile bramek padnie, jak pan myśli?
4: A, skromnie. 1-0.
6: Może karne zdecyduje.
4: Karne, tak. I to by było fajne. Właśnie wolałbym.
0: Z kibicami w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. A więcej sportowych informacji już za chwilę.
7: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Polscy siatkarze zawalczą z drużyną z Brazylii. Spotkanie w ramach Ligi Narodów zacznie się o 3 w nocy czasu polskiego. Przypomnę, wczoraj podczas meczu otwarcia Polacy pokonali Bułgarów 3-0. Najwięcej punktów zdobył Bartłomiej Bołądź. Piłkarska reprezentacja Polski ma nowego trenera, drugiego trenera. PZPN ogłosił, że będzie nim Hiszpan Kibu Wisunia. Szkoleniowiec przez lata współpracował z Janem Urbanem, a zajmie stanowisko, które pełnił Jacek Magiera. A w Anglii rozpacz po przegranej w półfinale piłkarskich mistrzostw świata i fala krytyki na trenera Tomasa Tuchela. Wyspiarze przegrali z Argentyną 1-2. Mecz rozstrzygnął się w końcówce, kiedy Argentyńczycy odwrócili losy spotkania. Angielscy kibice i komentatorzy obwiniają za to przede wszystkim selekcjonera. Uważam, że to natura gry. Gdy przegrywasz, jesteś krytykowany. To tak jest. Nikt nie wie, co by się stało, gdybyśmy podjęli inne decyzje. Odpowiadał na krytykę trener Tomas Tuchel. Anglikom pozostała gra o brąz w sobotę z Francją, a finał mundialu w niedzielę. Argentyna zagra w nim z Hiszpanią.
7: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
9: Bardzo ładny dzisiaj mamy dzień, drodzy Państwo. Od 23 stopni dzisiaj pogodowo w Zakopanem, przez 25 w Suwałkach, 26 wskażą termometry w Białymstoku, 28 w Rzeszowie, do 29 nawet w Zielonej Górze i 30 to maks dzisiaj w Szczecinie. Do tego możliwe opady deszczu, możliwe też burze, ale tylko miejscami. Coś tam w Krakowie może delikatnie pokropić, może w Zakopanem, może w Rzeszowie, ale na przykład Suwałki za to bez deszczu, Gdańsk za to bez deszczu, a we Władysławowie i na Helu... Niezależnie od tego, jaka tam będzie pogoda, tam będzie naprawdę gorąco, no bo właśnie w stronę Helu, właśnie na sam Hel zmierza pierwsza zmiana w składzie Julka, Konrad i Pawelec. Znacie ją z pierwszej zmiany, ale na dzisiaj literkę W, tak? Bo piesza zmiana. R i W usuwamy i pierwszą zmianę zamieniamy na pierwszą zmianę. W związku z tym kibicujemy...
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: I do tego kibicowania zachęcamy również Was. To już wydaje mi się, że może i ostatnia prosta. 6098698 piszcie, co przekazać Porankowi. No bo będziemy się z nimi za moment łączyć, no to przekażemy co trzeba. 6098698 numer przypominam, a teraz bardzo ładnie zagram. Dr. Alban, It's My Life na dobry początek tej godziny. No i basta za moment. Hej, czy ty wiesz, kochanie, takie nam pytanie zada. DJ Ilham, Digi Digi, również będzie. 7 po 13, Klaudia Wasiluk, witam ponownie i zapraszam. Robimy lato w Vox FM.

0: My Love i wschodni klabersi. A u nas nie wschód, tylko kierunek północ.
1: Pierwsza zmiana.
0: Julka, Kondzio i Pawelczyk, czyli pierwsza zmiana dzisiaj w Vox FM jest na północy kraju, czyli nad naszym pięknym Morzem Bałtyckim. I co, jak tam?
2: Tak
0: już
2: naprawdę,
0: na Helu, czy jeszcze
2: kierunek
0: nie?
2: To jest wschód.
3: Kierunek na wschód? Dlaczego?
2: No, kierunek wschód. No,
0: bo wszystkie drogi prowadzą na wschód.
2: Tak, dokładnie.
3: No właśnie, chcielibyśmy ten Hel już widzieć, ale nasze oczy są jeszcze za słabe, aby go dojrzeć.
2: Ja nie wiem, czy wy wiecie, moi drodzy. No. Paweł, nie wiem, czy ty wiesz na przykład, ale my właśnie jesteśmy dokładnie na 10 kilometrze naszej wyprawy.
0: Mamy godzinę 13:22.
3: Tych kilometrów 33 to też musimy pamiętać. Przed chwilą odbyła się taka rozmowa między Konradem a Pawłem. A ciebie co boli? No bo mnie to już kolano, a Konrad na to powiedział, że jego boli wszystko.
0: Moi drodzy, po 18.
4: Albo wiele rzeczy, tak bym powiedział.
2: Moi drodzy, my ze słuchaczami jesteśmy szczerzy, my tutaj nie okłamujemy i ja wam powiem szczerze, ja jestem bardzo bliski rezygnacji z dalszej wyprawy.
0: Nie, o, nie, nie. Tego.
2: Za mną są już pierwsze skurcze u dołytka, do tego kostki oraz plecy.
3: Weźcie go
2: więc...
3: na rana. Ale jak się skurczysz, to będzie mniejsza powierzchnia i będzie się lepiej szło.
2: Na to liczę, ale jest duża szansa, że jak Bądź. Następnym razem się połączymy, to już niestety będzie beze mnie.
3: Nie, nie, nie!
4: Kończył,
3: ludzie!
4: Dojdźmy do pierwszego toj-toja. I tam się rozegra sytuacja jakaś, być może wiesz, może złapiesz znowu energię na kolejne kilometry. Kto wie, bo ja też bym bardzo chętnie chciał dojść do punktu kontaktowego toj-toj.
2: A to akurat mnie za bardzo nie interesuje, Paweł, tylko no tak czuję już po prostu, że to jest pora na mnie.
4: Nie popisuj się, mówię, wiem co mówię, no.
0: 6098 69 869. Andrzej, mam wam, przekazuje słowo motywujące. Na mecie w Helu czeka na was zimniutki, złocisty napój z pianką. Może to Kondzio chciał usłyszeć.
2: Jakoś...
3: Nie przekonuje cię to?
2: Nie przekonuje mnie to do końca, ale dziękujemy za słowa motywacji.
3: Wiemy, że nie tylko na mecie na nas czekacie, ale że będziemy się też widzieć po trasie, więc zachęcamy. Trasa jest nieskomplikowana, po prostu idziemy sobie plażą.
0: Brzegiem. Powiedzcie, gdzie
2: jeżeli
0: was
2: ktoś chciałby
0: znaleźć.
2: Mnie zastąpić. Jesteśmy aktualnie przy wyjściu numer 27. Aha. Wydaje mi się, że mogliśmy już przejść granicę między Chałupami a Kuźnicą.
3: Nareszcie!
2: A to oznacza nie mniej, nie więcej, że już za chwilę będziemy na Białorusi. No bo Kuźnica to jest granica z Białorusią. Ja pamiętam, ja jechałem.
0: Dobra, kochani, pierwsza zmiana jest, jak sami słyszycie, nad pięknym naszym polskim morzem, także możecie ją na trasie łapać. My trzymamy kciuki za wszystkich. Mamy nadzieję, że wszyscy dotrą do celu, a wy możecie ich zmagania śledzić na Instagramie i na Facebooku Vox FM.
1: Pierwsza zmiana.

0: Waka Waka od Shakiry. Hymn mundialu z 2010 roku na 20 minut przed godziną 14. A jak już przy piłce jesteśmy, to jeszcze nie koniec tych piłkarskich emocji, drodzy Państwo. Po wczoraj Argentyna z Anglią, przypominam, 2-1 wygrała. A w sobotę kolejny mecz przed nami, 18 lipca o 23. Anglia kontra Francja. No i sam finał w niedzielę o 21. Hiszpania, Argentyna. To taki rozkład jazdy, jeżeli chodzi o mecze. A to, co najświeższe w kraju i na świecie, najświeższe newsy, to za moment, no za 20 minut. Punktualnie o 14. Już teraz zapraszam na wiadomości Vox FM. Chwila przerwy, a po niej ciąg dalszy grania w rytmie hitów.
1: Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.

0: Zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, padają nowe oferty.
4: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą Seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adam. Box, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
13: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
14: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
15: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Reklama.
18: Vox

co z Colin. To Blanka i Niewinna w Vox FM na 8 minut przed godziną 14, a to jest numer, który jest w bestliście. Daleko, daleko, bo miejsce 16, ale to wszystko się może zmienić, bo to wszystko jest w waszych rękach, przypominam. VoxFM.pl, zakładka bestlista lub nasza darmowa mobilna aplikacja. Tam również możecie głosować na swoich ulubionych. A jutro o godzinie 17 słuchajcie bestlisty w wydaniu Arka Sikory. Polecam.

0: hangover w głośnikach. A dopiero czwartek mamy i chwilę przed godziną 14. Michael Grass, czyli nasz Michał Trawka, przyszedł do studia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No nie, no na hangover to jeszcze za wcześnie.
0: Jeszcze za wcześnie.
1: Chociaż jak ktoś jest

0: Hangover w głośnikach. A dopiero czwartek mamy i chwilę przed godziną 14. Michael Grass, czyli nasz Michał Trawka, przed do studia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No nie, no na Hangover to jeszcze za wcześnie.
0: Jeszcze za wcześnie.
1: Chociaż jak ktoś jest...
0: Chwilę przed godziną 14. Michael Grass, czyli nasz Michał Trawka, przed do studia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No nie, no na Hangover to jeszcze za wcześnie.
0: Jeszcze za wcześnie.
1: Chociaż jak ktoś jest...

0: Gwarantujesz, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak, w jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz co?
4: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: wiem. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji.

0: 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów 4,99 kupując dwa opakowania.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Reklama.
13: 20 lat bezwzględnego więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku samochodowego. Tysiące Ukraińców wyszło na ulicę, trwa protest po decyzji Zełeńskiego. A na koniec w wiadomościach kontrowersyjny transparent na meczu Argentyna-Anglia.
14: 14 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
13: 20 lat bezwzględnego więzienia dla sprawcy tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Łukasz Żak usłyszał właśnie wyrok. O zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się dopiero po 15 latach za kratami. Oskarżony, który miał zakaz prowadzenia, pędził pijany z prędkością ponad 200 km na godzinę i trzymał w ręku telefon, którym nagrywał brawurową jazdę. Uderzył autem w inny samochód. Zginął 37-latek, a jego żona i dzieci trafiły do szpitala. Na tę karę pracował pan sobie latami, zaznaczał sędzia Maciej Mitera.
15: To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę. Urząd prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Też nie widziałem. Powiem pana, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
13: Wierzę w polski system penitencjarny i mam nadzieję, że we więzieniu nauczą pana też Kinderstube, dodawał sędzia Mitera.
15: Testował pan moją cierpliwość wiele razy. Myślę, że wydałem tutaj orzeczenie sprawiedliwe i jeszcze raz podkreślę, to nie jest wina mediów. Naprawdę, to nie jest tu zapotrzebowanie medialne. Panie Żak, dlaczego ta kara? Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
13: Łukasz Żak ma też m.in. wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku. Po 300 tysięcy złotych dla każdej z osób. Wyrok jest nieprawomocny. Polityczne trzęsienie ziemi na Ukrainie. Tysiące osób protestuje przeciwko dymisji ministra obrony Michaiła Federowa. Jak donoszą tamtejsze media, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma już kandydata na to stanowisko, a jest nowym ministrem obrony, ma zostać Ihor Klimynek, dotychczasowy szef resortu spraw wewnętrznych. Tymczasem Ukraińcy mają dość ciągłych rekonstrukcji rządu i dymisji skutecznych ministrów. Jestem oburzona, że to, o ile się nie mylę, czwarta zmiana ministra obrony podczas pełnoskalowej inwazji, co nie leży w najlepszym interesie naszego kraju. Uważam, że Federow może nie jest idealny, ale jest jednym z naszych ministrów obrony, który osiągnął rezultaty w tak krótkim czasie. Wołodymyr Zełenski, jak stwierdził, zgodził się na dymisję Federowa ze względu na jego konflikt z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy. Podejrzenie salmonelli w przedszkolach w powiecie limanowskim. Co najmniej do końca tygodnia nie będą tam działać 3 niepubliczne placówki, w których dzieci skarżyły się na problemy żołądkowe, mówi Renata Krzysztof z Sanepidu.
16: Obecnie mamy zgłoszonych 24 zachorowania u dzieci, z czego 18 osób wymagało hospitalizacji. W obecnym etapie postępowania epidemiologicznego źródło zakażenia nie jest jeszcze ustalone, trwają badania laboratoryjne, cały czas czekamy na wyniki.
13: W przedszkolach

0: których mogła pojawić się salmonella, trwa dezynfekcja oraz ozonowanie pomieszczeń. Las Malvinas son Argentinas, czyli Malwiny są Argentynem. Transparent z takim hasłem mieli kibice tego kraju podczas wczorajszego meczu z Anglią. To ewidentne naruszenie regulaminu mundialu, które zabraniają wnoszenia na stadion transparentów o charakterze politycznym. FIFA do sprawy jeszcze się nie odniosła. A dodam jeszcze, że kwestia suwerenności nad wyspami na południowym Atlantyku, znanymi Brytyjczykom jako Falklandy, a Argentyńczykom jako Malwiny, od dawna stanowi punkt zapalny w stosunkach między tymi krajami. Ode mnie to już wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam w imieniu Katarzyny Pilewskiej.
1: A w pogodzie dzisiaj ciepło i przyjemnie, można korzystać, pójść na przykład sobie na jakiś spacer, jeżeli...
0: ...czykom jako Falklandy, a Argentyńczykom jako Malwiny. Od dawna stanowi punkt zapalny w stosunkach między tymi krajami. Ode mnie to już wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam w imieniu Katarzyny Pilewskiej.
1: A w pogodzie dzisiaj ciepło i przyjemnie, można korzystać, pójść na przykład sobie na jakiś spacer, jeżeli...
0: Pilewskiej.
1: A w pogodzie dzisiaj ciepło i przyjemnie, można korzystać, pójść na przykład sobie na jakiś spacer, jeżeli...

No, jak taki skład prosi do tańca, to aż grzech nie tańczyć. Miły pan Defis i Topki. Jeden taniec, jedna noc. Vox FM w rytmie hitów. 18 minut po 14 na naszych radiowych zegarach. Tak sprawdzamy, co my dzisiaj mamy za dzień. I oprócz tego, że... Oprócz tego, że jeden taniec, jedna noc, to mamy też czwartek i to jest 16 dzień lipca i mamy dzisiaj dzień kawy domowej. Ktoś może zachodzić w głowę, co to w ogóle jest? No to ja to sprawdziłem, już tłumaczę. To nic innego jak po prostu świnka morska.

Oprócz tego, że jeden taniec, jedna noc, to mamy też czwartek i to jest 16 dzień lipca i mamy dzisiaj dzień kawy domowej. Ktoś może zachodzić w głowę, co to w ogóle jest? No to ja to sprawdziłem, już tłumaczę. To nic innego jak po prostu świnka morska jest. No to ja to sprawdziłem, już tłumaczę. To nic innego jak po prostu świnka morska.

0: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
1: Dziś nie pierwsza, a piesza zmiana, która dumnie, wytrwale maszeruje z Władysławowa na Półwysep Helski. No i słuchajcie, jak tam sytuacja? Opowiadajcie mi, jesteście cali? Idziecie?
2: Żyjemy.
3: Jesteśmy cali, jeszcze nikomu noga nie odpadła. Aktualnie jesteśmy na plaży i tutaj jest po prostu plażowanie pełną gębą. Panie tutaj idą sobie, spacerują. Panie już długo tutaj na wakacjach?
4: Tak, drugi tydzień.
3: Drugi tydzień, no jak się bawicie?
4: Cudownie, bo jest wreszcie piękna pogoda.
3: Dzisiaj pierwszy dzień takiej pięknej pogody?
4: Nie, trzeci już chyba, już jesteśmy spalone słońcem.
5: Musimy się zasłaniać.
3: Tak, czyli kefir już kupiony był, żeby posmarować plecki?
4: Na razie wnętrznie.
5: Na razie wypity.
3: Aha, wszystko jasne, no to dobrej zabawy życzymy na wakacjach. Tutaj przed chwilą strasznie dziecko płakało i właśnie idę się mamy tej spytać, co się stało pani dziecku, że tak płakało na plaży?
6: Nie mam dzieci, to od siostry, bo jest zawsze mama.
3: A, mama, bo my tutaj mamy nasze dmuchańce, już jest, widzę, że wszystko dobrze w wodzie.

0: Bo siła jest, ale nogi odmawiają posłuszeństwa. Proszę powiedzieć, to jest wyjście na plażę z jakiego miasta?
1: Tutaj, stąd z Kuźnicy.
0: Czyli jesteśmy w Kuźnicy, tak?
2: Wow, to znaczy, że przeszliśmy chałupy. To aha, jest duży to sukces. Jest,
0: chałupy nam się ciągnęły po prostu jedna za drugą, ta chałupa była. Z 30 chyba wejść było od chałup. Masz młody, jak masz na imię? To jest dla ciebie. Od Radia Vox FM, masz piłeczkę.
2: Pawelec rozdaje gadżety, mam. Ale za chwilę będzie już musiał się do czegoś przyznać, ponieważ nogi Pawelca odmawiają powoli posłuszeństwa. Paweł, zdradź słuchaczom, jaki ty masz plan.
0: Proszę Państwa, zrobiłem już 15 kilometrów, czyli pokonałem połowę trasy. Ja jestem w wieku seniora, jak zauważył już słuchacz, i mam legitymację seniorską, bo Klaudia obiecała, że ona mi ją zrobi. W związku z tym ja mam 50% zniżki. Czyli mogę powiedzieć śmiało i odważnie, że wykonałem plan, a młodzież niech się męczy.
2: No i czekamy na Konrada, który powoli do nas zmierza, ale też już zdecydował, że to będzie jego koniec. Na szczęście jest słuchacz Paweł, z którym ja idę dalej i mam nadzieję, że do Helu dzisiaj dotrzemy.
3: No to właśnie, Julka, pytanie, czyli co? Czyli ty wytrwasz? Ale cały czas przed siebie.
2: Ja przed siebie, ja się nie poddaję. Mieliśmy dojść na heli, mam nadzieję, że tak się stanie. Idziemy w szczytnym celu przecież.
3: No właśnie, ale to może weźcie Pawelca na barana.
0: Masz
3: chociaż,
0: pomysł?
3: Co
0: ty, ja już teraz nie? 105 kilo ważę.
3: Oj, dobra, słuchaj.
2: Jak ja wezmę Pawelca na barana, to ja rezygnuję.
3: Nie, nie, nie, nie, nie, nie ma rezygnacji, nie ma rezygnacji.
0: Tutaj Pawelca wszyscy, za barana, o!
3: Wszyscy trzymają za was kciuki. Słuchajcie, cały czas napływają wiadomości na 6986 i te wiadomości, mam nadzieję, będą was dopingować. Pan Pawelec, buty na plaży niech zdejmie, to mu piasek piętki wyszlifuje, ktoś napisał. Pawelec, buty ściągaj przed siebie.
0: To właśnie tak zjąłem buty i kto wie.
3: No, no to słuchajcie, trzymam za was mocno kciuki i mam nadzieję, że finalnie uda się przejść kolejne kilometry.
4: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
5: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: Oh.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24,39.
19: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

8 minut do 15. Chcecie może dwa koła na jakiś taki wakacyjny wypad? No tak się składa, że możecie je zgarnąć od Vox FM, bo Vox FM robi lato. Trzeba wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Zgłaszać się też można również przez naszą voxową aplikację. Wystarczy tylko opisać swoją największą wakacyjną wtopę, a umówmy się. Na pewno każdy ma jakąś ciekawą historię, prawda? No otóż to. Wakacje to wakacje, one rządzą się swoimi prawami. I nic tego nie zmieni.

0: Serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkie Agnieszki, które są teraz z nami. Pomyślności, szczęśliwości wam życzymy. Niemniej za chwilę godzina 15. 15 to czas najświeższych wiadomości. I wiadomości są już z kolei dla wszystkich zainteresowanych, dla wszystkich tych, którzy chcą być na bieżąco. A coś mi się wydaje, że tych nie brakuje, dlatego koniecznie zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja.

0: wieczorem na imprezę, do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Vox. Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Reklama.
1: Wyrok dla Łukasza Żaka. Obrona już zapowiada apelację. Jak to tłumaczy? Od tego zaczniemy wiadomości. W nich też ogromne utrudnienia na A4. Cztery auta zdarzyły się na wysokości Opola. A na koniec jeszcze książka mod w galerii handlowej. Posłuchajcie.
2: Godzina 15 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: Obrona zapowiada apelację. To po wyroku w sprawie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sprawca Łukasz Żak spędzi w więzieniu 20 lat. O zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się dopiero po 15 latach. Obrońca oskarżonego, adwokat Izabela Ławińska, komentuje wyrok krótko.
3: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
1: Łukasz Żak usłyszał najwyższy możliwy wymiar kary. No, taki zabiegała prokuratura i jak mówi Katarzyna Niemiec-Rudnicka z prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście.
4: Pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze. Nie było w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. Oskarżony Żak nie wyraził nigdy skruchy, nie przeprosił szczerze.
1: Do wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie doszło 2 lata temu. Łukasz Żak, kompletnie pijany, jechał ponad 200 km na godzinę. Uderzył w inny samochód. Zginął 37-latek, a jego żona i dwoje dzieci trafili do szpitala. Minister zdrowia ma przedstawić plan systemowych zmian w ochronie zdrowia i na to liczą lekarze. Od godziny trwają obrady zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Na miejscu szefowa resortu Jolanta Sebrańska-Grenda i przedstawiciele m.in. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jak mówili przed rozpoczęciem rozmów, oczekują konkretnych rozwiązań, a nie działań pozornych.
5: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
1: Mówi Grażyna Cebula Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Poprzednie 2 posiedzenia zostały przerwane z powodu sporu o udział szefowej resortu i braku oczekiwanych propozycji reform. Wśród zapowiadanych przez resorty zmian są m.in. jawność umów z NFZ, limity stawek godzinowych dla medyków oraz ewidencja czasu pracy w szpitalach i przychodniach. Uwaga kierowcy, gigantyczne utrudnienia, zderzenie 4 samochodów na A4 na wysokości Opola. Autostrada w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. W wyniku wypadku między węzłem Opole Południe i Zachód rannych zostało 6 osób. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Miał wrócić z lasu z jagodami, a przyniósł do domu mandat. W Negladach policjanci przyłapali mężczyznę, który do zbioru owoców używał nielegalnej maszynki. Zgodnie z prawem w Polsce jagody zbiera się tylko własnymi rękami.
6: Przede wszystkim takie jagody leśne należy zbierać wyłącznie ręcznie. Używanie jakichkolwiek mechanicznych narzędzi, takich jak popularne zbieraczki, grzebienie, jest całkowicie zabronione. Takie urządzenia bezpowrotnie niszczą i wyrywają delikatne krzewinki, a za niszczenie roślinności grozi nam odpowiedzialność karna.
1: Mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Jagody czy choćby grzyby możemy zbierać w lasach, ale już w rezerwatach i parkach narodowych obowiązuje całkowity zakaz zbierania owoców i grzybów. Idź na zakupy i czytaj. W Zielonogórskiej Galerii Handlowej stanął książkomat. Czytelnicy mogą wypożyczyć ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki imienia Cypriana Norwida.
7: Ja akurat lubię czytać, więc dla mnie to okej.
8: Okay. Czy będzie popularny, jak myślisz?
7: Mogłoby zdać egzamin, o tako. Chociaż teraz są też te Kindle, takie czytniki elektroniczne, więc może, nie wiem, ciężko stwierdzić.
9: Dużo obieg ludzi jest, w sumie chyba dobry pomysł, zwłaszcza, że dzisiaj częściej się sięga po takie internetowe. To jeżeli coś jesteśmy w stanie napotkać na swoim drodze, co możemy wziąć fizycznie do ręki, to wydaje mi się, że jest to znacznie bardziej ciekawe, aniżeli tak w innym miejscu jakby miał być, no bo faktycznie to dużo ludzi się przewija, w różnym wieku też.
10: Każdy kącik, gdzie można coś przeczytać, jest dobry.
1: Z klientami galerii i zarazem czytelnikami rozmawiał nasz reporter Krystian Michalica. A podobne książkomaty znajdziemy m.in. we Warszawie i we Wrocławiu.
2: Pogoda napawa optymizmem, bo tak naprawdę w całym kraju ciepło. Co prawda na południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, ale czy tak jest na północy? To pytanie do pieszej zmiany. Julka, jak tam jest? Opowiadajcie.
11: O matko, gorąco! Strasznie gorąco, jedynie tutaj działa woda na ochłodę, ale jest pięknie. Nie spodziewałam się, że nad polskim morzem może być aż tak pięknie jak w tropikach.
2: No i to jest tego się trzymajmy po prostu. A ty, Katarzyno, cieszyłabyś się z takiej pogody tropikalnej?
11: Gdybym była teraz nad morzem?
2: No, na przykład.
11: Nacieszyłabym się, bo teraz to się tak sobie cieszę.
2: Zobacz, słyszysz te fale? To wszystko z morza, to jest na żywo. Do pieszej zmiany będziemy jeszcze wracać i sprawdzimy, jakim idzie ich dzisiejsza piesza wycieczka. Niemniej, trzymajmy za nich mocno kciuki, dopingujmy, bo w szczytnym celu idą.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: A ty, Kasiu, przeszłabyś 30 kilometrów?
1: Tak.
2: Tak?
1: Przeszłabym. Z taką muzyką bym przeszła.
2: No to dlatego tak specjalnie gramy.
1: Wiem,
2: dla
1: tak
2: pierwszej zmiany.
1: Teraz z plażą za ręce.
2: No oni też myśleli, że przy takiej muzyce będzie im się lepiej szło. W połowie złapał ich kryzys. Niemniej trzymamy mocno kciuki.

0: Pierwsza zmiana.
1: Wracamy do tematu pierwszej zmiany, która dumnie maszeruje na hel. Chociaż maszeruje i dumnie, to chyba w tym przypadku za dużo powiedziane. Julka, jak sytuacja?
2: Nie no, bardzo dumnie maszeruję. Aktualnie właśnie stópki mam w wodzie, trochę się ochładzam. I idę... Znaczy nie sama, bo idzie nasza woksowa...
1: Julka, poczekaj, musisz... Szukaj zasięgu.

0: No i właśnie, oni tak maszerują. Tak maszerują, w taki sposób. No chyba padli, wiecie? To chyba nic...
1: Że trzymają kciuki razem ze wszystkimi słuchaczami.
0: Julka, musisz się zatrzymać gdzieś. No... Julka, czy się słyszymy?
1: Słyszymy się, jestem! Coś tutaj, wiecie...
0: Stój w miejscu, nie ruszaj się i mów!
1: Nie ruszam się! Mówię o tym, że mam nadzieję, że trzymają kciuki Konrad z Pawelcem, żeby ekipa voxowa doszła.
0: Czekaj,
1: mieliśmy dojść na Hel.
0: Co to znaczy trzymają kciuki? To co, oni już nie idą?
1: No oni już nie idą. Odmówiły im posłuszeństwa ich stopy.
0: O masz, no dobra, czyli teraz cała nadzieja w tobie.
1: No nie wiem czy nadzieja, proszę tutaj na mnie takiej presji nie nakładać, ale jednak podążamy w kierunku Helu, taki jaki był plan.
0: Idziesz sama, czy jednak ktoś ci towarzyszy, słuchacze voxowi?
1: Idzie słuchacz Paweł, on już po prostu poszedł do przodu, także on idzie chyba w zastępstwie Pawła Pawelca, skoro są imiennikami, no i ekipa idzie Marcin, Magda, trzymamy się mocno i mam nadzieję, że wbijemy tę naszą flagę dzisiaj na Helu.
0: No to tego wam też oczywiście serdecznie życzymy i cały czas trzymamy za was mocno kciuki.
2: Pierwsza zmiana.

0: Właśnie takie rytmy, takie bity mogą dodać energii. Global DJs w Vox FM w rytmie hitów. Zbliżamy się powoli, powoli, ale jednak do godziny 16. Ta wybije już punktualnie za 27 minut, więc zakładam, że też część z Was opuści swoje miejsca pracy. Będzie mogła cieszyć się wolnym popołudniem, wolnym wieczorem. No tym serdecznie gratulujemy. A kto jednak jeszcze w pracy zostaje, spokojnie, Vox FM cały czas jest z Wami i cały czas gramy.
1: Reklama. Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wpadaj do

0: Lidla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

Neptunik Elizabeth, Keep on Running w Vox FM. Ten utwór można znaleźć w naszej bestliście. Warto wchodzić, warto wspierać i dopingować w swoich ulubieńców, swoich faworytów. Póki co to jest numer 17 i w ostatnim notowaniu zaliczył też delikatny spadek, więc tym bardziej warto wejść i wspomóc. Vox FM.pl, zakładka bestlista, tam odsyłam i tam głosujecie.

0: Był taki czas, że ta piosenka bardzo często była grana na wszystkich weselach, jako na przykład pierwszy taniec. Nie wiem, czy dalej tak jest, bo ja już dawno na żadnym weselu nie byłem. Niemniej okres weselny trwa w najlepsze, no bo mamy lato, prawda? Lipiec, a jak dobrze wiemy, lato temu sprzyja. Za kilka chwil godzina 16 na naszych radiowych zegarach. To czas oczywiście najświeższych wiadomości. Bądźcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja.
4: Wreszcie urlop!
5: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie! Vox FM robi lato.
6: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
6: Vox FM robi lato.
3: Autopromocja. Reklama.
7: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak wyprzedasz? To w euro!
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

0: złotych. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Reklama. Kolejne prowokacje na Bałtyku, rosyjskie jednostki nad polskim morzem. To na początek. W wiadomościach też Ukraina i powołany nowy rząd. A na koniec sport. Przed nami finał mundialu. Jak układają się rozgrywki? Posłuchajcie.
5: 16 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
4: Rosjanie znów prowokują na Bałtyku. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie myśliwce przechwyciły dziś łącznie 3 rosyjskie jednostki nad Morzem Bałtyckim. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Jak informuje MON, 2 polskie myśliwce z Malborka, które rutynowo patrolowały przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, przechwyciły najpierw 2 rosyjskie odrzutowce Su-30, które nie odpowiadały na komunikaty ze strony polskiej. Niedługo później polskie dowództwo skierowało odrzutowce do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20, niespełna 30 km od Jastrzębiej Góry. Eskorta tej jednostki odbyła się przy wsparciu sojuszniczych myśliwców szwedzkich. Co ważne, w obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie trzeci dzień z rzędu testują procedury bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej NATO w ten sposób.
4: Ukraiński parlament oficjalnie powołał nowy rząd. Premierem został Serhii Korecki, który zastąpi na stanowisku Julię Sfyrydenko. Zmiany też m.in. w resortach obrony i MSW, a na ukraińskich ulicach zorganizowano protesty przeciwników kolejnej rekonstrukcji rządu. Odpowiedzenie umyślne spowodowanie wypadku. Są zarzuty dla 33-latki, która wczoraj w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie z impetem najechała na jadącą w tym samym kierunku rowerzystkę. Poszkodowana 30-latka przewoziła w rowerowych fotelikach 2 dzieci, 3-letnią córkę i 1,5-rocznego syna.
7: Pokrzywdzeni zostali niezwłocznie przetransportowani przez zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego do lubelskich szpitali. Wszyscy znajdują się w stanie zagrażającym ich życiu. Najpoważniejszych obrażeń doznała matka.
4: Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Kierująca osobówką była trzeźwa, została zatrzymana i usłyszała zarzuty, do których się przyznała.
7: Kobieta złożyła wyjaśnienia, które aktualnie są weryfikowane. Prokurator zlecił policji wykonanie dodatkowych czynności, od wyniku których uzależniona jest decyzja co do rodzaju środka zapobiegawczego, jaki zostanie zastosowany wobec podejrzanych.
4: 33-latce grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Od początku roku w całym kraju odnotowano już 15 tysięcy przypadków boreliozy. To choroba przenoszona przez kleszcze, które latem są szczególnie aktywne, zwłaszcza na terenach leśnych, łąkach i wysokiej trawie. A jak wyciągnąć takiego kleszcza, gdy znajdziemy go na swoim ciele?
8: Najprostszym i najlepszym sposobem do usuwania kleszcza jest pięseta z wygiętymi końcami. Kleszcza łapiemy jak najbliżej skóry, starając się nie zgniatać jego tłowia, tak żeby minimalizować ryzyko przedostania się

0: kleszcza, gdy znajdziemy go na swoim ciele?
1: Najprostszym i najlepszym sposobem do usuwania kleszcza jest pinceta z wygiętymi końcami. Kleszcza łapiemy jak najbliżej skóry, starając się nie zgniatać jego tłowia, tak żeby minimalizować ryzyko przedostania się, ponieważ to właśnie tam są groźne drobnoustroje.
0: Mówi Magdalena Marczek z podkarpackiego sanepidu, a w przypadku pojawienia się jakichkolwiek obrzęków na skórze należy zgłosić się do lekarza. Nie dokarmiaj i nie rzucaj. Warszawskie zoo apeluje do odwiedzających o odpowiedzialne zachowanie. W ostatnich dniach doszło do sytuacji, w której jedna z osób rzucała przedmiotami w goryla odpoczywającego na wybiegu. Pracownicy zoo przypominają, że jako goście odwiedzający zwierzęta na ich terenie powinniśmy traktować je z szacunkiem.
2: Przychodzimy do ogrodu po to, żeby cieszyć się obecnością zwierząt, żebyśmy mogli się zrelaksować, poobserwować je po prostu tutaj. No i musimy przestrzegać tego regulaminu. No to jest podstawowe, ponieważ no to jest ich dom, my jesteśmy tylko gośćmi.
0: Mówi Monika Kostrzewa, opiekunka goryli. Takie nieodpowiedzialne zachowanie może bardzo zestresować zwierzaki i zaszkodzić ich zdrowiu.
3: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Polscy siatkarze zawalczą z drużyną z Brazylii. Spotkanie w ramach Ligi Narodów zacznie się o 3 w nocy czasu polskiego. Przypomnę, wczoraj podczas meczu otwarcia Polacy pokonali Bułgarów 3-0. Najwięcej punktów zdobył Bartłomiej Bołądź. W Anglii rozpacz po przegranej w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyspiarze przegrali z Argentyną 1-2, a mecz rozstrzygnął się w końcówce, kiedy Argentyńczycy odwrócili losy spotkania. Anglikom pozostała gra o brąz w sobotę z Francją, a finał mundialu w niedzielę. Argentyna zagra z nim z Hiszpanią.
3: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
0: Mówię jeszcze raz.
5: Kto z kim zagra?
0: Argentyna zagra w nim z Hiszpanią.
5: Z Hiszpanią. Argentyna,
0: jest.
5: Hiszpania.
0: Tak
5: taki
0: jest.
5: Będzie finał tegorocznego mundialu.
0: Za kogo trzymasz kciuki?
5: Nie będę mówił głośno. Pogoda. Co w pogodzie, Katarzyna?
0: W pogodzie w tym momencie mamy 30 stopni w Rzeszowie, tam najcieplej, 20 na północy, tam najchłodniej, ale cały kraj prawie w alertach. Chodzi oczywiście o upały. To w centrum i na północy, a na południu mamy uważać na burze.
5: To ja jeszcze powiem, za kogo będę trzymał kciuki jednak. Powiem. Wiesz, za kogo?
0: Za mnie?
5: Za tych, co mówią po hiszpańsku.
0: A, rozumiem. Ja tak samo.
5: Bo
0: jest... Nie, no zrozumiałam ten żart.
5: Okej, to wiesz, że w Argentynie nie po hiszpańsku się mówi.
0: Co ty nie powiesz?
5: Tak?
0: Naprawdę.
5: Ja tak tylko mówię.
0: Nie, wiesz, ja mam blond włosy, ale...
5: Tak, sorry, chyba na plecach. 5 minut po 16 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Oła, to bolało. Chciałem tylko powiedzieć, że nie, Katarzyna faktycznie ma blond włosy, no.

taki przyjemny numer, prawda? Taki na poprawę nastroju. Holy Dolly i Dolly Song w Vox FM. 18 minut po 16 na zegarach, a ja przypominam, że do zgarnięcia 2000 zł wystarczy tylko wejść i się zgłosić na voxfm.pl, bo Vox FM robi lato. I trzeba tylko opisać swoją największą wakacyjną wtopę, a tych, myślę, nie brakuje. Więc śmiało. voxfm.pl, tam można się zgłaszać, można również przez naszą voxową aplikację.

0: Pierwsza zmiana.
1: Wracamy do pierwszej zmiany, która maszeruje. To znaczy, wiemy już, że Pawelec i Konrad odpuścili, ale Julka cały czas walczy. Opowiadaj, jak sytuacja?
2: Jestem, już prawie minęliśmy Jastarnię, tak mi się przynajmniej wydaje. No i jeżeli miałabym powiedzieć, gdzie jest najbardziej wakacyjna atmosfera w Polsce, to wydaje mi się, że właśnie nad polskim morzem. Tutaj widzę, jest parawan rozstawiany. Dzień dobry. Dzień dobry, jak długo już jesteście nad tutaj polskim morzem?
3: Dzień dobry. W tym roku?
2: W tym roku?
3: 7 tygodni.
2: 7 tygodni?
1: Wow.
2: A co to za luksusowe wakacje?
3: Pół wakacji, ja pracuję, żona z synem odpoczywa.
2: Cudownie, a czy to prawda, w takim razie żony spytam, czy to prawda, że wakacje z dzieckiem to tak naprawdę opiekowanie się dzieckiem tylko w innym miejscu?
4: Tak, dokładnie. Pani to ujęła.
2: Tak, właśnie widzę, że rozkładacie parawan, przyszliście dopiero?
3: Tak, zgadza się, niedawno przyszliśmy, ale rozłożyliśmy głównie, żeby sobie mały tutaj powspinał się.
2: A no właśnie, bo już tak powoli słońce opada, będziecie iść do wody, kąpać się?
3: Nie, raczej nie.
2: Raczej nie, raczej nie dzisiaj zachowawczo. A jak państwo spędzają długo już tutaj czasu nad morzem?
5: 3 dni.
2: 3 dni i jak jest?
5: Super.
2: Podobno od 3 dni najlepsza pogoda.
6: Oczywiście.
2: A państwo tak siedzą tyłem do wody, nie lubią patrzeć na morze?
5: Nie, siedzieliśmy przodem i już zaraz zbieramy się właśnie.
2: A, już czas na obiad, czy na kolację?
5: Na kolację.
2: No dobrze, to udanego wypoczynku. Ja idę na hel, także do widzenia. No właśnie. Dziękuję, właśnie idę na hel, nie poddaję się, idziemy, słuchacz Paweł jest, właśnie widzę, że zmoczył nogi, zbliżam się do niego. Paweł, czy my dojdziemy?
7: Dojdziemy, musimy.
2: O, i niech to będzie podsumowanie.
1: No to trzymamy cały czas mocno kciuki za 1/3 pierwszej zmiany, która dzielnie walczy właśnie na trasie, no aby ta trasa była jak najbardziej udana. I no, czego możemy jeszcze życzyć? Cierpliwości, tak? Wytrwałości? No, chyba to się przyda.
0: Pierwsza zmiana.

0: tylko 8,99 za kilogram, a 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19, teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: Kaufland jest fresh!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kaufland jest fresh. Reklama.

To mogę wam obiecać. Tutaj muzyka nigdy nie będzie miała końca. My gramy w rytmie hitów tu w Vox FM. Na horyzoncie godzina 17, to już tylko 10 minut. A ja przypominam, że cały czas można się zgłaszać i zgarnąć

0: Europe, the final countdown. Vox FM w rytmie 17 już za chwilę na naszych radiowych zegarach. To czas, rzecz jasna, najświeższych wiadomości. A jeżeli ktoś skończył pracę, to serdecznie gratulujemy. A jeśli ktoś pracuje, no to okej, okay, no dobra, no. Nie wygląda to zbyt kolorowo. Chociaż z drugiej strony, jak jest Vox FM, to umówmy się. Praca robi się czystą przyjemnością.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja. 3,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.

0: Zielone domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
2: Najsurowszy wyrok kary dla Łukasza Żaka. Decyzja sądu zapadła. Na sali rozpraw był nasz reporter. Zaczniemy od jego relacji. W wiadomościach ważne ostrzeżenie od synoptyków. Uwaga, Polska ponownie w pogodowych alertach. A na koniec jeszcze rewolucja w szkolnych stołówkach. Chodzi o dania wegetariańskie. Posłuchajcie.
3: 17 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
2: 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Taki wyrok zapadł w sprawie Łukasza Żaka, który we wrześniu 2024 roku wjechał rozpędzonym do 220 km na godzinę autem w tył prawidłowo poruszającego się Forda. W wypadku zginął 37-letni pasażer Forda, a jego żona i dwoje dzieci zostały rannych. Na sali rozpraw podczas ogłoszenia wyroku był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Krzysztofie, jak sąd uzasadnił wyrok?
4: Sędzia podkreślał, że Łukasz Żak był pod wpływem alkoholu, gdy wsiadł za kierownicę, a wymierzona kara jest konsekwencją całokształtu jego zachowania. Jak mówił, wyrok przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
5: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
4: Podkreślał sędzia Maciej Mitera, zwracając się do oskarżonego. Obrona uważa jednak, że zasądzony najwyższy możliwy wymiar kary jest zbyt surowy.
6: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
4: Zapowiada adwokat Izabela Ławińska. Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Sędzia orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
2: Skazany ma też wpłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej z osób. Upały i burze. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną i dynamiczną pogodą. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami obowiązują dla Lubuskiego, Łódzkiego, części Wielkopolski i Mazowsza. Tam temperatura ma przekroczyć 30 stopni. Synoptycy prognozują też intensywne opady deszczu, burze z gradem i bardzo silny wiatr. Gdzie trzeba uważać najbardziej? To sprawdza nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Ostrzeżenia dotyczą głównie zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju, gdzie lokalnie może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Burzą mogą towarzyszyć grad oraz porywy wiatru dochodzące do 90, a lokalnie nawet 100 km na godzinę. Najsilniejsze opady prognozowane są na zachodzie kraju. W nocy strefa burz przesunie się dalej na południowy wschód. Spokojnie pozostanie jedynie na Warmii, Mazurach i Podlasiu.
2: Wezwanie dostanie około 245 tysięcy osób. Ministerstwo Obrony Narodowej podało termin kwalifikacji wojskowej. Potrwa ona od początku lutego do końca kwietnia przyszłego roku. Kwalifikacja dotyczy głównie mężczyzn urodzonych w 2008 roku, a jej kluczową rolę odgrywa badanie medyczne i psychologiczne.
8: W czasie kwalifikacji robimy badanie tak zwane lekarskie, jak również przeprowadzamy badanie psychologiczne polegające na wypełnieniu ankiety, jak również wywiadu psychologicznego przez psychologa. Kwalifikacja wojskowa nie jest to pobór do wojska, nie wcielamy do wojska, my określamy tylko kategorię zdolności do tej służby i jeśli nie chce wstąpić do sił zbrojnych, my go na siłę nie powołujemy.
9: Czy ty chcesz zostać żołnierzem?
10: Jak większość z nas nie chce zostać żołnierzem. Jestem w stanie w inny sposób zarabiać, jestem w stanie w inny sposób się rozwijać.
2: Mówi pułkownik Dariusz Kamieniów, szef ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach. W Polsce nie ma obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Pobór został zawieszony w 2009 roku. Pamiętajmy jednak, że kwalifikacja jest obowiązkowa. Niestawienie się może grozić grzywną, a także przymusowym doprowadzeniem. Będzie rewolucja w szkolnych stołówkach. Co najmniej raz w tygodniu obiad będzie wegetariański, a co najmniej dwa razy w tygodniu zupy będą przygotowywane na wywarach warzywnych. Bardzo dobry pomysł, oceniają w rozmowie z naszym reporterem rodzice ze Śląska.
11: Podstawy to nauka dobrego żywienia.
12: No, trzeba to zbilansować, tą dietę, nie? Umiarkowanie można wprowadzić, ale żeby nie przesadzać takimi rzeczami.
2: Zmiana wpisuje się w trend, bo z badań wynika, że aż 44% Polaków w wieku od 15 do 29 lat deklaruje zmniejszanie ilości spożywanego mięsa.
3: Na temat mięsa dyskutować może nie będziemy, ale możemy podyskutować na temat pogody. Czy dzisiejsza pogoda ci odpowiada, Katarzyna?
2: Wiesz co, no dla mnie jest trochę za ciepło, ale no nie chcę narzekać, bo wolę 29 niż 10.
3: No i ważne, że nie pada, prawda?
2: No ważne, no, że gdzie nie pada, tam nie pada.
3: No może popadać na południu kraju.
2: Może popadać na południu kraju, tam też prognozowane są burze i lokalnie nawet ulewne
3: deszcze. Jutro? Jutro?
2: A jutro ładnie znowu w centrum, a za to na zachodzie burze i deszcz.
3: Okej, okay, a weekend?
2: A weekend cię interesuje?
3: Tak,
2: a w jakim regionie
3: tak.
2: Polski?
3: No generalnie cała Polska mnie interesuje,
2: weekend
3: wiesz, bo nie wiem, gdzie będę w
2: weekend. Ciepły i deszczowy.
3: Aha.
2: Więc całkiem nieźle.
3: No tak.
2: Najważniejsze, że ciepły.
3: No, no tak, tak. Najważniejsze, że ciepły i najważniejsze, że burzy nie będzie. O. Bo ja się burzy boję. No ty się boisz burzy? Co wtedy robisz?
2: Chowam się pod kołdrę.
3: Okej, okay, dobrze. 5 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach.
1: Tak. Mhm. Na co zapraszasz?
3: Ja? Tak. Na kolejną wspólnie spędzoną godzinę.
1: Fantastycznie.
3: A w tej godzinie będę dzwonił do kogoś z naszych słuchaczy i wręczał 2000 zł.
1: Fajnie.
3: No, nie byle co.

0: Vox FM. Robi lato.
1: Robi lato i daje jeszcze kasę. Wystarczy tylko, że się zgłaszacie i opisujecie swoją, no powiedzmy to, zabawną historię wakacyjną. Ze mną w tym temacie Justyna. Cześć Justyna.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Gdzie ja ciebie złapałem, powiedz, gdzie jesteś, co robisz?
2: Teraz, no jestem po pracy w domku.
1: Odpoczywasz?
2: Teraz tak, jak najbardziej.
1: To powiedz, rozumiem, że jesteś jeszcze przed urlopem, czy już po?
2: Przed. Urlop w sierpniu.
1: Urlop w sierpniu. Okej, dobra, czyli trzeba teraz zacisnąć pasa, jeszcze trochę popracować, a później cieszyć się odpoczynkiem. Co ty do nas napisałaś, powiedz? Opisz swoją przygodę wakacyjną.
2: Moja przygoda, no to było już jakiś czas temu, słuchajcie, korzystałam z czegoś takiego jak couchsurfing.
1: Co to takiego?
2: Czyli po prostu wyszukujemy, no powiedzmy, taką darmową kanapę, czyli ktoś po prostu oferuje nam darmowy nocleg.
1: Aha.
2: No w zamian za to na przykład zabieramy go na obiad, no taka transakcja, że tak powiem, wymienna. No
1: okay.
2: I faktycznie udało się, natomiast no wszystko generalnie, problem polegał na tym, że gdzieś tam ta bariera troszeczkę językowa, no to wszystko spowodowało, że po prostu zaczęły się pewne problemy.
1: To powiedz, powiedz, gdzie byłaś i co się stało?
2: Dobrze. Słuchajcie, tą darmową kanapę wynajmował nam chłopak z Turcji.
1: Aha.
2: On oczywiście mówił tylko i wyłącznie po turecku, w języku tureckim. No wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że zobaczyłam nagle na ścianie gigantycznego pająka, tak?
1: Wow.
2: No a ja niestety no, na punkcie pająków mam po prostu świra totalnego, tak? No boję się, sorry.
1: Okay.
2: Tak to po prostu bywa.
1: I co się stało?
2: Zaczęłam krzyczeć, słuchajcie, zaczęłam krzyczeć swoje imię swojego chłopaka.
1: Aha.
2: Chłopak ma na imię Jarek oczywiście.
1: Okej, okay, żeby Jarek
2: no
1: po prostu przyszedł i coś z tym pająkiem zrobił, prawda?
2: No jak najbardziej, tak? Natomiast no, chłopak, który nam tą kanapę, że tak powiem, wynajmował, oburzył się.
1: Ojeju, dlaczego?
2: Dlatego, że w ich języku, w języku tureckim...
1: Że to było jego zwierzątko domowe.
2: W języku tureckim słowo Jarek oznacza po prostu męski organ płciowy, tak?
1: No naprawdę?
2: I facet się naprawdę bardzo, bardzo oburzył. Próbowaliśmy w sumie, bo byliśmy też większą ekipą, tą Aha. sytuację jakoś załagodzić, natomiast
1: nie,
2: no niestety...
1: Nie udało się.
2: Nie, chłopak się bardzo zdenerwował, bardzo się oburzył, powiedział, że go gdzieś tam w jakiś sposób obraziliśmy, okay, no i niestety wyrzucił nas po prostu.
1: Ojej, ale daliście sobie jakoś później radę?
2: No tak, no trzeba było czegoś szukać na szybko, ale udało się,
1: okay,
2: udało
1: dobra.
2: Się.
1: A to powiedz mi Justyna, w takim razie tak na szybko jeszcze, gdzie w tym roku jedziesz, lecisz na wakacje?
2: Kołobrzeg.
1: Czyli już jednak Turcja, nie?
2: Bezpiecznie, Kołobrzeg, język polski, tak, nie będzie żadnej bariery językowej.
1: Słuchaj, no to
2: jest
1: duża szansa, że w Kołobrzegu będziesz mogła krzyczeć Jarek do woli, ile tylko zechcesz, tymczasem, słuchaj,
2: absolutnie.
1: 2000 złotych
2: Jezu,
1: wędrują w twoje ręce.
2: Wam.
1: Dobrze jest w tym Kołobrzegu, wykorzystajcie, pamiętaj.
2: Dziękuję,
1: no jak Kołobrzeg, to zapiekanka, jakieś gofry, to wszystko
2: gofry
1: musi się pojawić.
2: I gofry z czekoladą, z bitą śmietaną, jak najbardziej, oczywiście.
1: No i fajnie.
0: Vox FM. Robi lato.
1: Matko kochana, tyle problemów przez Jarka. Dajcie spokój.

0: Pierwsza zmiana.
1: Wracamy do pieszej zmiany, w zasadzie do 1/3 pieszej zmiany. Julka cały czas walczy, idzie i z tego, co się orientuje, co udało mi się ustalić, to już ostatnia prosta.
2: Oj, ostatnia, już podobno widzimy metę, chociaż ja nie widzę na oczy za bardzo. 1/3 pieszej zmiany idę ja, ale dobrałam sobie ekipę. Mam Pawła, słuchacza Pawła, który pędzi przede mną. Ja nie wiem, skąd on ma tyle siły. Mhm. No i szef redakcji Vox FM Marcin Chrzaniuk też dzielnie idzie i do tego jeszcze niesie w każdej ręce coś. Więc jest to nasz szerpa. No, idziemy. Już zrobiło się tutaj bardzo pusto, bo dochodzimy właściwie do plaży na Helu, czyli do naszej mety. Bo tak jak obiecaliśmy, idziemy właśnie na Hel. Zrobiło się pusto, Jurata, Jastarnia, tam było mnóstwo ludzi, tam co 2 metry powstawały zamki z piasku, woda lała się z wiaderek strumieniami, ludzie się opalali, czytali książki, parawany, wszystko to, co jak pomyślicie polskie morze, to właśnie.

0: ciekawości pewnie każdy chciał podejść, zobaczyć.
1: Też mi się tak wydaje, coś tam ciekawego musiało być, może jakieś zwierzęta się pojawiały, no nie wiem, nie będę już spekulować. Spaliliśmy się, jesteśmy, chciałabym powiedzieć
0: jakiego
1: opaleni,
0: koloru?
1: No ale
0: jakiego
1: to niestety nie jest to. To jest taki intensywny burgund, to jest takie dojrzałe, długo wyleżane, czerwone wino, dokładnie. To jest ten kolor. Marcin tutaj, który idzie obok mnie, mówi, że oj, spokojnie, to się zmieni na brązowy.
0: Na pewno. Na pewno,
1: mam
0: tak.
1: Mam wątpliwości.
0: Dobrze.
1: Ale my już zaraz dojdziemy. Jeżeli jesteście gdzieś na Półwyspie Helskim, to zapraszamy, plaża na Helu, tam jest nasza meta, no i tam będziemy podliczać, ile tych kilometrów przeszliśmy, no i ile przekazujemy Fundacji Bałtyk 2.0.
0: Czyli finalnie, Julka, czy możemy powiedzieć, że się udało?
1: No pewnie, że się udało!
0: Czyli się udało, czyli finalnie pierwsza zmiana przeszła. Skąd dokąd, przypomnij, Julka?
1: Z Władysławowa, to było wejście numer 2, Władysławowo Port. Aha. Przeszliśmy do plaży na Helu, czyli na koniec Polski.
0: Brawo, piękna sprawa, to okolice nieco ponad 30 kilometrów, umówmy się, nie byle co.
2: Pierwsza zmiana.
3: Pierwsza zmiana.
2: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Reklama Vox FM.
3: Robi lato! Vox FM robi lato!
7: Visita Haribanta, mi spiela lite dota.
8: I hear you, man.
7: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
8: I feel you, man.

Gordon. I Loco Loco. Utwór dla wszystkich zakręconych. Pozytywnie oczywiście. A z racji tego, że mamy już czwartek, to tych pozytywnie zakręconych, myślę, nie brakuje. Jutro piątek, weekend. Chociaż jak ktoś jest na urlopie w tym momencie, to umówmy się. On cały czas ma weekend.

0: Andrea Bocelli. Ciekawe to połączenie. I David Guetta, ale jest też Julia Hren. Julka, no i jak tam? Udało się przejść?
1: Nie uwierzycie w to. Przeszliśmy metę, bo nie zauważyliśmy naszej mety i wracamy się!
0: To jest to. Nie dość, że przeszli metę, to jeszcze poszli dalej. Super. Czyli finalnie przeszliśmy. Zrobiliśmy to, tak?
1: Zrobiliśmy to! Patrz, szukajcie nas na Instagramie, na Facebooku i tam podsumowanie naszej pierwszej zmiany.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na

0: Samolot?
1: Przez cały urlop padało?
0: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl.
1: Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM. Vox FM robi lato. Robi lato.
2: Autopromocja. Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż? To w euro!
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kupon.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Reklama. Stracił kontrolę nad partią, twierdzi koalicja. Od problemów Jarosława Kaczyńskiego zaczniemy wiadomości. W nich też nie najlepsze informacje dla kierowców. Uwaga, ceny na stacjach paliw rosną, a na koniec jeszcze świetlica, środowiskowa przystań. Posłuchajcie o tej charytatywnej akcji. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad partią, uważają politycy rządowej koalicji. Z samego PiSu płyną jednak inne głosy. To po wczorajszej uchwale władz Prawa i Sprawiedliwości na

Prześwietlica Środowiskowa Przystań. Posłuchajcie o tej charytatywnej akcji. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad partią, uważają politycy rządowej koalicji. Z samego PiSu płyną jednak inne głosy. To po wczorajszej uchwale władz Prawa i Sprawiedliwości na

0: Sprawiedliwości, także odpowiedzialność za te decyzje.
1: A senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że Jarosław Kaczyński traci sterowność nad partią.
2: Będzie tracił na tym PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
1: Tydzień to czas, który członkowie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń w PiSie mają na ich opuszczenie.
3: Przypomnijmy, że do Stowarzyszenia Rozwój Plus dołączyło kilkudziesięciu polityków PiSu, oprócz Mateusza Morawieckiego, m.in. Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński czy Marcin Horała. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Tym razem chodzi o placówkę w Sanoku i zadłużenie na 270 milionów złotych. Szpital ma ponad 50 milionów złotych zaległości wobec ZUS-u, a z miesiąca na miesiąc dług rośnie o kolejne 3,5 miliona złotych przez zaciągane kredyty. Udało nam się ustalić, że mimo dramatycznej sytuacji finansowej w placówce pracowały osoby, których rocznie wynagrodzenie przekraczało milion złotych.
4: Tak, były takie informacje. Przy czym nie robiłbym z tego wielkiego problemu, bo to da się opanować i ogarnąć. Natomiast robimy z tego wielkie halo, natomiast no, szpital jest jednym wielkim problemem w tej chwili. Tak, były takie wynagrodzenia.
3: Powiedział nam Robert Płaziak, audytor i radny miasta Sanoka. Dodajmy, że z początkiem miesiąca szpital zamknął oddział otolaryngologiczny ze względu na przynoszące przez niego straty. Placówka jednak 17 sierpnia ma otworzyć nową poradnię. Wyjazdy na wakacje droższe niż planowaliśmy. Wszystko przez kolejne podwyżki na stacjach benzynowych.
5: Każda podwyżka boli. Niecałych tam 6 zł czy 5 coś, a teraz już jest 7, no to jest zdecydowanie dużo, prawda? Sytuacja jest taka, jaka jest w tej cieśninie i coraz bardziej znowu się ten konflikt zaostrza i znowu tam się dzieją dziwne rzeczy, no to wydaje mi się, że ta cena nie będzie jednak spadać, a będzie rosła, jeżeli tam się nie uspokoi, no bo to jednak to ma duży wpływ na to, co się tutaj dzieje, nie?
3: Mówi pan Radosław, kierowca z Bełchatowa. Paliwo poszło znacząco w górę od początku wakacji. Przyczyną jest nie tylko eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale też wygaszanie rządowego programu CPN. Jest nauka pływania, lekcje muzyki, ciepłe posiłki. To 7 dni w tygodniu za darmo. Świetlica środowiskowa Przystań w Łodzi wspiera dzieci i młodzież, których rodzice nie mogą pozwolić sobie na zapewnienie im dodatkowych zajęć. Jednak prowadzonej przez Fundację Świetlicy grozi zamknięcie, bo kończą się środki finansowe. Z założycielem Świetlicy Adamem Jerzykowskim z Fundacji Swim for a Dream rozmawia Grzegorz Mnich.
6: To są też zajęcia warsztatowe, spotkania z terapeutami, psychologami.
7: Celem w ogóle funkcjonowania jest swego rodzaju próba wyrównania szans.
6: Kim są wasi podopieczni?
7: Korową grupą, bym powiedział, to są podopieczni łódzkiej pieczy zastępczej. Toną w braku równości, w tym, że no nie mają dostępu do zajęć, do uwagi, troski dorosłego.
6: Okazuje się, że wasza świetlica środowiskowa też może utonąć.
7: To, co nas zaskoczyło, to w przeciągu bodajże 4 dni padły 2 faktury za prąd z PGE na łączną kwotę 46 tysięcy złotych.
6: Czyli jest zagrożenie, że świetlica z powodów finansowych może zostać zamknięta.
7: Oczywiście, że tak.
3: Świetlica środowiskowa Przystań działa w Łodzi już 3 rok. Prowadzące placówkę założyli publiczną zbiórkę, żeby opłacić rachunki. 29 stopni w tym momencie w Kozienicach, tam jest najcieplej, i 19 w Kołobrzegu. Nadal dość ciepło, jak na godzinę 18. Są ostrzeżenia. Te ostrzeżenia oczywiście przed upałami w centralnej, północnej i zachodniej Polsce. Na południu musimy natomiast uważać również na burze, które mogą się pojawić. Te burze będą z nami również jutro, zwłaszcza na zachodzie kraju i na jego północy. Do soboty powinno się wygrzmić, w niedzielę spokojniej.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
7: Reklama.
8: Vox FM.
7: Vox FM. Robi lato.

0: więcej.
1: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
2: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
3: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
2: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
3: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
2: Ale ja bym cię nie podrywała.
3: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
17: Lekarka z Prudnika podejrzana o korupcję. Od tego tematu zaczynamy wiadomości. W nich też przed sądem w Słupsku proces Piotra G., recydywisty oskarżonego o podpalenie zabytkowej willi. A na koniec jeszcze sport i Robert Lewandowski. Posłuchajcie. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Miała wyłudzać pieniądze od pacjentów. Lekarka ze szpitala w Prudniku podejrzana o korupcję. Policjanci zatrzymali lekarkę i pracownicę medyczną z Prudnickiego Centrum Medycznego. Kobiety są podejrzane m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z kierowaniem pacjentów po zakup specjalistycznych urządzeń do leczenia bezdechu.
18: W prokuraturze okręgowej w Opolu zatrzymanej lekarce ogłoszono 3 zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy przekroczenia jako funkcjonariusz publiczny uprawnień poprzez manipulowanie

0: pacjentami celem skłonienia ich do zakupu urządzeń służących do leczenia bezdechu u określonych podmiotów, stwarzając zarazem pozory nabywania ich od szpitala i otrzymywania z tego tytułu prowizji w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie.
1: Mówił Stanisław Bardzo polskiej prokuratury. Śledczy zarzucają lekarce także nieuzasadnione wystawianie recept na leki z substancją psychotropową oraz narażenie NFZ na straty. Kobietom grozi do 10 lat więzienia, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. To cud, że w tym przedszkolu nie było akurat dzieci. Przed sądem w Słupsku rozpoczął się proces Piotra G., recydywisty oskarżonego o podpalenie zabytkowej willi w Koszalinie, w której mieściła się placówka przedszkolna. Do dramatycznych zdarzeń doszło w kwietniu ubiegłego roku. 45-latek, który tej samej nocy podłożył ogień także w kamienicy i pod śmietnikiem, przyznał się do winy. Ze szczegółami nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
2: Przed sądem oskarżony nie chciał składać wyjaśnień, ale podtrzymał tezę śledztwa. Tłumaczył w nich, że tamtej nocy był pijany i nie pamięta większości tego, co robił. Twierdził, że nie miał pojęcia o śpiących na górze lokatorach i przedszkolu, z którego za dnia korzystały dzieci. Straty są gigantyczne. Sam właściciel zabytkowej willi oszacował je na blisko 2 miliony złotych.
1: W pożarze nikt nie ucierpiał, tylko dzięki czujności policjantów. Patrolujący miasto funkcjonariusze zauważyli dym i w ostatniej chwili ewakuowali z płonącej willi 10 śpiących osób, w tym dzieci. 45-latkowi, który był już wcześniej karany za podpalenie, grozi do 8 lat więzienia. Kolejna rozprawa we wrześniu. 1350 zł musiał zapłacić pacjent z SOR-u w szpitalu uniwersyteckim w Poznaniu. Mężczyzna przyjechał autem i po trzech dniach spędzonych w lecznicy zdobaczył ogromną kwotę na rachunku. To z powodu systemu naliczania opłat. Pierwsze 15 minut jest za darmo, a każde kolejne pół godziny kosztuje 10 zł. Dyrekcja podkreśla, że to pierwsza taka sytuacja na ponad 10 tysięcy pojazdów, ale przyznaje, nie powinna mieć miejsca.
3: Uważamy tę sytuację za szczególnie sytuację, w jakiej pacjent został postawiony za niedopuszczalną. Żałujemy, że w tym dniu nie skontaktował się bezpośrednio z administracją szpitala. Uważamy, że operator parkingu zachował się nieprawidłowo.
1: Wyjaśnia dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak i zapewnił, że placówka zwróci pieniądze poszkodowanemu. Świat nietoperzy. Przez całe wakacje można poznawać na Sądecczyźnie. Na takie spotkania zaprasza przewodnik Beskidzki Zuzanna Długosz, czyli Baba z Gór. Do wyboru aż 3 miejscowości, w których nietoperze się zadomowiły.
4: Wieczorową porą w wakacyjnym czasie możemy sobie wybrać miejscowość, gdzie nam najlepiej, gdzie ostatnio nie byliśmy, Wojkowa Izby lub Wierchomla Wielka i uczestniczyć w spotkaniach, w warsztatach edukacyjnych, a finałem jest obserwacja wylotów nietoperzy wieczorową porą.
1: Mówi Zuzanna Długosz, a szczegóły są na facebookowym profilu Baba z Gór. Przy tej okazji można też zwiedzić zabytkowe cerkwie, w których nietoperze mieszkają.
5: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Niewykluczone, że już dziś debiut lewego w nowych barwach. O 2:30 polskiego czasu nowy klub Roberta Lewandowskiego Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps. Spotkanie zapowiada się także jako pojedynek z byłym kolegą z Bayernu Monachium, Tomasem Müllerem, który pozdrowił Polaka w mediach społecznościowych.
7: On our way.
1: Już jestem w drodze do Chicago na inaugurację MLS. Mój stary przyjaciel Robert, który mam nadzieję jutro nie strzeli bramki. Nie mogę się doczekać naszego spotkania. Witaj w naszej lidze.
7: See you tomorrow, guys.
1: Początek spotkania, przypomnijmy, o 2:30 czasu polskiego. Finał mundialu w niedzielę. O tytuł mistrza Argentyna powalczy z Hiszpanią. To po, przypomnijmy, wczorajszej wygranej z Anglią. Argentyna pokonała Wyspiarzy 2-1. Rozgrywka o trzecie miejsce w sobotę. W tym spotkaniu Anglia zmierzy się z Francją.
5: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal. Organizator projektu Urlop w Austrii.
1: 29 stopni w tym momencie w Rzeszowie, to najcieplejsze miejsce w kraju, i 19 w Kołobrzegu, to najchłodniej. Ale dziś nie o temperatury warto się martwić, a o ostrzeżenia, nie o te niższe temperatury, które w całej Polsce występują. One ostrzegają nas oczywiście przed gorącem. Ten upał będzie z nami także jutro, 31 stopni na zachodzie, tam będzie najcieplej, no i burze i ulewne deszcze, również na zachodzie i na północy kraju. 3

Nas oczywiście przed gorącem. Ten upał będzie z nami także jutro. 31 stopni na zachodzie, tam będzie najcieplej. No i burze, burze i ulewne deszcze. Również na zachodzie i na północy kraju. 3.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: pytanie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
1: Już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: Loud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Auto

0: Promocja. Reklama.
1: Mamo, czy wygra Polska?
2: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w super cenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
1: Reklama. Vox FM.
0: Vox FM. Robi lata. Robi lata. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Bestlista Vox FM.
1: Największe hity,
0: nowości
1: i dużo dobrej zabawy. Ruszamy w piątek o 17.
0: Bestlista Vox FM. Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Reklama.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

0: Nas DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
0: Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Jest Harris, jest impreza.
4: Vox DJ Mix.
3: Vox DJ Mix.
5: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

teraz DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. 3, 2, 1. DJ Harris.

0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: Poranie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Taki wyrok zapadł w sprawie Łukasza Żaka, który we wrześniu 2024 roku wjechał rozpędzonym do 220 km na godzinę autem w tył prawidłowo poruszającego się Forda. W wypadku zginął 37-letni pasażer Forda, a jego żona i dwoje dzieci zostało rannych. Na sali rozpraw podczas ogłoszenia wyroku był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Krzysztofie, jak sąd uzasadniał wyrok?
1: Sędzia podkreślał, że Łukasz Żak był pod wpływem alkoholu, gdy wsiadł za kierownicę, a wymierzona kara jest konsekwencją całokształtu jego zachowania. Jak mówił, wyrok przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
2: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
1: Podkreślał sędzia Maciej Mitera, zwracając się do oskarżonego. Obrona uważa jednak, że zasądzony najwyższy możliwy wymiar kary jest zbyt surowy.
3: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
1: Zapowiada adwokat Izabela Ławińska. Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Sędzia orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
0: Skazany ma też wpłacić zadośćuczynienie dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej z osób. Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad partią, uważają politycy rządowej koalicji. Z samego PiSu płyną jednak inne głosy. To po środowej uchwale władz Prawa i Sprawiedliwości nakazano wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń, które powstały wewnątrz partii. W przeciwnym razie ma grozić nawet usunięcie z PiSu. Swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza jednak likwidować były premier Mateusz Morawiecki. Chaos w największej partii opozycyjnej to najważniejszy temat dnia w Sejmie, a przy Wiejskiej był nasz reporter Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. Usunięcie swojego stowarzyszenia zapowiedział Jacek Sasin, który o podobną decyzję apeluje do Mateusza Morawieckiego.
5: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba.
4: Ale stronnicy Morawieckiego, jak Krzysztof Szczucki, podkreślają, że nie zgadzają się z uchwałą władz partii.
6: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także odpowiedzialność za tę decyzję.
4: A senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że Jarosław Kaczyński traci sterowność nad partią.
7: Będzie tracił na tym PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
4: Tydzień to czas, który członkowie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń w PiSie mają na ich opuszczenie.
0: Pomnijmy, że do stowarzyszenia Rozwój Plus dołączyło kilkudziesięciu polityków PiSu, oprócz Mateusza Morawieckiego, m.in. Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński czy Marcin Horała. Ukraina ma nowego premiera, zmiany w rządzie wywołały protesty. Nowy rząd z Serhijem Koreckim na czele został zatwierdzony przez parlament w Kijowie. Zmiana na stanowiskach ministrów wywołały jednak w stolicy protesty. O czym więcej Mateusz Gołębiewski.
8: Największe emocje budzi odejście ministra obrony Michaiła Fedorowa, który odpowiadał za wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwój wykorzystywania dronów na froncie. Jego dymisja wywołała największe protesty społeczne od blisko roku. Część Ukraińców obawia się, że zmiana osłabi ukraińskie ataki na Rosję i pogłębi spór między wojskowym dowództwem a cywilnym kierownictwem resortu obrony. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekonuje, że celem zmian jest poprawa współpracy między armią a rządem.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Wyzwanie dostanie około 245 tysięcy osób. Ministerstwo Obrony Narodowej podało termin kwalifikacji wojskowej. Potrwa ona od początku lutego do końca kwietnia przyszłego roku. Kwalifikacje dotyczą głównie mężczyzn urodzonych w 2008 roku, a ich kluczową rolę odgrywa badanie medyczne i psychologiczne.
9: W czasie kwalifikacji robimy badanie tak zwane lekarskie, jak również przeprowadzamy badanie psychologiczne.

0: Psychologiczny polegające na wypełnieniu ankiety, jak również wywiadu psychologicznego przez psychologa. Kwalifikacja wojskowa nie jest to pobór do wojska, nie wcielamy do wojska, my określamy tylko kategorię zdolności do tej służby i jeśli nie chce wstąpić do sił zbrojnych, my go na siłę nie powołujemy.
1: Czy ty chcesz zostać żołnierzem?
2: Jak większość z nas nie chce zostać żołnierzem. Jestem w stanie w inny sposób zarabiać, jestem w stanie w inny sposób się rozwijać.
3: Tłumaczył pułkownik Dariusz Kamieniów, szef ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach. 4-miesięczna dziewczynka była pod opieką pijanych rodziców, 22-letnia matka dziewczynki i jej 33-letni partner z Łomży mieli blisko 2 promile. Policję wezwali sąsiedzi, którzy słyszeli głosy awantury i płacz małego dziecka.
4: W domu razem z nimi była ich 4-miesięczna córeczka, która przeraźliwie płakała. Policjantki zaczęły uspokajać zanoszące się płaczem maleństwo. Jedna z nich nakarmiła maluszka, tuląc w ramionach do czasu, aż zasnęło.
3: Mówi Karolina Wojciechian z łomżyńskiej policji. Para tłumaczyła mundurowym, że po wizycie gości wywiązała się m.in. sprzeczka dotycząca opieki nad dzieckiem, a płacz malucha był spowodowany ząbkowaniem. Oboje trafili do policyjnego aresztu, a dziewczynka została zabrana do szpitala na badania. Wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia zdewastowane. Ktoś okradł i zniszczył kafę Równik, społeczną kawiarnię, w której pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zniszczono i zabrano m.in. parasole i krzesła.
5: Kradzież tego parasola była dla nas przykra. Niestety takie przesłanki, że ktoś tutaj chce nam jakieś złośliwości czynić, były. To nie jest normalne, ale zdarzają się takie sytuacje, że nam ktoś na szybie coś namaluje.
3: Mówi prezes Wrocławskiego Centrum Psychostymulacji Małgorzata Młynarska, która nadzoruje pracę w kawiarni. Przyznaje, że taki wandalizm to cios, ale jak podkreśla, po nim nastąpiła niesamowita fala dobroci. Założona w sieci zbiórka pieniędzy na pokrycie szkód przeszła wszelkie oczekiwania. Potrzebne było 15 tysięcy złotych, a w krótkim czasie uzbierało się już 2 razy tyle.
5: Taka reakcja jest na to nasze miejsce. Ja też czytam komentarze i one mnie bardzo ujmują, znaczy dodają mi skrzydeł, naprawdę. Coraz więcej osób przyjmujemy, coraz więcej osób otaczamy opieką, a co najważniejsze, tworzymy coraz lepsze warunki rozwoju.
3: Wiadomo już, że nadwyżka pieniędzy ze zbiórki pójdzie na nowy sprzęt kawiarniany. Od początku roku w całym kraju odnotowano już 15 tysięcy przypadków boreliozy. To choroba przenoszona przez kleszcze, które latem są szczególnie aktywne, zwłaszcza na terenach leśnych, łąkach i w wysokiej trawie. A jak wyciągnąć takiego kleszcza, gdy znajdziemy go w swoim ciele?
6: Najprostszym i najlepszym sposobem do usuwania kleszcza jest pięseta z wygiętymi końcami. Kleszcza łapiemy jak najbliżej skóry, starając się nie zgniatać jego tłowia, tak żeby minimalizować ryzyko przedostania się treści z kleszcza do organizmu człowieka, ponieważ to właśnie tam są groźne drobnoustroje.
3: Mówi Magdalena Marczak z podkarpackiego sanepidu i jak dodaje.
6: Nie zaleca się żadnego kręcenia, wykręcania kleszcza, stosowania żadnych środków. Nie przecieramy alkoholem, nie dajemy żadnych tłuszczy. Kleszcza po prostu wyciągamy jak najszybciej.
3: A w przypadku pojawienia się jakichkolwiek obrzęków na skórze należy zgłosić się do lekarza. Coraz większa zuchwałość jeleni i łań w Zakopanem. Niedawno młody jeleń wszedł w sam środek krupówek wypełnionych po brzegi turystami. Zwierzę zupełnie nie bało się tłumu. Straż Miejska musiała odganiać ludzi i eskortować zwierzę, by bezpiecznie opuściło centrum miasta. Mówi Leszek Golonka, komendant Straży Miejskiej w Zakopanem.
7: Od strony weteranów wojny idzie sobie powoli jelonek. Wchodzi na krupówki. Ludzie próbowali głaskać, dokarmiać. Były osoby, które próbowały dzieci posadzić na grzbiet.
8: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Goście, szczególnie ci zagraniczni, duża część nie umie się zachować w stosunku do tych dzikich przecież zwierząt.
7: Zdążyliśmy ludzi trochę odepchać. Zrobiliśmy kordon wokół jelonka i spokojnie prowadziliśmy go aż do Strączyski.
9: To już są kolejne pokolenia. Po prostu my już je mamy w przestrzeni miejskiej i trochę się z tym musimy pogodzić.
3: Dodaje Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Każdego roku przybywa jeleni i łani w mieście pod Giewontem i jak dotąd nikt nie znalazł sposobu, by sobie z nimi poradzić. Jest nauka pływania, lekcje muzyki, ciepłe posiłki, to wszystko 7 dni w tygodniu i za darmo. Świetlica Środowiskowa Przystań w Łodzi wspiera dzieci i młodzież, których rodziny nie mogą pozwolić sobie na zapewnienie dodatkowych zajęć. Jednak prowadzonej przez Fundację Świetlicy grozi zamknięcie, kończą się środki finansowe. Z założycielem Świetlicy Adamem Jerzykowskim z Fundacji Swim for a Dream rozmawia Grzegorz Mnich.
10: To są też zajęcia warsztatowe, spotkania z terapeutami, psychologami.
11: Celem w ogóle funkcjonowania jest swego rodzaju próba wyrównania szans.
10: Kim są wasi podopieczni?
11: Korową grupą, bym powiedział, to są podopieczni łódzkiej pieczy zastępczej. Toną w braku równości, w tym, że no nie mają dostępu do zajęć, do uwagi, troski dorosłego.
10: Okazuje się, że wasza świetlica środowiskowa też może utonąć.

0: co nas zaskoczyło, to w przeciągu bodajże 4 dni padły dwie faktury za prąd z PGE na łączną kwotę 46 tysięcy złotych.
1: Czyli jest zagrożenie, że świetlica z powodów finansowych może zostać zamknięta?
0: Oczywiście, że tak.
2: Świetlica środowiskowa przestań działa w Łodzi już trzeci rok. Prowadzący placówkę założyli publiczną zbiórkę, żeby opłacić rachunki. Idź na zakupy i czytaj. W Zielonogórskiej Galerii Handlowej stanął książkomat. Czytelnicy mogą wypożyczyć ze zbiorów wojewódzkiej biblioteki imienia Cypriana Rawida.
3: Ja bardzo lubię czytać, więc dla mnie no okej.
4: Okay. Czy będzie popularny, jak myślisz?
3: Mogłoby zdać egzamin, o tego. Chociaż teraz są też te Kindle, takie czytniki elektroniczne, więc może, nie wiem, ciężko stwierdzić.
5: Dużo obieg ludzi jest, w sumie chyba dobry pomysł, zwłaszcza, że dzisiaj częściej się sięga po takie internetowe. To jeżeli coś jesteśmy w stanie napotkać na swoim drodze, co możemy wziąć fizycznie do ręki, to wydaje mi się, że jest to znacznie bardziej ciekawe, aniżeli tak w innym miejscu jakby miało być, no bo faktycznie to dużo ludzi się przewija, w różnym wieku też.
6: Każdy kącik, gdzie można coś przeczytać, jest dobry.
2: Klientami galerii i zarazem czytelnikami rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. Podobne książkomaty znajdziemy m.in. w Warszawie i we Wrocławiu. A teraz sprawdzamy wakacyjne wyjazdy. Planowane czy zupełnie spontaniczne? Zapytaliśmy mieszkańców Iławy.
7: Niestety spontaniczne, bo jestem zależna od wolnego męża. Ja już bym mogła jechać, ale no jest jak jest.
8: Panie, mam urlop już cały rok. Jestem na emeryturze. Jeżdżę z emerytami, bo mnie zawiozą i przywiozą.
9: Mamy dzieci, to my nic nie planujemy. A to jakieś choroby zawsze nam gdzieś plany krzyżują.
10: Ja wolę na spontanie, dlatego że nie lubię po prostu planować. Mam znajomych po różnych miastach rozsianych, więc po prostu zgadujemy się, nie wiem, dwa dni wcześniej, że przyjeżdżamy. Jest albo Trójmiasto, albo Warszawa, albo Poznań, więc losujemy, do kogo jedziemy.
11: Myślę, że zaplanować. Wszystko jest pod kontrolą. Można tak wszystko zorganizować, żeby było dobrze.
2: A z mieszkańcami Iławy rozmawiała Edyta Kocyła-Pawłowska. W tej wsi mieszkają najważniejsi politycy z głową państwa na czele i jest to najbardziej filmowa miejscowość w Polsce, a mowa o Wilkowyjach z serialowego Rancha. Ekipa kręcąca nowy sezon zmienia lokację, zdjęcia idą zgodnie z harmonogramem, a scenariusz najgorętszej produkcji tego lana jest owiany tajemnicą. Nasza reporterka Ela Piotrowska przedarła się do pilnie strzeżonego miejsca i rozmawiała z najważniejszymi kobietami tego serialowego świata.
12: Pani prezydentowo, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Jak to tak awansować z wójtowej na prezydentową?
13: No to krótka piłka, byle Arlak. Trzeba mieć kozioła za męża.
12: A jak córeczka?
13: Córeczka nam troszkę zeszła na manowce.
12: Prezydentowna wygląda bosko, taka wytworna bym powiedziała, ale taka szata dziwna trochę.
13: Dziwna. Marta Chodorowska grająca Klaudię Kozioł, czyli obecnie prezydentowne. Ale mogę powiedzieć na ten temat jedynie pomidor.
12: Tak jak cała ekipa to mówi. Umówiliście się?
13: No tak, to jest nasza wielka tajemnica, którą odkryjemy dopiero jesienią.
2: A na plan wdarła się nasza reporterka Ela Piotrowska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilecka.